błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to

nasze łóżki będzie szalał wiatr. I wyjedziemy do cieplejszych stref.

wśród zmysłowych przedmiotów. Nietykalny podmiot, ty nie możesz go dotknąć. Czujesz się tym dotknięty? Twój wskazujący palec znów pokaże mój język. Ogień w głowach i ponad świecki gniew, a święty.

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny, wchłaniam się w twoją skórę, ale...

powoli, baw się do woli, myśli jak grudki soli. Wchłaniają się w potrawy, których odgrzewać już nie przystoi. Jesteś piękny. Chcesz mieć ślub w stylu boho?

czasem z losu zakpić. Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn jesteś?

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
6: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
0: Autopromocja. Radio Afera 90.

się oczy, w nich potrzeba paląca.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
6: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
7: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
8: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

Jestem jak ślepiec, szukam jej petem, rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem, albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków, w wieczornym tłumie, gdzieś przecież jest. W milczącym tłumie.

stare rondo, w pustym portfelu gwiżdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic na miasta czar.

Sztuki wydawał mi się nieśmiały, kiedy niewinnie pytał, gdzie mieszkam. Okruszki z blatu zbierał pomału, jak Śnieżka. Tak mu się jakoś nie ułożyło. Bogaty ojciec wciąż go nie rozumie, ale

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: I znalazłam to ostatnio.
3: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
2: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
3: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
2: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
3: W sobotę o 16.
4: W niedzielę o 19.
5: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
6: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
3: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
4: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20. Tylko w Radiu Afera.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Krzysztof i Jakub, ale także Piotr, Dariusz, Antoni, Paweł i na przykład z ciekawszych imion Olimpia.
1: I Rudolf. Ja mam bardzo dużą słabość do tego imienia, zarówno przez Kabaret Potem i Trąbkę dla Gubernatora, jak i przez to, że mam takiego jednego kolegę, ty go też znasz, ale to potem ci powiem, o kogo chodzi, który miał mieć na imię Rudolf, a nie ma.
0: A.
1: Ale jakby nazywał się Rudolf, to by było naprawdę niesamowite osiągnięcie. Z ważnych świąt to jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To jest ważne jak najbardziej. Takich kierowców zawsze doceniamy i szanujemy. I Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom, więc dwa niesamowicie ważne dni, które potencjalnie mogą niektórych ludzi uchronić przed zdarzeniami, które nie będą do końca sympatyczne.
0: Zwłaszcza, że jutro już mają być około 30 stopni i też widzę w prognozach tak zwanych długoterminowych, że za mniej więcej tydzień będzie około 33-35 stopni, to wtedy naturalnie szukamy ochłody oczywiście w wodzie, więc warto zwrócić uwagę, aby wszyscy są bezpieczni i nikomu nic złego się nie dzieje.
1: Zgadza się. No dobrze. Jeśli chodzi o przysłowia, to tylko powiem, że ciepły Święty Jakub, zimne Boże Narodzenie. Zasady takie, że no chyba jest ciepło dosyć na dworze, bo ty przyszedłeś tutaj po mnie. Jak tak. Jest na dworze?
0: No jest ciepło, ale pytanie właśnie, co to znaczy, że ciepły i zimny, tak? Czyli, ale w odniesieniu do miesiąca chyba, no bo... Tak.
1: No chyba tak. Nie no, Święty Jakub, no czyli dzisiaj, jak dzisiaj jest ciepło, to będzie zimne Boże Narodzenie.
0: No tak, ale to nie, bo już mi się filozoficznie zaczęło wkręcać, że na przykład jak jest 20 dzisiaj, to jest ciepło czy zimno?
1: No, a, kurczę, no dobrze.
0: A jak Boże Narodzenie jest zero, to jest ciepło czy zimno?
1: No w ostatnimi czasy, no to jakby nie patrzeć, to ostatnimi czasy, to jak na dzisiaj jest dosyć chłodno, a jak na Boże Narodzenie, to będzie, no będzie chyba dosyć ciepło.
0: No dobrze, to my się zastanowimy i wyjawisz mi, o kogo chodziło z Rudolfem, a w międzyczasie zostawimy was z grupą Warehouse i When I Am With You. To co? Chyba jakoś damy radę.
1: Damy radę do tej 11:00. Dociągniemy jakoś.

Think I am out.

0: Ładnie się Warhouse przedstawiło nam na antenie. To tak na pierwszy raz, a my przychodzimy z konkursem.
1: Z konkursem, w którym jest jedna podwójna wejściówka do wygrania na Silent na Wolności. Znacie tę imprezę, wiecie pewnie o co chodzi. Po prostu Silent Disco na Placu Wolności i ta wejściówka jest na dzisiaj, czyli na sobotę.
0: Tak, jeśli nie wiecie, co zrobić wy i wasz znajomy, dziewczyna, druga połówka, czy przypadkowy człowiek, jakiego poznacie na ulicy, no po to jest wejściówka podwójna, żeby kogoś tam zabrać. Jeśli chcecie się wybrać na takie wydarzenie, no to numer 7148 to jest ten, na który można pisać SMS z prefiksem afera, wasze imię oraz nazwisko należy podać zaraz potem. No i odpowiedź na nasze pytanie. Nasze pytanie, które jest...
1: pokłosiem naszej dyskusji.
0: Tak, nie mogliśmy się do końca zdecydować. Jeszcze na to wszystko kolega Patryk powiedział, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc zupełnie już nie rozwiązał dyskusji. Kiedy jest ciepło, a kiedy jest zimno? Więc poprosimy o rozwianie tych wątpliwości, najlepiej z jakimś naukowym bądź pseudonaukowym uzasadnieniem.
1: Tak, tylko nie używajcie zbyt dużo trudnych słów. Pamiętajcie, że to jest poranek jednak.
0: No, chociaż zawsze jakaś ekwilibrystyka umysłowa.
1: Ale, ekwilibrystyka języka. To było w jakimś rapowym kawałku, ale nie pamiętam, kto tak mówił.
0: A ja też nie kojarzę, ale bardzo lubię słowo ekwilibrystyka ogółem. Jest bardzo przyjemne dla języka właśnie. Ha.
1: Czyli jak to się mówi, ładnie się układa pod językiem, a skoro my już widzimy, że i ty, i ja powiedzieliśmy to, to znaczy, że chyba nie jesteśmy aż tacy zaspani.
0: No chyba nie, a zobaczymy, jak będzie w drugiej części audycji, bo tam się dużo rzeczy wyjaśnia potem.
1: Tak, no to my będziemy już powoli przeglądać literaturę piosenkową, a was zostawiamy z Falls.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
6: Modowo
7: i alternatywnie.
6: O tym, co nosimy
7: i co to o nas mówi.
6: Modowy duet.
7: Niedziela, godzina 12:00.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry. Ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
10: Aferanek.

0: This next one's called Freebird 2.
1: Ciekawe, no, na końcu ten Freebird to poleciała ta słynna solówka. Bo tam była coś mowa o tym, że następny jest Freebird. No ale nie jest następny Freebird. My zagramy następną naszą nowość.
2: Następna będzie nowość. Nowość i tak. Album się nazywa Kiedyś było lepiej, a singiel się nazywa Jest mi dobrze. Czyli...
1: Jest okej chyba.
2: Czyli generalnie jest okej. To jest kolejna już zapowiedź właśnie tego albumu od Julie Fox. To jest czwarty utwór, który promuje tę płytę. No i tutaj mamy generalnie, jak to mówią sami twórcy, bo to nie tylko Julie Fox, ale też oczywiście i muzycy. Jest to trochę balansowanie między przebojowością a rockowym pazurem. No ale przecież rockowe gra nie może być przebojowe, nie?
1: No może być, to prawda. No jest, chyba jest okej. Tak mi się wydaje.
2: No to skoro jest dobrze...
1: Jest okej.
2: Jest okej.
1: Nie jest źle. Może być. Całkiem fajnie.

0: 2019 WWA URS reprezentant Jamix Dresa i Skate'a. Moi ludzie też w dresie jak Skepta. W moim mieście co zabija jak sepsa, gdzie chłopaki nie płaczą jak Beksa. Mamy dziary i szramy jak na słońcu plamy. Nie mamy tam piątek w indeksach. To jest nowy ład. Double up, hands up.
1: Bujamy się z dziewczynami z różowymi włosami, co same chciały z nami mieć seks chat. Nie umiemy nawet, gdy mamy nieodwracalne oczy. Zamykamy. Spadamy na K-Pax, max volume, gdy wsiadam do Lexa. To jakbym stawał na podium. Warszawa jak opium. Jakby Mike stawał w ogniu, gdy cała sala, gdy cała scena to fake pax. Pax.
0: Włosy bubblegum rozpina pasy, kiedy wciskam gaz. Wtedy znika czas, lubimy, gdy nas w fotel wciska bas. W nocy oczy mamy jak koty, ciała też wrażliwsze na dotyk.
1: Włosy bubblegum rozpina pasy, kiedy wciskam gaz. Wtedy znika czas, lubimy, gdy nas wciska w fotel bas. W nocy oczy mamy jak koty, ciała też wrażliwsze na dotyk. Widziałem na początku, że miałeś problemy z powstrzymaniem się od wyrażenia pewnych emocji. To w tym wypadku był śmiech, ale rozumiem, że było to jakby pozytywne odczucie.
0: Nie, zdecydowanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że jednak czytanie takich tekstów to jest trochę gimnastyka języka.
1: To prawda. Jednocześnie nauka takiej powagi przy czytaniu. To raz, ale dwa, chciałem zauważyć, czego nie widać tutaj. Kolega realizator Patryk założył słuchawki specjalnie, żeby nas lepiej słyszeć.
0: Tak, ale teraz powinniśmy przeprowadzić, jak to się nazywa, taką analizę. Co podmiot liryczny miał na myśli?
1: Ojej, ja się staram to robić, ale nie wiem. Natomiast jest tu strona, która przychodzi z pomocą w niektórych sprawach. Tutaj wyjaśnia niektóre zwrotki i na przykład dzięki temu wiem, że ten wers 2019 WWA URS reprezentant Jamix Dresa i Skate'a oznacza po prostu, że PZ pochodzi z Warszawy, bo to jest utwór, już powiedzmy to wprost, Magenta od PZ-a. PZ pochodzi z Warszawy i reprezentuje tamtejszy Ursynów. To jest bardzo przydatne przy takich zbitkach, trudnych zbitkach słownych, bo ja na przykład nie wiedziałem, że URS to będzie skrót od Ursynowa.
0: No tak, ale to teraz mi przyszło do głowy, że ja nadal nie jestem pewien, bo chyba w utworze braci Kacperczyk jest, że wracam do Elben z WWA i WWA to wiadomo, że Warszawa, ale Elben, czy to jest Lublin? To nie jestem pewien.
1: A chyba tak. Albo Luboń.
0: Albo Lubin. Dobra, to wiesz co, to my będziemy patrzeć na mapę, a teraz już gramy.

0: No i nie zdążyliśmy sprawdzić, dokąd ci Kacperczykowie wracają.
1: Ale mam jeszcze jeden typ. No, mówisz
0: LBN.
1: LBN, no to Lubliana.
0: O, mówisz?
1: No, zdarza mi się, wiesz?
0: No, ale to... No tak, inaczej byś nie siedział przed mikrofonem chyba, nie?
1: Można też wymownie milczeć czasami, co zresztą przed chwilą zrobiłem.
0: Rozumiem.
1: Jak to, tak mówił, kurczę, że teraz nie pomylił, ale bodaj B.B. King, jeden z tych wielkich bluesowych gitarzystów, że najważniejsze jest, kiedy nie grasz, a nie kiedy grasz.
0: No tak. No i cała teoria muzyki mówi o tym, że ważniejsze jest to, gdzie są pauzy i cisza i tak dalej.
1: Widzę, sprawdzasz LBN. Tak. I pierwsza odpowiedź chyba jest poprawna, czyli Lublin.
0: Tak, czyli jednak dobrze myślałem, że pierwszy typ był najlepszy.
1: No
0: czyli
1: tak.
0: Pozdrawiamy braci Kacperczyk i wszystkich, którzy są z Lublina. Może Lublin nas słucha w sumie.
1: Może słucha. Ja jednak większe nadzieje mam, wiążę tutaj z Luboniem. Powiem szczerze.
0: No tak, do Lubonia bliżej na pewno.
1: Tak jest. Za chwilkę będzie trochę singla na raz, będzie klasyka muzyki. No w sumie trochę o tego bluesa zahaczymy, ale to wszystko się za chwilę wyjaśni.

0: No, to na trzy. Raz.
1: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30. Witam Was w kolejnym singlu na raz. Audycji, w której staram się Wam pokazać kontekst wielkich hitów, które każdy z nas słyszał chociaż raz. Dziś opowiem Wam o balladzie zainspirowanej wielką miłością, a właściwie wielkim porywem, który przerodził się w jedną z najbardziej znanych historii w roku. Bohaterem odcinka jest Leila Erika Claptona. Utwór do dziś uchodzi za jeden z najbardziej emocjonalnych kawałków w historii rocka. Charakterystyczny riff, napięcie w zwrotkach i słynne fortepianowe zakończenie sprawiają, że to coś więcej niż zwykła piosenka o miłości. Ale żeby zrozumieć Leilę, trzeba poznać historię trzech osób. Patty Boyd, George Harrison i Eric Clapton. Jak doszło do tej sytuacji? Patty Boyd była jedną z najbardziej inspirujących muz w historii muzyki. To właśnie ona zainspirowała George'a Harrisona do napisania takich utworów jak Something czy Here Comes the Sun. Co ciekawe, Frank Sinatra uważał, że Something jest jedną z najpiękniejszych piosenek miłosnych, jakie kiedykolwiek powstały. Eric i George poznali się jeszcze w latach 60., kiedy Clapton grał w The Yardbirds jako support przed The Beatles. Wtedy Eric nie był jeszcze wielką gwiazdą, więc ich relacja nie była od razu taka bliska. Z czasem jednak zaczęli się do siebie zbliżać, głównie przez wspólną pasję do gitary. Harrison coraz bardziej oddalał się od The Beatles i ciągnęło go w stronę świata gitarzystów. Świata, w którym Eric był już coraz bardziej ważną postacią. Zaprosił Claptona do nagrania While My Guitar Gently Whips w Abbey Road Studios. To był rzadki przypadek. Niewielu muzyków spoza zespołu grało na nagraniach The Beatles. Pod koniec lat 60. ich drogi zaczęły się wyraźnie rozchodzić. George coraz mocniej wchodził w duchowość. Wyjechał do Indii, zainteresował się filozofią wschodu i po powrocie był już trochę gdzie indziej niż reszta rockowego świata. Clapton z kolei miał za sobą intensywny okres z zespołem Cream i powoli miał dość tego chaosu. Szukał czegoś spokojniejszego, bardziej poukładanego. Właśnie wtedy powstał jego nowy zespół, Derek and the Dominos. I w tym momencie sprawy zaczynają się komplikować. George i Eric mieszkali niedaleko siebie, więc naturalnie zaczęli się częściej widywać. A to oznaczało też częstszy kontakt Claptona z Patty Boyd. Właśnie w tym czasie Eric stworzył utwór Leila. Tytuł nie wziął się przypadkowo. Clapton zainspirował się historią Leili i Manjuna, o której opowiedział mu jego znajomy Ian Dallas, przechodzący wtedy na islam. To opowieść o tragicznej miłości. Księżniczka zostaje wydana za mąż za kogoś, kogo nie kocha, a zakochany w niej Manjun popada w obłęd. Ta historia bardzo mocno trafiła do Claptona i stała się bezpośrednią inspiracją dla utworu. Z czasem jednak jego odbiór bardzo się zmienił. Krytycy zaczęli doceniać Leilę, a dziś uznaje się ją za jeden z klasyków rocka. Jeśli chodzi o dalszy ciąg tej historii, Patty Boyd ostatecznie rozwiodła się z George'em Harrisonem w 1977 roku, a dwa lata później poślubiła Claptona. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu i para rozwiodła się w 1989 roku. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Derek and the Dominos naraz.

0: Wysłuchaliśmy singla Leila zespołu Derek and the Dominos. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
3: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
4: Sobota, godzina 19:00.
3: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy

0: Trudno uwierzyć w to, ale taka jest prawda, że przed chwilą zagrał nam Ludwik XIV, Król Słońca.
1: No ale to pytanie, na co to było pierwotnie nagrywane?
0: Nie kaset, tylko płyt chyba nie było. No to pierwotnie było chyba na tą szpulę do pozytywek.
1: A, na bębenek taki.
0: Tak, dokładnie.
1: Albo po prostu napisane i na klawesynie ktoś to grał?
0: Też możliwe. No, na klawesynie, prawda, na innych instrumentach strunowych. No tak, jak najbardziej.
1: No dobrze, ale skoro Król Słońce, czyli raczej Francja, to pewnie nie to, co za chwilę, bo teraz z kolei będą tropikalni żołnierze.
0: W raju, ale no to gdzieś tak do tej Francji, do kolonializmu można, myślę, podczepić nawet.
1: No, pewnie tak.
0: Jakoś by się dało.
1: Generalnie to jest oczywiście taka zawoalowana zapowiedź kolejnej nowości. Tym razem to jest właśnie utwór Panda od Tropical Soldiers in Paradise. Trochę jazzu, trochę elektroniki, trochę takiego ambientu, bitu.
0: Tak, bardzo, bardzo ciekawe połączenia muzyczne. Tutaj głosu ludzkiego nie uświadczycie, ale uświadczycie niesamowitych, takich właśnie cieplutkich, relaksujących brzmień na 15 minut, 14 minut przed godziną 10. To tak idealnie wejdzie. Można się jeszcze trochę rozłożyć w łóżeczku, przykryć się na drugi bok kołdry, przewrócić i jeszcze trochę posłuchać. A za chwilkę wracamy z większą ilością ciekawych informacji.

0: To byli tropikalni żołnierze w raju, a teraz mniej tropikalni żołnierze w eteru i także na boiskach Ekstraklasy, bo wróciła Ekstraklasa. Od tego sobie zaczniemy. Mikołaj Dils jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
2: No właśnie, wczoraj jeszcze, z tego co pamiętam, nie dość, że wróciła Ekstraklasa, to jeszcze Legia grała i chyba wyciągnęła w ostatniej akcji.
1: Tak, mecz. Wyciągnęła w ostatniej akcji.
0: Mileta
1: niestety.
0: Rajowicz się popisał oczywiście.
1: Ja bym inaczej go nazwał generalnie.
0: No.
1: Jego imię, nie mogę na antenie.
0: No dobrze. To ja nic nie dopytuję w takim razie, ale no, popisał się wybitnym instynktem obrońcy. Pogoni Szczecin oczywiście.
1: Sabotażysty. To jest mojego kolegi z redakcji określenie.
0: No dobrze, co tam jeszcze było? Poza niezawodnym, dostarczającym jak zawsze wiele uciechy wszystkim kibicom Ekstraklasy, Miletą Rajowiciem.
1: No właśnie, zaczniemy może od tego pierwszego meczu, otwarcia Ekstraklasy, no bo Radom z taką wieczystą Kraków nam zaserwowały. Chyba troszkę ciekawsze widowisko niż Legia z Pogonią. Mecz wygrany przez Radomiaka 2-1. Strzelanie rozpoczęte od trochę takiego pranka, bo Stefan Fajer tak zdobył gola, który okazał się nie być golem inaugurującym rozgrywek ligowych, no bo był spalony. Ale potem pod koniec pierwszej połowy atak duetu Zije Ouattara, Jan Grzesik oczywiście, Żao Grzesik znowu w formie, bo to on asystował. Golu Roberto Alvesa, no ten właśnie sfinalizował ten atak. No a wcześniej Zieloni też dominowali, ale brakowało im takiego celnego podania w trzecią tercję, takiego kończącego podania do strzału, no i dlatego tak to wyglądało. Natomiast po przerwie podwyższenie wyniku przez Radomian, znowu Żał Grzesik się odezwał i 2-0. Natomiast, no właśnie, to trzeba powiedzieć jeszcze, że on bardzo dobrze się znowu pokazywał do gry ofensywnej. On też no, był na prawej stronie, na prawym skrzydle, chociaż z tego co słyszałem, no to co pisał Szymon Janczyk, w Dziennikarz Weszło, no to Grzesik, Izie, Ouattara, oni właśnie mieli się tak wymieniać pozycjami w trakcie meczu. To było takie założenie taktyczne i prawdopodobnie też tak to wyglądało. Akurat tego meczu nie oglądałem, bo wtedy prowadziłem Sporting Kluba Fera, więc były ważniejsze rzeczy. Natomiast domyślam się, że tak musiało być, no bo to jednak na tej samej stronie piłkarze grali. Natomiast wieczysta zdła jeszcze doprowadzi do kontaktu, no bo Miki Wiar zagrał wzdłuż bramki w 57 minucie, a nogę dostawił Fajer, tak, i tym razem te fajerwyrki wystrzeliły. To nie był taki niewypał. No i później starania o kolejną bramkę były, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Natomiast nie było tego gola, za to była czerwona kartka, bo Mikkel Maigard wyłapał w 6 minut dwie żółte kartki i meczu nie mógł dokończyć.
0: To było godne rozpoczęcie.
1: Jakby wszystko było, nie? Chyba rzutu karnego tylko brakowało.
0: Jeśli dobrze tylko pamiętam, sędzia Przybysz, tak mi się kojarzy.
1: Tak.
0: I jeszcze w piękny sposób tym teatralnym gestem zakończył. No, niesamowita to była inauguracja, jeszcze derby Paint'a, to już w ogóle.
1: No w ogóle ta grafika była świetna, którą wieczysta wymyśliła, bo to taka właśnie z Paint'a, jeszcze takiego starego. Ja patrzyłem na grafikę przedmeczową ze składami i miałem takie, co to jest? Ale w sumie urocze. Natomiast jeszcze powiem, że Dujmowicz, słaby bardzo występ z wieczystej Kraków, no bo on wcześniej już mógł dostać czerwoną kartkę, bo też dwie żółte, pracował na drugą żółtą jeszcze w pierwszej połowie, natomiast tutaj trener wieczystej Kazimierz Morskal przewidział, że tu może coś się wydarzyć i ściągnął go w 33 minucie.
2: No tak, ale ten motyw z Paint'a to chyba jest nawiązanie do tej małej afery, która wybuchła, jak pamiętam, że wieczysta zrobiła sesję zdjęciową, ludzie powiedzieli, że to wygląda kiepsko, w związku z czym wieczysta rzeczywiście zaczęła na swoich mediach społecznościowych pisać, macie tutaj poprawione zdjęcie i to już było tak z Paint'a wycięte.
0: To jest nawiązanie do tetryków po prostu.
1: Tak, zgadzam się.
2: A dzisiaj inauguracja Ekstraklasy w Poznaniu.
1: Tak jest, Lech z Krakowią o godzinie 20:15. Ja jeszcze wrócę do Legii z Pogonią, no bo wspomnieliśmy o tym Rajowiciu i faktycznie on zabrał chyba z 3 gole Legii, bo raz strzelił ręką jak Suarez, nie, jak Maradona. Suarez to wtedy tą ręką bronił na mundialu.
2: Tak.
1: Potem też jeszcze właśnie był na spalonym, kiedy do bramki nie pamiętam wtedy, kto trafił, natomiast no, spalił akcję. No i jeszcze potem miał świetną sytuację, ale trafił w jednego z defensorów rywali, gdzie mógł wybierać właściwie miejsce w bramce, gdzie może piłkę umieścić. Natomiast no, Legia, tak jak wspomnieliśmy, w końcówce Zoran Arsenić, więc zadaniowiec, żołnierz Marka Poprzuna, to spotkanie rozstrzygnął.
0: Znaczy ja chciałem powiedzieć, że tak do tego Suareza nawiązałeś, a przecież pod nosem dosłownie jest w Legii zawodnik, który dosłownie zrobił to samo, też obronił w zeszłym sezonie strzał ręką, czyli Piątkowski. No za to nawet dostał czerwoną kartkę w którymś meczu. Dosłownie rzucił się jak bramkarz rasowy.
1: Ja myślę, że
0: jeśli Otto Hindrich się nie sprawdzi w Legii, jednak to Marek Papczun ma pod nosem nowego po prostu bramkarza.
1: Może być taka hierarchia, że on w to wejdzie jak Hindrich.
0: Jest na to szansa. Ciekawe, czy hierarchia w Lechu się zmieniła w takim razie.
2: No właśnie.
0: Czy dalej Robert Gupy jest pierwszy?
1: Piątkowski, potem ktoś jeszcze i na końcu Kasper Tobiasz. No.
0: Którego nie ma już w
1: Lechu. Już nie ma.
0: Ściągnął go nagle. Kasper, jak czasami dzwonisz po kumpla, żeby przyszedł na Orli. Kasper, przyjdziesz, pograsz sobie z nami.
2: Natomiast jeżeli jesteśmy w Polsce i nie chcemy oglądać Ekstraklasy, ale interesujemy się sportami motorowymi, no to teraz jest ten weekend, kiedy to wielu Polaków jedzie do Budapesztu, bo to jest blisko w miarę, a tam jest weekend z Formułą 1.
1: Tak, na razie jeszcze takie mniejsze emocje, bo treningi, natomiast wczoraj w Hungaroring no właśnie dwa treningi, w których wygrali zawodnicy, no właściwie... wyścigowcy, Jezu, teraz akurat zaćma, natomiast wiadomo, o kogo chodzi. Z Ferrari zawodnicy. Lewis Hamilton, a potem Charles Leclerc.
0: Ja myślę, że oni się nazywają wyścigowcy po prostu, faktycznie.
1: A może, rajdowcy, może rajdowcy. W każdym razie wiadomo, o kogo chodzi, tylko właśnie, pierwszy trening wygrał Leclerc, a drugi Hamilton. Leclerc właśnie ten pierwszy trening zakończył z usterką, natomiast potem wyjechał na tor już w tym drugim. Okazało się, że ta awaria nie była zbyt poważna. W drugiej sesji Franco Colapinto zaliczył taki średnią jazdę, no bo wypadł z toru i rozbił tył swojego bolidu. To wymagało czerwonej flagi. Również problemy miał Andrea Kimi Antonelli. Jezu, mi się ciągle z tym Raikkonenem myli.
0: A po prostu mów Kimi Raikkonen.
1: Mogę mówić
0: Raikkonen. To jest Regen.
1: Antonelli, który jest liderem klasyfikacji. Natomiast na Węgrzech miał problem z torem, no bo jedno całkiem szybkie okrążenie zepsuł, bo stracił kontrolę nad bolidem w sekcji zakrętów 6-7. Później 19-latek przyblokował właśnie, już to widzę. 6-7. W każdym razie potem przyblokował koła na dojeździe do drugiego zakrętu, zaprzepaścił swoją szansę na dobry wynik przez to 19-latek. Przygody również z przebojami mieli Oscar Piastri i Lando Norris. Natomiast dzisiaj kolejne jazdy, 12.30, trzeci trening, a o 16.00 kwalifikacja.
2: No a jeśli chodzi o inne sporty, to mamy tutaj m.in. starcie polskiego pięściarza z Tysonem Ferry, czyli Mariusz Wach będzie walczył z Tysonem.
1: To znaczy walczył już.
2: No właśnie.
1: I w Tajlandii, w Max Muay Thai Stadium w Pad Thai, czyli całkiem wyszło, całkiem się zrymowało. Natomiast przegrał tą walkę Polak po 7 rundach. Całą walkę obejrzało 1500 kibiców, więc nie za dużo, nie było też transmisji. Natomiast to ciekawostka, no bo te pieniądze ze sprzedaży biletów przeznaczono na cele charytatywne, więc tyle dobrego z tego pojedynku było. Pięściarze zresztą znali się doskonale, bo w przeszłości wspólnie trenowali, natomiast już na początku przewaga Tysona Fury'ego się uwidoczniła. No i Polak nie miał zbyt wielu argumentów, natomiast wytrzymał do 7 rundy, no a tam już Brytyjczyk dążył do znaku autowania przeciwnika, no i Wach wytrzymał tą 7 rundę, ale na 8 nie wyszedł, bo nie był w stanie i techniczny knockout zadecydował, że Fury wygrał, a to było takie przygotowanie Fury'ego do hitowego pojedynku z Antonem Joshuą, więc jestem ciekaw, co to będzie.
2: No i na koniec jeszcze została nam koszykówka. Wczoraj gruchnęła wiadomość, że LeBron James będzie grał w Philadelphia 76ers, co chyba wielu ludzi zdziwiło, ale my nie o NBA, tylko o powołaniach do reprezentacji.
1: Dokładnie. No ja tak patriotycznie wybrałem znowu Polskę. Natomiast duże wydarzenie, że LeBron tam zagra. No ale my wspomnimy o powołaniach Igora Milicicza na sierpniowe starcia z Izraelem i Niemcami, no bo zostały już rozesłane. Właściwie szeroka kadra, więc jeszcze ona pewnie zostanie pomniejszona. Natomiast 27 sierpnia mecz z Izraelem Izraelitami, Izraelczykami i 30 sierpnia z Niemcami. No i kto znalazł się w tej kadrze? No można tak szybko przejść. Marcel Ponitka, no oczywiście niezmiennie lider kadry, MVP finałów polskiej koszykówki, polskiej ligi koszykówki i rundy zasadniczej, Michał Sokołowski, jest też Andrzej Pluta, bohater meczu z Holendrami, Jeremy Sochan, który nie wiadomo jednak, czy będzie w stanie zagrać, no bo na razie jest bez klubu, ale jak znajdzie, podpisze kontrakt i będzie zgoda klubu, no to zapewnie pomoże drużynie. Poza tym Aleksander Balcerowski, który przecież jest bohaterem głośnego transferu do FC Barcelony. Zawodnicy z paszportami, no czyli ci naturalizowani, Jordan Lloyd, Jerick Harding, Luke Petrasek. No a poza tym na przykład dwójka synów Milicicia, czyli Igor Junior i Zoran, więc mały nepotyzm. Ale nie, jeżeli grają dobrze, no to oczywiście bardzo, bardzo dobrze. No również Jakub Schumert, Jakub Urbania, którzy będą grali w NCAA, czyli tak jakby na zapleczu NBA, ale no to jest taka akademicka liga koszykówki.
2: No, czyli te mecze w sierpniu, a ten ważny dla wielu poznaniaków mecz dzisiaj o 20:15, czyli tak. Lech będzie podejmował Krakowie. Mikołaj Dili.
1: Jeszcze pozwól, tak. Że powiem, te mecze eliminacyjne wystarczy wygrać dwa, będzie ich sześć, bo w poprzednią rundę eliminacyjną polscy koszykarze wygrali wszystkie spotkania, więc teraz bardzo mało do roboty.
2: No i tak dojechaliśmy właściwie już do godziny 10:00. To tyle informacji sportowych. Mikołaj Dili, bardzo ci dziękujemy.
1: Dziękuję również.
3: Aferanek.
4: Zostań,
3: najlepszy z wielu pobudek.

0: Kura... No ty musisz zacząć.
1: Ja muszę zacząć. No kura trochę miała czkawkę, ale dała radę.
0: No kura się po prostu zaspała, no co ci powiem.
1: No bo tak zasłuchała się w to, co Mikołaj mówił. No.
0: To prawda. No, bardzo ciekawe informacje sportowe. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję również. To było bardzo miłe generalnie, że tak słuchała z zaciekawieniem.
0: No, no dobrze. No dobrze, to teraz przypominamy, że aferanek trwa jeszcze godzinę. Do godziny 11 jesteśmy tutaj w stałym składzie.

0: I'm So Jealous. Zastanawiam się, czy ktoś będzie zazdrosny, jeżeli wam się na przykład uda wygrać podwójną wejściówkę na Silent na wolności.
1: No, ja jestem, wydaje mi się, że tak. No, to jest jednak elitarne zgromadzenie na Placu Wolności. Słuchamy sobie muzyki. Fajna rzecz, bardzo polecam. Byłeś kiedyś na taką górę? Bo ja byłem.
0: Znaczy, akurat fajnie. Nie na tym, ale generalnie na Silent Disco byłem.
1: Ładne doświadczenie. Więc tak. Zachęcamy, bo mamy do rozdania jedną wejściówkę podwójną właśnie na Silent na Wolności dzisiaj wieczorem. Żeby taką wejściówkę otrzymać, to należy wysłać SMS-a na 7148 z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem. No i odpowiedzią na naszą zagadkę, na naszą prośbę w sumie.
0: Filozoficzne rozważanie.
1: Tak. Docenimy każde filozoficzne rozważenie. No otóż pytamy was, kiedy jest ciepło, a kiedy zimno, bo nie mogliśmy do końca dojść do konsensusu w tej sprawie, więc jakieś naukowe, bądź też pseudonaukowe uzasadnienie będzie mile widziane.
0: Dokładnie tak, no i to wszystko do nas leci, złoty 23 z VAT i będziemy tak czekać.
1: Nie mów w ten sposób, nie leci do nas złoty 23.
0: To był skrót myślowy, tak, ale dobrze, tak. Polska język, trudna język.
1: Być, tak.
0: No, więc koszt wysyłania SMS-a to złoty 23 z VAT. No i my będziemy czekać tak do 10:50 mniej więcej na te wasze odpowiedzi. Ja się zastanawiam, bo teraz to już chyba jest ciepło za oknem.
1: Trudno powiedzieć, mam klimę włączoną.
0: Tak, ale skoro

0: przyszliśmy rano, to pytałeś mnie, czy jest ciepło i mi się wydawało, że już jest, ale teraz temperatura rośnie. No,
1: to ja proponuję, żebyśmy to sprawdzili, skompilowali i zrobili serwis pogodowy mały. Co ty na to?
0: A możemy tak zrobić.
1: No to my się za chwilkę dowiemy wszystkiego.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
6: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
7: Aferanek. Najlepszy z wielu

0: zaczęła się tutaj dyskusja o tym, kto już widział Odyseję, a kto jeszcze nie, ale teraz jak widzę ten tytuł najbliższej nowości, to się zastanawiam, kto widział La La Land, a kto nie.
1: A wiesz, że ja jeszcze nie widziałem?
0: A widzisz, ja też nie.
1: No, proszę. Patryk też nie widział. No to nie mamy zbyt dobrego aparatu o tym, żeby opowiedzieć, ale wiem, że La La Land to jest film o graniu muzyki. I
0: też,
1: tam jest.
0: Tak.
1: I tańczeniu. I tam jest Ryan Gosling i Emma Stone. I Ryan Gosling gra na pianinie.
0: Tak.
1: Ale o ile dobrze teraz kojarzę, no jakby tak szybko wertując w pamięci, w utworze La La Land się chyba za bardzo takie pianino czyste nie pojawia.
0: Szczerze mówiąc, już teraz nie pamiętam. Natomiast generalnie to odwołanie do tego filmu tutaj w tej nowości jest dosyć konkretne, przez to, że jak mówi Norbert Wronka, więc autor tej piosenki, chodziło trochę o to, żeby opowiedzieć właśnie o poszukiwaniu takiej miłości jak z filmu. Czyli jak na przykład z La La Land.
1: No to ma to sens. No to tego wam życząc, zapraszamy do odsłuchu. Norbert Wronka, La La Land, nasza nowość z tego tygodnia.

0: być z tobą w deszczu, ale ten deszcz to chyba w poniedziałek?
1: Jak widziałem przed chwilą, to jutro może już nawet być, wiesz co? Ale to jest właśnie kwestia prognozy, że to jest tylko prognoza zawsze. Tu nie ma pewności do końca, że może być, że tak, może być, że nie.
0: No tak.
1: Albo nie.
0: Znaczy generalnie jest tak, z tego co ja zdążyłem przeczytać i zauważyć w różnych serwisach pogodowych, że właściwie tak do 3 dni to można uznać, że to już jest taka wiarygodna prognoza.
1: No tak, tak, to prawda.
0: A im dalej, tym oczywiście to jest mniej prawdopodobne, ale rzeczywiście te wszystkie modele pogodowe pokazują, że jutro będzie koło 29, potem poniedziałek, wtorek zimno, a od środy to coraz cieplej. Na przykład w piątek 31 lipca widzę 36 stopni w Poznaniu.
1: A ja nie widzę, bo mam inną pogodę.
0: No właśnie, to jest
1: sobą.
0: Ta kwestia tych modeli.
1: No tak, ale to tutaj skupię się w takim razie na dziś. Otóż jeśli chodzi o to, czy ciepło, czy zimno, może w odpowiedziach na to pytanie pomoże wam fakt, że dzisiaj w tak zwanym piku koło godziny 17 ma być 27,5 stopnia i to ma być jednoznacznie temperatura odczuwalna i faktyczna powietrza, więc będzie całkiem ciepło. W nocy także dosyć ciepło ma być, bo spadek w maksymalnym punkcie będzie do 15 stopni temperatury odczuwalnej i 17 faktycznej. W nocy z soboty na niedzielę oczywiście. Więc tak to mniej więcej się prezentuje. I nigdy nie będę w stanie tak zapowiedzieć pogody jak Wojciech Mann kiedyś za chwilę dalszy ciąg programu.
0: No tak, no ale to do pewnych mistrzów myślę, że warto po prostu powiedzieć, że mistrz jest jeden w niektórych kwestiach i nie starać się do niego podskoczyć.
1: Tak jak w Ekstraklasie Lech Poznań.
0: O, ale na przykład jakbyśmy wzięli tę dzisiejszą temperaturę powietrza, to ta prognoza na za tydzień mówi, że z kolei z soboty na niedzielę w przyszłym tygodniu ma być 25 stopni w nocy.
1: W nocy?
0: Ojej. Czyli będzie to tak zwana noc tropikalna, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak.
0: Ale wiecie, to jest za tydzień, to może się równie dobrze zmienić. Na przykład okaże się, że w rzeczywistości będą 23 stopnie w dzień.
1: Tak, no ale wygląda na to, że może powoli wracają te upały, które tak znamy i chyba nie do końca lubimy. Nie wiem jak ty, mi to nie do końca pasuje.
0: Znaczy, o właśnie, to też by było ciekawe pytanie. Kto ma gdzie taki swój sweet spot, jeśli chodzi o temperaturę powietrza?
1: No to mój sweet spot, jeśli chodzi o temperaturę powietrza, to prawdopodobnie jest dzisiaj. Gdzieś tak te dwie, tylko że to wtedy muszę być nad wodą już, nie? No bo no to jest już taka pogoda nad wodę, a żeby funkcjonować dobrze, no to sweet spot to jest jakieś 20 stopni, nie?
0: No to pewnie jeszcze zależy do czego, ale rzeczywiście u mnie też tak jest między 20 a 25.
1: No i proszę pana, jeszcze zależy od wilgotności.
0: No tak.
1: A bo ja tutaj też mam, nie masz wartości wilgotności, a ja mam. Ja proszę pana, mam. Dzisiaj w piku 42% wilgotności, potem 26% i tak to jest chyba dosyć przyjemna wilgotność. Taka, którą da się jeszcze wytrzymać. Burzowo bynajmniej nie będzie. Tak się to zapowiada, tak się układa. W każdym razie najważniejsza rzecz jest taka, że dzisiaj ciepło.
0: Jutro cieplej, a w poniedziałek może padać. Chociaż nie, mówiłeś, że jutro też już może padać.
1: Może, ale to jest prognoza. Zobaczymy, czas pokaże. Tutaj zawsze Zenek Martyniuk ma rację.

0: No, to teraz powiemy sobie o tym, co było kiedyś. Tak, cofniemy się
1: drzewiej,
0: w czasie. Drzewiej. O, pięknie. Jak to drzewiej bywało. W Polsce i na świecie. Tak?
1: Tak.
0: Dobrze. To ja mogę zacząć, chociaż nie będziemy pewnie chronologicznie, bo tam pewnie jakieś dawniejsze daty masz, ale no dobrze, to ja po prostu zacznę. W Polsce, bo to jest zjawisko lokalne, jak się okazuje, 1748 rok zaobserwowano obrączkowe zaćmienie słońca. Jestem ciekaw, jak zareagowali na to ludzie w Polsce i czy ktoś z nich uznał to jako omen i czy jako omen dobry czy zły.
1: Zwłaszcza, że niedługo jest kolejne zaćmienie.
0: Kiedy?
1: Chociaż w Polsce jest niecałkowite, z tego co pamiętam. Jakoś 10, 11 sierpnia?
0: No, a to trzeba wypatrywać. To ja zaraz to sprawdzę, tylko dopowiem jeszcze, że w 1851 roku dokonała się rzecz niesamowicie ważna. Otwarto linię kolejową na linii Bydgoszcz-Krzyż Wielkopolski.
1: Proszę bardzo. To jest, zastanawiam się, czy to jest ta linia, co idzie też przez Nakło. Tak mi się wydaje, ale...
0: No. Trudno powiedzieć. No, to jest jednak dosyć dawno i ta linia może być nawet zdezaktualizowana nawet.
1: Tak. Znaczy tam są też oczywiście system jest linii kolejowych, one mają swoją numerację i tak dalej, ale to jest inna sprawa. Jeśli chodzi o inne takie ciekawe dosyć daty, no to między innymi oczywiście mamy tutaj takie daty związane również z pewnymi osiągnięciami, nazwijmy to, budowniczymi. Na przykład w 1893 roku w Grecji otwarto kanał Koryncki, który oddzielił stały ląd od Peloponezu. Czyli otwarcie kanału sprawiło, że Peloponez przestał być półwyspem, tak? Dobrze myślę.
0: No tak, tak wygląda, no.
1: Tak.
0: Czyli został wyspą.
1: Został uwyspiony?
0: Tak. No tak, tak, tak, tak to wygląda. Chociaż to mnie zastanawia, no bo jednak jak robisz kanał, tak, to robisz przekop,
1: tak,
0: ale no nie jest jakby do ziemi, nie? Zrobiony. Więc tam jakieś połączenie lądowe jest, tylko po prostu jest bardzo głęboko. Więc...
1: No tak, ale to idąc tym tropem można by powiedzieć, że właściwie...
0: Nie ma wysp.
1: Tak, że cały świat jest jednym lądem. Tylko...
0: No tak, tylko że przejście jest głęboko.
1: No tak, no to życzę powodzenia przechodząc przez Rów Mariański. Na pewno ciśnienie nic ci nie zrobi.
0: Słuchaj, tak ostatnio takie ciśnienie było w Polsce. Jakoś przeżyłem, wiesz.
1: No tak.
0: Dobrze, co tam jeszcze ciekawego?
1: No, ja bym tak jeszcze przeszedł już powoli do tych kwestii muzycznych. Nie wiem, bo...
0: Bo ja mam jeszcze ciekawe ze świata.
1: No dobrze, to proszę
0: bardzo. Ciekawe, ale krótkie, więc to zajmie chwileczkę. 1567 rok. Hiszpanie założyli dzisiejszą stolicę Wenezueli, Caracas.
1: O właśnie.
0: To już takie stara miejscowość. A 1892 w Berlinie założono Hertę Berlin. I tak zauważam, jak prowadzimy te poranki tydzień po tygodniu, bardzo dużo klubów jest utworzonych, no dobrze, chciałem powiedzieć w weekendy, ale w sumie te dni zmieniają. Zmieniają.
1: Myślałem, że powiesz, że w lipcu.
0: W lipcu. Nie, wydaje mi się, że wiosną było najwięcej na razie, jak liczyłem. Tak, ale to jest luźne takie przemyślenie z głowy. Sprawdziłem też te zaćmienia, wiesz co? 12 sierpnia oraz 28, ale to będą częściowe zaćmienia.
1: Częściowe.
0: A tam była mowa o tym, że to było...
1: obrączkowe.
0: Obrączkowe, tak. Czyli słońce robi taką obrączkę wokół...
1: Czyli całkowite, ale nie do końca przykrywa księżyc.
0: Tak, tak, tak. Bardzo ładnie wyglądające. No dobrze, no to tak, to przejdźmy sobie do tych informacji z działu muzyki.
1: Tak, no to jeśli chodzi o te muzyczne rocznice, to ja mam na przykład tak, że 25 lipca 1943 roku urodził się Jim McCarty, czyli perkusista słynnej grupy The Yardbirds. W roku 1950 urodził się Mark Clark, czyli basista w zespołach Colosseum, Uriah Heep, Tempest, Rainbow, a także artysta solowy. No i jeszcze 75. rocznica urodzin Verdina White'a, czyli basisty zespołu Earth, Wind and Fire.
0: No i bardzo ładnie. No to ja z mojej strony mogę powiedzieć, że ciekawe albumy ukazały się tego dnia. 1980 rok, AC/DC wydaje Back in Black, czyli dosyć, tak mi się wydaje, dosyć znany album. Myślę, że kilka osób kojarzy. Metallica wydaje swój ostatni album, czyli Kill 'Em All, w 83 roku. I 1989 rok. To jest premiera albumu Paul's Boutique od Beastie Boys. I tego sobie posłuchamy właśnie w tym momencie na idealnie pół godziny przed 11, więc jeszcze trochę tutaj pobędziemy z wami, my z nami i sobie posłuchamy.

0: Hey, the fucking brother.
1: Autopromocja.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
4: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9.30.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze,

0: Não.
1: Ale jeszcze w tle są takie, wiesz...
0: Ja wiem, ja tak staby to się staram się... Nazywa. Jak?
1: Staby. Czyli takie bardzo ostre akordy.
0: A, dobrze, dobrze. Bo ja zrobiłem stapy potem, i to potem się jak powiedziałeś staby, to skojarzyło mi się z dźganiem.
1: No bo to czyli właśnie to o to chodzi, takie dźgające dźwięki, nie?
0: A, no tak, no tak, to ma sens. A ja zawsze wiedziałem, że ja siedzę tutaj z człowiekiem kompetentnym i znającym się na rzemiośle.
1: No ja nie wiem, czy ja się tak do końca znam. Wiesz, jak to jest. No,
0: tak bezobjawowo, tak?
1: Człowiek pokazuje to, co wie, a to, czego nie wie, to przemilcza. Przecież tak to jest, nie?
0: No tak, tak. No, mogę powiedzieć, takie życie to już wyczerpiemy truizmy.
1: Jakie życie, taki rap, tak?
0: Tak, dokładnie. Jakie życie, taki rap. Za chwileczkę na antenie będzie rozmowa, o czym tam porozmawiamy mniej więcej. Ty porozmawiasz.
1: Tak, o Rzece Rowerów, która już jutro i to jest kolejna, jak się okazuje, piąta już edycja, ale o tym, co to i jak wziąć w tym udział, no to będziemy za chwilę rozmawiać, a póki co jeszcze będziemy słuchać Ars La Trans Orchestra. No i przypominamy, że słuchacie oczywiście Aferanka w Radiu Afera.
0: Tak, na 20 minut przed godziną 11.

0: Już jutro, a więc 26 lipca w niedzielę, kolejna edycja Rzeki Rowerów, czyli wielkiego przejazdu rowerowego i pikniku rodzinnego. No i na ten temat porozmawiamy sobie z przedstawicielką organizatora tego wydarzenia, czyli Stowarzyszenia Rowerowy Poznań, Martą Sztafarek. Cześć.
1: Cześć.
0: No właśnie, tak za anteną gadaliśmy, że to jest piąta edycja, ale tak chyba nie do końca sobie zdaliście z tego sprawę, że to jest taka mały jubileusz właściwie, tak?
1: No, policzyliśmy sobie, ile tych edycji było wcześniej i jakoś tak szybko ten czas zleciał, że sami jesteśmy zaskoczeni tym.
0: No właśnie, bo to jest taka impreza, która zawsze odbywa się gdzieś tam pod koniec lipca i też ma pewien swój stały program. To może trochę o tym programie powiedzmy.
1: Mhm. Impreza jest w lipcu, ponieważ brakowało nam w kalendarzu naszych imprez takiego wydarzenia właśnie latem. Mamy powitanie wiosny, mamy Tweed Ride, który odbywa się jesienią, no i to właśnie było takie uzupełnienie naszego kalendarza, czyli impreza, która odbywa się latem, w czasie wakacji, kiedy ludzie wyjeżdżają. Ale jest też ta grupa, która spędza lato w mieście. No i dla niej właśnie dedykowana jest ta impreza, pełna atrakcji. Przede wszystkim naszymi odbiorcami są rodziny z dziećmi, ale tak naprawdę też ekipy znajomych, całe rodziny, więc zapraszamy wszystkich, ponieważ atrakcje są przygotowane dla każdej grupy wiekowej. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i wśród tych atrakcji mamy na przykład bardzo ciekawe warsztaty kreatywne, czy to będą szprychówki, które sobie można potem na pamiątkę z imprezy włożyć pomiędzy szprychy roweru, albo zrobić własny nadruk, metodą sitodruku na jakiejś koszulce czy torbie. Można przynieść swoje materiały, w sensie jakąś koszulkę właśnie, czy jakąś rzecz, na której chce się nadrukować wzór, lub też tutaj będą czekać materiały gotowe na uczestników. Będzie konkurs na przebranie. Oto jest taki ważny moment, ale to na pewno jeszcze za chwilkę powiem. To taka na razie zajawka. Co tam jeszcze? Będzie pokaz akrobatyczny. To jest taki nasz główny punkt programu, właściwie największa atrakcja na finał. Bardzo spektakularne pokazy żonglerki, akrobacji cyrkowych, które już gościły na naszej imprezie w poprzednich latach. I właśnie z tego powodu powtarzamy te atrakcje, ponieważ ona się cieszyła bardzo dużym zainteresowaniem. Poza tym myślę, że jeszcze będziecie zainteresowani znakowaniem rowerów przez policję. Czyli takim dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzieżą, wpisaniem swojego roweru do systemu policyjnej takiej ewidencji rowerów. Będzie rowerowy mechanik, który będzie służył darmowymi, drobnymi poradami. No i strefa gastro. Strefa gastro, czyli coś, bez czego nie może się obyć każda dobra impreza. Czyli musi być jedzonko, leżaczki, chill. Więc to jest ta nasza piknikowa część naszej imprezy.
0: No tak, bo wszystko zaczyna się o 11 na Wolnym Dziedzińcu.
1: Tak, tak, my się przemieszczamy. Zaczynamy o 11 na Wolnym Dziedzińcu. Tam będzie możliwość przystrojenia sobie rowerów. My zawsze mamy takie bibuły, tasiemki kolorowe. Można sobie przyjść nożyczkami, tam przyciąć kawałek, czy jakieś kwiatki zrobić z tej bibuły. Kto tam, jakie ma umiejętności i ile czasu będzie szybciej, bo te materiały znikają, więc warto być chwilę wcześniej. Więc od 11 macie godzinę, żeby tam się pojawić. Około 12:15 tak naprawdę będziemy ruszać w przejazd rowerowy. No więc przez godzinę po prostu zbieramy się, stroimy te rowery. W międzyczasie jeszcze będzie można podziwiać galę rozdania nagród laureatom rowerowej Stolicy Polski. To jest taka tegoroczna dodatkowe wydarzenie, które ma miejsce również w tym samym miejscu. Więc to jest poranek rowerowy. Potem koziołki, bo wiemy, że dzieci tutaj to jest ogromna atrakcja, no nie możemy tutaj tego pominąć, więc pamiętamy o koziołkach o 12:00, no i 12:15 ruszamy w wielki przejazd rowerowy.
0: No tak, i ten przejazd skończy się pod bramą Poznania, a jakiś rąbek tajemnicy uchylisz, jaka trasa w tym roku?
1: No, trasa już nie jest tajemnicą, ona jest opublikowana w wydarzeniu, więc można tam zapoznać się z nią. Jeżeli ktoś nie może na przykład dołączyć od początku, to zawsze można nas łapać po drodze. No i trasa jest bardzo przyjemna. Ona liczy, z tego co pamiętam, około 6 kilometrów. Jest dostosowana do umiejętności osób w każdej grupie wiekowej. Jest raczej dosyć prosta, a przy okazji całkiem spektakularna, ponieważ zaliczamy, już nie będę teraz wymieniać wszystkich ulic tam po kolei, ale takie najważniejsze punkty to na pewno jest Półwiejska, więc to będzie taki ważny punkt na tej trasie. Z Półwiejskiej kierujemy się ulicą Królowej Jadwigi i będziemy mieli bardzo spektakularną, efektowną zawrotkę na rondzie Rataje, więc strzeżcie się wszyscy, którzy będą tam gdzieś koło w okolicach 12:30 w rejonie ronda Rataje, to będziemy tam do was machać i się uśmiechać i dzwonić dzwonkami. Potem będziemy jechali po sąsiedzku, ulicą Serafitek, do Kurnickiej. Tutaj zjeżdżamy na Wartostradę i już Wartostradą kierujemy się do Bramy Poznania.
0: A mówiłaś o tym, że to jest takie wydarzenie, nazwijmy to egalitarne, czyli dla dzieci, dla dorosłych, dla rodzin z dziećmi. Czy wy też obserwujecie na tej przestrzeni lat, że na przykład ta frekwencja się zwiększa, albo są tacy stali uczestnicy, którzy co roku się pojawiają?
1: O tak, tak. Znaczy zawsze są, zawsze z każdą imprezą tak jest, że są nowe twarze i stali bywalcy, więc oczywiście tak, tak, jest ekipa, która zawsze gdzieś tam się pojawia, te znajome osoby się przewijają, towarzyszą nam od początku, w ogóle nie tylko Rzeki Rowerów, ale w ogóle tych naszych imprez, więc zawsze miło jest nam widzieć, że ludzie chcą wracać i co roku po prostu spotykamy się, czy nawet częściej, bo niektórzy są na wszystkich imprezach, więc spotykamy się częściej. No i myślę, że to też jest taki dowód na to, że fajne są te imprezy nasze.
0: No i multum rowerów, bo kiedyś było tak, że każdy miał przysłowiowego górala, a teraz to jest cała masa ciekawostek, również takich rowerów bardziej historycznych albo w takich specjalnych kształtach.
1: No tak, mamy tutaj uczestników z różnych grup. Wiadomo, ja teraz nie jestem specem od tej technikaliów, więc nie chcę jakieś wtopy zaliczyć, bo tak wiecie, jeżdżę rowerem, ale tak co, jeżdżę na rowerze miejskim. Wiem, że są tam, no nie wiem, gravele, kiedyś to były tylko górale, nie? A teraz to i gravele i różne inne rodzaje tych bardziej wyczynowych rowerów, kolażówki. No mamy rowery customowe też, które tutaj często się pojawiają. Rowery cargo oczywiście, które są coraz częstszym elementem tutaj naszego krajobrazu. I co, jeżeli mówisz o zwiększeniu jakiejś frekwencji, to chyba tak. To jest bardzo często wykorzystywany rower przez rodziców, czy to do wożenia dzieci do szkoły na różne aktywności, teraz na jakieś pewnie półkolonie, czy inne tam baseny. Więc tak, rowery cargo bardzo często można zobaczyć, my sami je wykorzystujemy do transportu naszych rzeczy, więc tutaj z tych rodzajów rowerów to oczywiście dzieci na wielu rodzajach rowerków, również tych takich malutkich, biegowych się pojawiają, także cały przekrój wiekowy, to znaczy cały przekrój również rodzajów rowerów się pojawia.
0: No to jeszcze może nieco więcej na temat tego konkursu, bo to jest konkurs na przebranie i przybranie, tak? Czyli na przebranie zarówno siebie, jak i przybranie roweru.
1: Teraz chyba troszeczkę chcieliśmy się skierować bardziej na przebranie siebie, żeby ten ustrojony rower był takim elementem towarzyszącym, ale żeby jednak pójść w taki strój dla siebie. W zeszłym roku mieliśmy motywy kosmiczne, to się, nasza impreza gdzieś tam się zbiegała z, wiecie, wylotem w kosmos Sławosza, a teraz no, nie znaleźliśmy jakiejś takiej większej okazji, po prostu uznaliśmy, że lato jest dobrą okazją, weekend, niedziela wakacyjna, więc tegorocznym motywem przewodnim, który gdzieś tam, na który będziemy, będziemy bardziej punktować, to są właśnie motywy letnie, wakacyjne, czyli można się przebrać za parasol, można się przebrać za parawan, można przyjść w stroju kąpielowym, z kółkiem do pływania, albo wiecie, w jakichś tam rękawkach, nie wiem, czy się jeszcze pływa w rękawkach, pewnie tak. Więc, no wiecie, inwencja jest dowolna, tematyka jest bardzo szeroka, więc liczymy tutaj na pomysłowość uczestników. No i do wygrania są nagrody.
0: No i żeby wziąć udział w tym konkursie, to ważne, trzeba się pojawić zarówno na starcie, jak i na mecie.
1: Niekoniecznie, znaczy my będziemy zbierać zapisy na ten konkurs właśnie na Placu Kolegiackim, tam na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta podczas strojenia rowerów, więc możecie po prostu szukać, albo ktoś od nas będzie tam wyłapywał po prostu też takie osoby, które by były zainteresowane udziałem w konkursie. Potem po przejeździe będzie chwilka, tam my będziemy, wiecie, parkować rowery, się rozkładać, to będzie takie 5-10 minut zamieszania, w którym jeszcze będzie można podejść do naszego stoiska i dopisać się, jeżeli się nie zdążyło, albo jeżeli się namyśliło po drodze jednak, więc będzie okazja również przed samym konkursem się zapisać. Potem dosłownie szybciutko my będziemy od razu przechodzić do tego konkursu, także nie trzeba czekać bardzo długo, od razu będziemy wyczytywać zgłoszone osoby z listy, taka osoba nam się oczywiście i naszej publiczności zaprezentuje razem z rowerem, no i jury oceni, wybierze najbardziej kreatywne przebrania.
0: No, czyli piąta edycja Rzeki Rowerów jutro od 11 na Wolnym Dziedzińcu przy Placu Kolegiackim, koło 12.15 stamtąd przejazd pod bramę Poznania i pod bramą Poznania gdzieś do godziny 16 ta impreza będzie trwać. Pogoda się zapowiada dobra.
1: No myślę, że będzie taka jak dzisiaj. Już rozmawialiśmy tutaj przed chwilą, że ja to jak organizujemy imprezy zawsze już tydzień przed oglądam i patrzę jak te prognozy się zmieniają, ale chyba już jestem spokojna o jutrzejszą pogodę.
0: No to zapraszamy wszystkich chętnych do tego przejazdu, a na temat kolejnej edycji Rzeki Rowerów rozmawialiśmy z Martą Sztafarek ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki za zaproszenie, no i do zobaczenia. Bye.

0: No, o rowerach porozmawialiśmy, bardzo ciekawa rozmowa, a my nie mamy czasu. Nie mamy czasu, jesteśmy w okropnym niedoczasie w tym momencie, więc zapowiadamy nowość, bardzo ładna nowość. Pan Jerzy Koczur nagrał piękny utwór, nazwał go Lew i my go gramy na naszej antenie. Tak. Jeszcze trochę wyciszenia.
1: Jeszcze trochę wyciszenia, to jest... Jak to napisał sam autor, oniryzm trochę, tak? I dobrze znana melancholia. Mm-hmm. No to taki kontrast w stosunku do tego floydowskiego roweru, który przed chwilą był.
0: Tak jest, ale trudno, kontrastami my tu żyjemy.

Serce mam pełne błysków, świateł ulicznych lamp. Torbę przewiesić przez ramię,

0: Aż szkoda przerywać taki piękny utwór, ale trzeba się pożegnać, bo za dwie minuty już wybija godzina 11. Bardzo wam wszystkim dziękujemy. Patryk Wojciak za konsoletą, a przed mikrofonami przez cały czas byli tutaj Tymoteusz Powęzowski
1: i Jan Felcyna. Ze zwycięzcami konkursu oczywiście się skontaktujemy już poza anteną.
0: To tak jest.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia MGMT na koniec. Dobrego weekendu. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: I znalazłam to ostatnio.
2: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
1: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
2: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
1: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
2: W sobotę o 16.
3: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama.

0: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: No dzień dobry. Wybiła 11, więc to już pora na plan zagospodarowania eteru. Przed mikrofonem Maksymilian Wawrzyniak. Zapraszam Was serdecznie na dzisiejszą audycję. Będzie trochę o tym, jak obchodzić prawo, żeby zaoszczędzić. Nawiążemy tym samym do Francji, ale potem wrócimy także do Polski, do Warszawy. Będzie trochę o wieżowcach. I wiele więcej ciekawych informacji ze świata architektury, więc nie ma co przedłużać. Lecimy.

Jakbym się was zapytał, jakie państwo kojarzy się wam najbardziej z takim powszechnym kombinatorstwem, to wielu z was odpowiedziałoby, że chodzi o Polskę. Niektórzy mogliby też pomyśleć o jakimś raju podatkowym, ale nie, nie, nie. Tym razem chodzi o Francję, a dokładniej o Paryż. To tam w wieku XVI panował podatek od każdego piętra w danym budynku. Pewien Francuz, François Mansart, wymyślił taki sprytny sposób, jak to obejść. Rozpopularyzował dach mansardowy, który właśnie swoją nazwę wywodzi od jego nazwiska. Jest to taki dach łamany. Większość dachów jest praktycznie pozioma albo pozioma, a w tym przypadku mamy część poziomą i pionową. Jest on taki połamany i dzięki temu w środku ten strych, który normalnie byłby raczej nieużytkowy, bo skosy doprowadzałyby ludzi do szału, są dużo mniej uciążliwe. I to naprawdę ma sens. Podatek, który wtedy panował, polegał na tym, że wszystkie piętra poniżej okapu były opodatkowywane. Czyli jeżeli dane piętro było powyżej rynien, mogło być nieopodatkowane. Co za tym idzie, każdy taki dach mansardowy dodawał jedno tak naprawdę pełnoprawne piętro do budynku i była to nie lada oszczędność, stąd taka popularność tego rozwiązania we Francji. Później, gdy odbudowywano Paryż, choć już takiej zasady nie było, to nadal je stosowano. Dlaczego? Bo to po prostu ładne rozwiązanie. Jedno, że jest ono bardzo praktyczne, a drugie, że także po prostu estetyczne. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach kojarzy się ono tylko z Francją, a dokładniej z Paryżem. Jest to taka wizytówka, która świadczy może trochę o lekkich przestępstwach podatkowych, ale jednak wyszła Paryżowi na dobre.

Jak myślicie, jaki jest pierwszy budynek stworzony z prefabrykatów w Poznaniu? No i nie macie racji. No dobra, tak naprawdę to nie wiem, co powiedzieliście, ale zakładam, że większość z was pomyślała o wielkiej płycie, o jakimś blokowisku, Rataje, Piątkowo, tego typu miejsca i nie macie racji. Pierwszym budynkiem z prefabrykatów był Okrąglak, czyli modernistyczna ikona Poznania, wybudowana w latach 50. przez polskiego architekta Marka Lejkmana. I z nim wiąże się ciekawa historia, bo przecież w latach 50. można było tworzyć tylko socrealistycznie. Komuniści pilnowali, aby wszystko nawiązywało do poprzednich epok, no i dodatkowo także nawiązywało do aktualnie panującego ustroju. I Marek Lejkman tego nie zrobił. Marek Lejkman stworzył budynek modernistyczny i to na planie koła, co było nie lada wyzwaniem, ale wyzwaniem wartym, gdyż gdyby nie to, władze mogłyby się zwyczajnie nie zgodzić na jego budowę. Marek Lejkman argumentował, że jest to nawiązanie do rotund, czyli średniowiecznych budynków na planie koła. I to właśnie dlatego władze zgodziły się na jego budowę, gdyż miało to, tak jak cały socrealizm, nawiązywać do poprzednich epok. I to właśnie pod płaszczykiem tego nawiązania udało się to wszystko doprowadzić do końca. Chociaż może to być tak naprawdę tylko miejska legenda, bo kto wie, co w głowach władz i budowniczych było wtedy tak naprawdę.

Halo, halo, tu Warszawa, wracamy do śmiania. Nie no, nie będziemy się dzisiaj śmiać z Warszawy, dzisiaj będziemy im zazdrościć. Wyobraźcie sobie, że zamiast wychodzić na przerwę na jakiś obskurny parking, wychodzicie na miejską dżunglę. I nie chodzi mi o taką miejską dżunglę przysłowiową, tylko o fizyczny ogród na dachu. W okolicach Ronda Daszyńskiego, czyli w naszym takim warszawskim centrum, właśnie zawisła wiecha na Skylinerze 2. I jest to budynek niższy od swojego poprzednika, ale to nie oznacza, że jest on gorszy. Powiedziałbym nawet, że jest zdecydowanie ciekawszy. Na najwyższych kondygnacjach powstaną kaskadowe tarasy i ogrody o łącznej powierzchni blisko 900 m2. Wyobraźcie sobie, kończycie pracę i możecie wyjść na taki piękny taras. No oczywiście, znając warszawskie standardy pracy, to jesteście tak zmęczeni, że już nic wam się nie chce, ale może dla tych, którzy trochę mniej pracują, będzie to jakaś atrakcja. Budynek ma być gotowy pod koniec 2026 roku. Będzie super ekologiczny, zasilany z odnawialnych źródeł energii. Na parterze, czyli w lobby, będą prawdziwe rośliny. No, żyć, nie umierać. Myślę, że jest to naprawdę ciekawa inicjatywa, nawet jak na to, że powstaje w Warszawie.

kalendarium. Przenosimy się jakieś 200 lat wstecz. 25 lipca 1828 roku przychodzi na świat August Friedrich Wilhelm Orth, niemiecki architekt urodzony w Windenhausie. Tworzył on w historyzmie i to chyba epoka, którą najszerzej omówiłem na naszej antenie. Nie wiem tylko, czy wam wspominałem, jak rozpoznawać te budynki, bo chodzi oczywiście o te wszystkie wymysły. Neogotyk, neoromanizm, neorenesans. No i jak odróżnić neorenesans od renesansu? Albo neobarok od baroku. Sytuacja jest dość skomplikowana, ale są takie dwie proste metody, które zrozumie nawet laik. Po pierwsze, cel przeznaczenia danej budowli. Na przykładzie dworca we Wrocławiu możemy to zrobić. Jest on w stylu gotyckim. Gotyk, czyli średniowiecze. W średniowieczu nie było pociągów. Stąd no, chyba nikt nie stworzyłby w gotyku dworca, bo nie było po co tego dworca tworzyć. Jeżeli coś wygląda jak gotyk, ale nie mogło zostać stworzone w gotyku, no to jest neogotyckie. Drugą taką przesłanką może być to, że dany styl nie do końca pasuje do terenu, na którym się znajduje. Bardzo charakterystyczne jest to, że większość państw wykształciło swoje wersje danego stylu. Na przykład w gotyku był gotyk Tudorów, charakterystyczny między innymi przez okna, które miały lekko inny kształt niż takie w gotyku klasycznym. No i właśnie wcześniej wspomniany dworzec we Wrocławiu ma te okna. Ma okna gotyku Tudorów, a jest zbudowany na terenie Polski. No i tu znowu coś nam się nie klei. No jak mogliby w gotyku stworzyć, gdzie gotyk polski był popularny, stworzyć gotyk angielski? No dziwne by to było, a później te nurty wszystkie się przecinały, więc neogotyk już jak najbardziej pasuje. Mam nadzieję, że trochę wam to ułatwiło, chociaż mam wrażenie, że trochę oddaliliśmy się od naszego architekta. Architekta, który stworzył między innymi August Orth, stworzył między innymi Berlin Weinmark, czyli Targ Bydlęcy, czy Görlitz Bahnhof, czyli dworzec Gorzelecki w Berlinie. Na jego koncie jest także Kościół Bożego Narodzenia w Betlejem, więc powiedziałbym, że trochę nawet multikulti. I w Polsce również projektował. No oczywiście wtedy to nie była Polska, ale w podwrocławskich Pawłowicach, które dziś są na terenie miasta Wrocławia, zrealizował zamek Kornów, który w 1891 roku został zbudowany. Tutaj jest pewna kontrowersja, bo nie do końca wiadomo, czy to na pewno on projektował, ale jedno jest pewne, że jest to architekt o naprawdę, naprawdę dużym dorobku.

wesele każe, nóż co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieźle. Ósmy grosik dla księdza w parafii nędza, w nocnym zalkoholu.

Nie wiem, czy przejdzie mi to przez usta, ale chyba wybiorę się do Warszawy. I zapytacie czemu? Przecież ty nienawidzisz Warszawy. No dobra, bez przesady. Nie mówmy, że nienawidzę, ja po prostu mam do niej duże uprzedzenie. Ale 15 i 16 sierpnia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ruszy wydarzenie Architecture in Foyer Warsaw 2026. I będą tam architekci, projektanci, naukowcy, no ogólnie ludzie z branży i będzie tego naprawdę sporo. Będą i rozmowy, i wykłady. Takie wydarzenie, które połączy świat takich teoretyków architektury z tymi, którzy ją faktycznie tworzą. I naprawdę żałuję, że takiego wydarzenia nie mamy w Poznaniu. Mamy oczywiście duże wydarzenie architektoniczne, nie mówię, że nie. Nie zmienia to faktu, że naprawdę pozazdrościłem trochę w Warszawie. I kto wie, może się wybiorę i nagram coś dla was. Zobaczymy, co przyniesie ten czas.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu.

dni może nie znam, ale znam modernizm, czyli taki styl w architekturze. Styl, który swój pik popularności miał w XX wieku. Odrzucał on wszystkie historyczne nawiązania, wszelkie zdobienia, wszystko to szło do kosza. Nie w taki sposób jak w secesji, tam również teoretycznie odchodzono od tego co kiedyś, ale odchodzono na rzecz właśnie bardziej zawoalowanych form. Tutaj odchodzi się od tego co historyczne, ale na rzecz prostych form. Prostota, funkcjonalizm i nowe technologie, czyli między innymi żelbet, to coś, czym tak naprawdę zasłynął modernizm. Najbardziej znanym przedstawicielem modernizmu jest Le Corbusier, czyli francuski architekt specjalizujący się w zasadzie chyba we wszystkim, bo projektował on zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i bloki, ale także wille. No, człowiek orkiestra, ale przy tych blokach bym się chciał zatrzymać, bo wydaje mi się, że jego najważniejszym dziełem była jednostka marsyjska, czyli taki wypasiony blok. Mieszkania w tym bloku były dwupoziomowe i były w taki sposób zaprojektowane, że te piętra zachodziły na siebie i dzięki temu klatki schodowe, a w zasadzie to korytarze prowadzące do mieszkań, były zlokalizowane raz na dwa piętra. Skomplikowany to całkiem system, ale miał naprawdę sens i był całkiem efektywny. No i w Katowicach stwierdzili, że oni by też chcieli taką jednostkę marsylską i stworzyli super jednostkę. No problem był tylko taki, że w zasadzie ta super jednostka w żadnym stopniu nie była podobna do jednostki marsylskiej. No może poza tym, że była ogromna, ale jeśli chodzi o zastosowane materiały czy rozwiązania, jak na przykład te dwupiętrowe mieszkania, no to tego w Katowicach niestety nie było. No przykro się na to patrzy, ale tak to jest, że niestety w Polsce często realizuje się wszystko po łebkach. No ale dobra, to były czasy odległe. Miejmy nadzieję, że teraz będzie trochę lepiej. Jeśli chodzi jednak o ten modernizm, no to bardzo ważne były okna wstęgowe, czyli zamiast okien, które bardziej miały charakter pionowy, jak to było na przykład w gotyku, były okna poziome, czyli ciągnące się tak naprawdę po całej elewacji. No i tutaj przychodzi nam Gdynia, która jest miastem modernistycznym, w pełni modernistycznym, zaprojektowanym jako miasto modernistyczne. I te okna wstęgowe są tam po prostu czymś obłędnym.

A my zostajemy jeszcze na chwilę w Gdyni. Tydzień temu wspominałem wam o tym, że możecie wybrać się do Arki Koniecznego, do budynku, który wygrał chyba największą ilość architektonicznych nagród w historii. I chyba to wzięliście sobie naprawdę do serca, bo było tam strasznie dużo ludzi. Organizatorzy byli w szoku. W 45 minut wyprzedały się wszystkie bilety. Ale na całe szczęście dom przetrwał, mimo tego, że w pewnym momencie w środku była tona ludzi. I to tak realnie ludzie, którzy tam byli, ważyli tonę. Na szczęście nic się złego nie stało, Arka nie odpłynęła i co można powiedzieć? Myślę, że takie dni otwarte są naprawdę ważne, bo dają one jakieś spojrzenie na to, jak ta architektura ma się w dzisiejszych czasach. Pokazuje mi to też, że Polacy kochają dobrą architekturę bardziej niż jakąś promocję w markecie i to, że ustawiali się pod tym budynkiem kolejkami, jest naprawdę budujące.

Na koniec lecimy do Wrocławia. Wrocławskie lotnisko nie podołało własnemu sukcesowi i w tym roku ma obsłużyć ponad 6 milionów pasażerów. Teoretycznie brzmi to dobrze, prawda jest jednak taka, że nie ma na to miejsca. Władze lotniska zdecydowały się na budowę terminala wspomagającego. I nie ukrywam, że jest to dla mnie trochę przykre, bo nie będzie to nic szczególnie zaplanowanego. Będzie to taka typowa tymczasówka. Przykro się na to patrzy. Wydaje mi się, że lotniska takie jak Wrocław powinny mieć jakąś długoterminową strategię rozwoju i w niej powinno się zawierać to, kiedy jaka rozbudowa jest potrzebna. I tak sytuacja ta nie jest najgorsza, bo widziałem, że na niektórych polskich lotniskach pasażerów obsługuje się w namiotach. Mogło być gorzej, jak to mówią, mogło być gorzej. Tym ostatnim utworem to ja was chyba trochę zaskoczyłem, ale patrzę na zegarek i nie chcę być inaczej. To koniec tej audycji. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Zanim się jednak pożegnam, chciałbym zaprosić wszystkich fanów architektury na nasze media społecznościowe, gdzie co tydzień pojawiają się krótkie sylwetki poznańskich gmachów. Do zobaczenia za tydzień. Siema i cześć!

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
2: Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30. Seks Afera. Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Zatem chciałam jeszcze nawiązać do kilku rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie, czyli chciałabym się pokłonić szczególnie jeszcze w stronę Lubelszczyzny, bo wiem, że połowa Lubelszczyzny mnie dzisiaj słucha, zwłaszcza po wydarzeniach, które działy się w zeszłym tygodniu. I tutaj też chciałam szczególnie pomachać mojej Gosi, która pytała mnie o rzeczy związane z radiem. Mam nadzieję, że pomogłam, a starałam się pomóc najlepiej, jak umiałam. I dla tych wszystkich, którzy jeszcze słyszeli mnie nie tylko na mojej audycji, ale na audycjach, które współprowadziłam, to chciałam powiedzieć i ogłosić to oficjalnie. Zatańczyłam z Przemkiem Kossakowskim, więc ja uważam, że jestem bardzo spełnionym człowiekiem po zeszłym tygodniu. Więc skoro ja zatańczyłam z Przemkiem, to ja zapraszam dzisiaj wszystkich do tańca i poproszę cię, Patryku, o pierwszy bardzo taneczny utwór.

I chciałam powiedzieć, że ta audycja jest ikoniczna dzisiaj ze względu jeszcze na kilka rzeczy. Po pierwsze dlatego, że w zeszłym tygodniu obiecałam Państwu, że będą dwie miejscowości i ostatecznie opowiedziałam o jednej, bo na drugą mi nie starczyło czasu. I opowiem dzisiaj jeszcze Państwu o miejscu, które poznałam właśnie jadąc albo wracając z Lubelszczyzny, ale w czerwcu, więc już no trochę czekała ta miejscowość na opowiedzenie. Już się zdążyła specjalnie przyszykować u mnie na dysku od 6 czerwca. Ale najpierw pierwsza miejscowość. Najpierw pierwsza miejscowość, o której miałam opowiedzieć tydzień temu. I ja bym zaczęła takim żartem, że co jeśli Państwu powiem, że Klęka to nie czasownik, tylko miejscowość. I ja naprawdę walczę o tytuł Suchara Roku. Naprawdę bardzo się staram. Ale to tak naprawdę tyle z żartów, bo historia Klęki nie jest sympatyczna. To jest miejscowość, która na kartach historii została zapisana dwa razy. I ani za pierwszym, ani za drugim razem to nie była fajna opowieść.

Ale no, wiedzą Państwo, no nie wszystkie historie mogą być dobre. Niektóre historie muszą również wyglądać tak. Ale w ogóle skąd taka wdzięczna nazwa? No bo to jest tak naprawdę nazwa, która pochodzi od topografii. Czyli wywodzi się od staropolskiego słowa określającego ukształtowanie terenu. Czyli w dawnej polszczyźnie i gwarach słowo klęka oznaczało zgięcie, wygięcie, kolano lub zakręt. No i właśnie nazwa ta bezpośrednio nawiązuje do ukształtowania terenu. No i w tym wypadku jest to akurat Zakole. I to jest też zakręt rzeki Warty, która przebiegała w dawnych lokacjach traktów właśnie w tym rejonie. Do Klęki dojadą Państwo sobie w godzinę. No i ja tutaj tak straszę, że jest taka historia. I Klęka jest położona w powiecie śremskim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą. Ta, w sumie samą wieś mogą też Państwo znaleźć pod hasłem Klankam, właściwie Apud Klankam, i po raz pierwszy została wzmiankowana w rocznikach, czyli kronikach Sławnego Królestwa Polskiego przez Jana Długosza, który wspominał w niej rok 1299. Bo to właśnie tutaj, w 1299 roku, Władysław Łokietek zrzekł się Wielkopolski, Pomorza i Kujaw na rzecz Czech. Czyli no średnio, naprawdę bardzo średnio się zaczyna historia tej miejscowości. No i też bardzo dziękujemy panie Łokietek za zrzeczenie się tak pięknej części kraju. A co się z nią działo dalej? W 1578 roku wieś była własnością Kacpra Nowowiejskiego, a w 1618 Kasztelanowej Śremskiej, a w późniejszym czasie wchodziła w skład Klucza Nowomiejskiego, czyli była częścią tak naprawdę powiedzmy większej części, nie była traktowana osobno. Tak jak już zresztą nieraz opowiadałam o wsiach, które stanowiły bardzo często stanowiły bardzo często taką wieś przed, na przykład taką główną miejscem. No i tutaj faktycznie też wchodziło w klucz. No i rok 1840, czyli rok, w którym Klękę nabył wraz z częścią dóbr nowowiejskich Herman Kenneman. No, czyli to jest właśnie jeden z twórców Hekaty. Mówiłam, to jest miejscowość, która miała bardzo smutne zapisy w historii, czyli tutaj mamy po pierwsze króla, który stwierdził, że zrzeknie się tutaj ziem i podpisał dokumenty. No a druga, no to właśnie tutaj było stowarzyszenie Hekaty. No i nowy właściciel, czyli właśnie Herman, uczynił z Klęki ośrodek swoich rozległych dóbr. No i założył kilka nowych formalków, między innymi Elżbietów, Hermanów, Nową Wolicę, Komorzenowe, Teresa, Aleksandrów. No i wyciął też znaczną część leśnego kompleksu, więc też części drzew już w tym momencie nie mamy, ale za to w 1870 wybudował pałac. No i właśnie ja głównie dlatego chciałam Państwa zabrać do Klęki, żeby opisać Państwu ten pałac. Ale zanim opowiem o pałacu, chciałabym przytoczyć historię Klęki, ale też historię człowieka, któremu możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, jak Klęka w tym momencie wygląda, chociaż zawdzięczamy to też nie jest najlepsze słowo. No ale cóż zrobić? W 1945 roku Klęka stała się siedzibą gromady wchodzącej w skład gminy Nowe Miasto, więc dlatego też mówimy o tym, że to jest wieś położona w powiecie śremskim, ale w gminie Nowe Miasto nad Wartą. No i w tym okresie tutejsze zakłady przemysłowo-rolne włączono do zjednoczenia zakładów farmaceutycznych jako wytwórnie. W 1959 roku od nazwy zakładu dodano znak firmowy Herbapol, a w latach 80. XX wieku zakład ten był najstarszym ośrodkiem ekstrakcji ziół w Polsce. No i obecnie Klęka jest ośrodkiem uprawy i przerobu w ziół. Wcześniejszy Herbapol po przekształceniu spółkę akcyjną należy do Międzynarodowej Grupy Zielarskich. Więc tak bym powiedziała, że to są takie trzy najważniejsze, właściwie cztery najważniejsze wydarzenia, czyli tutaj Łokietek, tutaj Hekata, powstanie pałacyku, no i faktycznie to, że tutaj jest ta największa wytwórnia ekstraktów właśnie ziół. I to byłoby pierwsza część, o której bym chciała Państwu powiedzieć, czyli właśnie zarys mniej więcej historyczny Klęki, a zaraz chciałabym przejść do samego Hermana, który stworzył Hekatę, tutaj trochę opowiedzieć i też przytoczyć to, co mówiło o nim ziemiaństwo w czasach, kiedy on tam rządził, kiedy on tworzył tak naprawdę swoje imperium, swoje ziemie, które ziemie właśnie podlegały pod niego i faktycznie jak budował w tamtym czasie pałac, ale o tym już za chwilę. Powiedział, może

zaadresujmy tego słonia w pokoju i powiedzmy trochę więcej o tym człowieku. Hermann Kennemann oraz Henryka von Tindermana, jak było widać, byli współtwórcą takiej antypolskiej, nacjonalistycznej organizacji. No i oni ją faktycznie na tych ziemiach stworzyli. I tak naprawdę w pałacu, o którym chciałabym Państwu powiedzieć, no tak naprawdę było to centrum, gdzie zostało to założone i faktycznie to było takie miejsce spotkań również całej Hekaty. Hekata w ogóle to jest nazwa, która pochodzi od pierwszych liter nazwisk założycieli, czyli właśnie Friedricha von Hindermana, Hermana Kennemana, Henryka von Tindermana i właśnie stąd taka wdzięczna i piękna nazwa. Ale ja chciałam się odwołać do czegoś innego, bo znalazłam coś takiego w książce Mariana i Róże i spisano tam wspomnienia, co tak naprawdę myślało społeczeństwo o tym człowieku w tamtym czasie. I brzmiało to mniej więcej tak. W całym naszym społeczeństwie znane jest to, iż najwyższym wstrętem powtarza się nazwisko Niemca Kinemana, właściciela pięknego majątku Klęka w powiecie jarocińskim. Jedna z jego córek mieszka w naszym najbliższym sąsiedztwie i poślubiła bowiem Niemca nazwiskiem Joanne. I to jest też człowiek, tutaj ode mnie wtrącenie, to jest też człowiek, który później był właścicielem Klęki i później był również właścicielem tej rezydencji. Rezydencję możemy znaleźć pod hasłem właśnie Pałac Hakistyczny lub właśnie Pałac w Klęce. Ale wracając do treści, którą miałam Państwu przeczytać. Nazwiskiem Joanne, właścicielem majątku Małe Jeziory obok Zamyśla. Tento Kennemann, słynny Polakożerca, jeden z trzech twórców tzw. Hekaty, stworzonej po to, aby gnębić Polaków, organizował coś w rodzaju pielgrzymki hołdowniczej na mowę antypolską, w której wyzywał króla Prus do traktowania szlachty polskiej, w którym namawiał króla Prus do traktowania szlachty polskiej na równi z socjalistami jako najbardziej niebezpiecznych ludzi, bo dążących do przewrotu czy nawet rewolucji. No i długo nie minęło od tej mowy Kinemana, a w Poznaniu stworzono niemieckie stowarzyszenie służące do popierania niemieczczyzny w prowincjach wschodnich Prus. Począwszy od 1895 roku, nacisk władz pruskich na wszystko, co polskie, bez przerwy się nasilało. Oficjalnie nic nie wolno było nauczać i udzielać prywatnych lekcji języka polskiego, a w szkołach już nie ma nauki języka polskiego. Zakazano kolejarzom, kasjerom w kasach biletowych na dworcach kolei żelaznej mowy polskiej, dla jakiegokolwiek celu. A w największych fabrykach Poznania ogłoszono, że robotnicy nieznający języka niemieckiego będą zwalniani z pracy. Nawet muzyka wojskowa nie będzie już odtąd grać polskich melodii. I to jest właśnie to, co możemy znaleźć w wspomnieniach, możemy znaleźć takie słowa zapisane. No to nie był człowiek, który cieszył się jakąś dużą pochwałą, możemy to tak nazwać, wśród Polaków, ale jest to człowiek, który na pewno jest historycznie bardzo ważny. I wydaje mi się, że trochę zapomnieliśmy zarówno o tej miejscowości, jak i o tej historii, a ja zawsze na tej audycji powtarzam, że historię trzeba znać. Historia daje nam też pogląd, historia rzuca nam cień na to, co się teraz dzieje, na to, co widzimy. I tutaj właśnie jego działania rzuciły cień nie tylko na samą Klękę i na ten pałac, który tutaj powstał, ale no też rzucił bardzo duży cień na, powiedziałabym, całą Wielkopolskę, zwłaszcza tutaj nawet na Poznań. No, jeżeli chcieliby Państwo sięgnąć do samego początku historii tego człowieka, no to nie był człowiek z zamożnej rodziny, ale to był człowiek, który się wybił, który umiał też poprowadzić ludzi, który umiał grać na tym, co miał. To na pewno mu bardzo, bardzo dobrze wyszło. No ale na ten moment możemy mu być wdzięczni. Możemy mu podziękować tylko za jedną rzecz, czyli za pałac hakastyczny, czyli pałac, który powstał w 1880 roku właśnie w Klęce. I jest to pałac przepiękny. To muszę oddać, że on jest przepiękny, on jest bardzo, bardzo nieoczywisty, złożony z wielu brył. Znaczy też widziałam wersję, że niektórzy mówią, że został ten dwór zniesiony w 1872, inni mówią, że w 1880. Tutaj nie będę się o to kłócić, ale jest on stworzony w takim modnym tamtym okresie, stworzony na kształt berlińskich willi.
I on był też największym posiadaczem w tamtym momencie ziem wielkopolskich. Miał majątek w wielu powiatach. No i mógł liczyć się z stworzeniem tak naprawdę takiej okazałej rezydencji dwukondygnacyjnej, o centralnym założeniu, wzorowanych na paladyńskich budynkach, urozmaiconych ryzaltami, winkiuszami. No, to jest budowla, która naprawdę dużo się tam dzieje. Na początku XX wieku rezydencję rozbudowano również w kierunku zachodnim o niższe skrzydło, a wszystkie części pałacu otrzymały kostium taki neorenesansowy. Czyli ten widok tego, jak ten pałac wygląda, no już się zdążył troszeczkę zmienić, ale nadal robi niesamowitą robotę. Na parterze mogą Państwo zobaczyć takie spłaszczone łuki, które opierają się na kwadratowych pilastrach. Pilastry to, przypominam, są takie wystąpienia ze ściany, czyli to nie jest taki, to jest bardziej element sztukateryjny, aniżeli użytkowy. Są jeszcze smukłe kolumienki, elewacja jest pokryta takim eleganckim boniowaniem, czyli takimi też wystąpieniami ze ściany, to też jest rodzaj sztukaterii. No i są jeszcze półokrągłe naczółki, okien na pierwszym piętrze, które też mają znowu winkiusze. A nad samym budynkiem góruje taka ośmioboczna latarnia. W ogóle ona też jest przepiękna. Ona trochę wygląda, jakby była oderwana od kompletnie innego budynku, ze względu właśnie i na ten kształt, i na kolor, ale w ogóle same w sobie latarnie. Ja uwielbiam w ogóle latarnie na budynkach. One zawsze dodają czegoś takiego wzniosłego, bym chciała powiedzieć, ale też dodają bardzo dużo oświetlenia, bo właśnie takie jest główne założenie latarni, że ma być tam jeszcze więcej światła. I co jeszcze jest? Zachowała się autentyczna stolarka drzwi wejściowych, co warto byłoby zaznaczyć, no bo już trochę to jednak lat ma. Skrzydła zdobione są kwadratowymi płycinami, są finezyjne świetliki, podświetlenia. Tam w ogóle bardzo dużo się jeszcze dzieje. Tak naprawdę, jeżeli spojrzą Państwo na tą bryłę, to ona, mimo tego, że teoretycznie ma takie założenie centralne, ma się wrażenie, że one jest poskładane jakby z trzech, może i nawet z czterech klocków, gdzie jeszcze tutaj jest coś dołożone. Tutaj jest okno, tutaj jest półokrągłe okno, tutaj jest winkiusz, tutaj jest nagle tak naprawdę lodzia. Lodzia od balkonu różni się tym, że lodzia jest zabudowana z jednej i z drugiej strony. To, co z reguły mamy w blokach, to są balkony. Lodzie są zabudowane po jednej i drugiej stronie. Więc ten pałac z zewnątrz, jak i w środku, jest piękny. I to trzeba powiedzieć. Faktycznie człowiek, który to budował, którego nazwiska już nie chcę więcej wspominać, miał na to fundusze, miał naprawdę dużo ziem pod sobą i mógł sobie pozwolić na stworzenie takiego pałacu. I mi jest w tym momencie przykro, że ten pałac zniszczy, ale z drugiej strony też rozumiem, ile może być z tym problemów z odnowieniem takiej budowli, która naprawdę jest całkiem spora. Więc jeżeli będą Państwo gdzieś w okolicy, to zapraszam Państwa serdecznie, żeby Państwo zobaczyli, podeszli, sprawdzili, czy wszystko to, o czym mówiłam, faktycznie istnieje w tym pałacu. A może zobaczą Państwo jeszcze coś, o czym zapomniałam powiedzieć, co faktycznie jeszcze tam jest. Na przykład faktycznie ta lodzia widokowa, która jest trójarkadowa, bo o tym zapomniałam wspomnieć, a może jeszcze znajdą Państwo coś innego, czego nie zauważyłam. Więc jak najbardziej Państwa do Klęki zapraszam, czyli do miejscowości, która ma do zaoferowania jedną rzecz, czyli pałac, dworek z bardzo nieładną historią, z bardzo trudną historią, ale jednak jest faktycznie ten dworek przepiękny. I to jest pierwsza miejscowość, o której Państwu dzisiaj chciałam opowiedzieć. Obiecuję, kolejna miejscowość będzie dużo, dużo lżejsza.

Mam nadzieję, że nie przestraszyłam bardzo Państwa ostatnimi historiami, właściwie historią miejscowości, o której przed chwilą mówiłam, bo teraz będzie dużo luźniej, teraz będzie z całkiem dużym humorem, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że jadę sobie autem spokojnie właśnie na Lubelszczyznę, albo już z Lubelszczyzny, już nie mogę sobie przypomnieć w tym momencie. I jak ja jeżdżę, to robię sobie zawsze notatki, jak mijam jakąś miejscowość, jak mijam coś, co mnie zachwyci. I ja mam notatkę w telefonie, znaczy już jej nie mam, bo już ją usunęłam. Miałam notatkę o treści Kaczanowo, zabytkowy kościół, a pod spodem miałam zapis na temat znaku drogowego, który mijałam w jakiej miejscowości? W miejscowości, która miała nazwę z koniem związaną. To pamiętam i widziałam znak drogowy właśnie z przekreślonym koniem. To mnie trochę rozbawiło, przyznaję. I Kaczanowo trochę faktycznie czekało na to, żebym Państwu powiedziała, bo tak naprawdę w Kaczanowie możemy zobaczyć trzy rzeczy. Ale tak naprawdę chwalą się tylko jedną. Jest to właśnie kościół. I nawet na temat tego kościoła jest trudno znaleźć jakieś informacje. Więc już Państwo wiedzą, że będę mówić o Kaczanowie. Ta wdzięczna nazwa wywodzi się faktycznie od staropolskiego imienia, które brzmiało Kaczan. No i właśnie to jest tak, że to był założyciel tego miejsca, więc taka została nazwa. Czyli znowu mamy nazwę dzierżawczą. Kaczanowo. Zresztą bardzo ładna. Jak spojrzą sobie Państwo na mapę, to Kaczanowo ma kształt takiego jaja. To nie jest taka miejscowość, która ma takie ostre rysy. Nie, to jest takie, jak spojrzą Państwo na mapie, to jest takie jajo, więc jest to całkiem, przyznaję, urocze. I na jednym z rond albo skrzyżowań zobaczyłam tabliczkę informacyjną zabytkowy kościół Kaczanowo. Więc o tym kościele na pewno będę chciała Państwu powiedzieć. Ale zanim o kościele, to trzeba trochę historii. Bo ja sobie pogrzebałam. Ja sobie znalazłam trochę historii i ja znowu znalazłam informacje podatkowe i ja znowu znalazłam kto, komu, co był winny i dlaczego i jakie dramy się tam działy. Ja czasami mam wrażenie, że czytanie historii jakiejś miejscowości jest dużo ciekawsze aniżeli czytanie, oglądanie jakichś seriali, bo faktycznie tam się dużo dzieje. Tam ktoś komuś coś obiecał, ktoś coś komuś dał, ktoś u kogoś się zapożyczył, ktoś komuś obiecał ziemię. Ja jak zwykle wybrałam dla Państwa tylko najlepszą rzecz, najlepsze mięsko, które w tych historiach się znalazło. Ale zacznijmy od musieńkiego początku, bo Kaczanowo to jest miejscowość, do której dojadą Państwo w jakieś 50 minut autem. A Kaczanowo samo w sobie to wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Września. To jest naprawdę niedaleko od Września. Od centrum Września, to z czego co pamiętam, to są 4 kilometry? Coś takiego. W każdym razie naprawdę, naprawdę niedaleko. Kaczanowo było wsią duchową. Była własnością kustosza kapituły katedralnej poznańskiej pod koniec wieku XVI. No i wtedy leżała w powiecie pyzryjskim województwa kaliskiego. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, a chciałabym się do tego odnieść, że kiedyś faktycznie Poznań z Kaliszem bardzo mocno konkurowali o ziemię i o to, kto będzie tak naprawdę władał jakimi ziemiami, czy faktycznie jedno, drugie wsiądzie, czy nie. No ale mamy tak, jak mamy i ja się w sumie bardzo cieszę z tego układu, który ostatecznie powstał. Zresztą bardzo dużo miejscowości przy Kaliszu gdzieś się też odnosi do tego, że są blisko Kalisza. Jest to uwzględnione w herbach. Przynajmniej z tych miejscowości, które pamiętam i o których mówiłam, bo nie powiem, że to jest reguła. I co jeszcze ważne, w Kaczanowie w 1881 roku urodził się Antoni Tabaka. Chciałam o tym wspomnieć, bo to był przedsiębiorca i fabrykant mebli, twórca i właściciel fabryki krzeseł i stołów w Swarzędzu. A jak wszyscy doskonale wiemy z opowieści, z audycji o opowieści o Swarzędzu, no to Swarzędz faktycznie bardzo, bardzo długo słynął z mebli. Myślę, że jeszcze kiedyś sobie do Swarzędza wrócimy oraz do ich mebli i do tej historii, ale to jeszcze nie dziś. Ale ja dzisiaj mam dużo dygresji. Dobrze, wróćmy sobie do historii tak naprawdę Kaczanowa, ale tylko do takich jej wybranych fragmentów. To była wieś, która należała do kustoszy katedralnych poznańskich i tam nakazano zbudować świątynię. Miało to miejsce w 1453 roku. A skąd wiemy? No bo taka data wisiała na dzwonie, wiszącym jeszcze do końca XIX wieku. No i na dzwonie również znajdował się łaciński napis. Ale
Prawdopodobnie pierwsza parafia istniała tutaj już w 1404 roku i według prawa kanonicznego wieś stanowiła tak zwane presbiterium, czyli własność wspólną kapituły. I to był taki ośrodek zarządu dóbr, które powstało tutaj m.in. sołectwo i zyski folwarków oddawano kapitule. Pod koniec wieku XV sołtysem wsi był Jan Brygant i on też jest czasem zapisywany jako Dryghan, czyli Jan Dryghan. Więc mogą Państwo znaleźć go pod tymi dwoma różnymi nazwiskami. I w 1635 roku opisano tutaj taką ciekawą historię, bo ksiądz Stanisław wyjechał, a majątek powierzył Pawłowi Pawłowskiemu i jego żonie Ewie. I pod pretekstem rozkazu samego wielebnego pana sprzedali oni dobra kościelne, w tym żyto, owies, a nawet stare ich zapasy, zaś pieniądze obrócili na własny użytek, a sam Pawłowicz uciekł, ale został zatrzymany i na badaniach wyznał swoją winę. Chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądały te badania. Został on skazany na śmierć, ale Anna z Czacza, czyli Anna Gajewska, uznała go za swojego poddanego i wyjednała uwolnienie. A z wdzięcznością on wraz ze swoją żoną przysięgli przed krucyfiksem poddanie swojemu wierzycielskiemu. Czyli jednym słowem próbowali uciec, ale im się nie udało. Złożyli śluby. No i przysięgli właśnie pod krucyfiksem, czyli no nie mogli tego zerwać, że będą oni poddanymi. A kolejna rzecz, którą warto byłoby odnotować, to pod koniec wieku XVIII sołectwem oficjalnie zarządzał ksiądz Józef Wasegota-Zegrzewski, czyli kustosz z poznańskim, a zarazem proboszcz Buku. No jak Państwo wiedzą, ja mam bardzo dużą słabość do tej miejscowości. Jeszcze przy okazji był to dziedzic Czarnkowa, i stary kościół, który powstał za czasów kustosza, on postanowił troszeczkę rozebrać i wznieść nową świątynię, która również była drewniana. A jak my wszyscy doskonale z historii wiemy, drewniane świątynie to nie są świątynie, które się bardzo dobrze zachowują, chociaż oczywiście mamy takie przykłady i to są przepiękne kościoły. No ale tutaj to szczególnie nie zadziałało. Co jeszcze warto byłoby odnotować, to w 1930 roku wieś miała około 903 mieszkańców i wtedy jedynym posiadaczem ziemskim był Klot, albo Klot, w sumie nie do końca wiemy, jaką miał na nazwisko, z gospodarstwem wielkości 82 hektarów. Ponadto to było kółko rolnicze oraz liczne osoby świadczące usługi, czyli głównie to byli kowale, kołodzieje, cieśle, murarze. A w latach 1939-1945 wieś nosiła nazwę Entanau. Po II wojnie światowej relikty dawnego folwarku praktycznie znikły, bądź też stały się elementy typowej wsi rolniczej. I dwór, o którym też bym chciała Państwu dzisiaj powiedzieć, prawdopodobnie przeznaczony został na mieszkania. Z tego dworu to praktycznie już nie widać. Faktycznie najbardziej widoczną rzeczą w Kaczanowie jest kościół, ale to, że jest widoczny kościół, to jeszcze nic. Przy kościele jeszcze stoi słup. I to nie jest taki słup jak w Koninie. O, przypomniało mi się. Miejscowość z koniem. To nie jest taki słup jak w Koninie. To jest słup, który ma kompletnie inne znaczenie, ale też jest bardzo ciekawe. Też jest całkiem, powiedziałabym, ważne dla historii. Więc tak mniej więcej prezentowałaby się historia Kaczanowa, małej wsi, która ma nam do zaproponowania, powiedzmy, że trzy rzeczy. Powiedzmy, bo faktycznie tutaj ta tajena to jest taka trochę już ciężko ją dojrzeć, powiedzmy sobie szczerze, ale chciałabym Państwa właśnie zabrać, pokazać trzy miejsca, w sumie dwa miejsca i po prostu pochwalić, że jest coś takiego, pokazać i zaprezentować Państwu, że jest coś takiego, co może nie jest jakimś oczywistym miejscem na wyjazd, na wypad, ale jest na pewno czymś bardzo, bardzo ciekawym. I na trasie gdzieś jak najbardziej warto się zatrzymać. Albo i właśnie nie, nawet nie, że zatrzymać się przy okazji, tylko pojechać, na przykład zrobić sobie taką trasę rowerową i dojechać i obejrzeć, o czym właściwie znowu ja opowiadam.

się śmiałam przed chwilą z tego, że na miejscu drewnianego kościoła powstał kolejny drewniany kościół i że to nie jest najmądrzejsza rzecz na świecie, ale już Państwu tłumaczę dlaczego. No bo już Państwu przedstawiam, jak historia parafii, historia tego kościoła wyglądała. Bo parafia powstała prawdopodobnie przed rokiem 1404, no i pierwsza stojąca tu świątynia w połowie wieku XVIII popadła w ruinę. I w latach 1763-1765 wystawiono na jej miejsce drugi drewniany kościół, który później rozbudowano w połowie wieku XIX. I ta starsza część posiada konstrukcję zebrało... I ta starsza część posiada konstrukcję zrębową, oszalowaną. Nowsza to konstrukcja szkieletowa i również oszalowana. Na kaletnicy znajdują się dwie urocze wieżyczki na sygnaturki, czyli większa i mniejsza, i obie są zakończone krzyżami. Wnętrze świątyni jest jednonawowe, czyli faktycznie ten kościół jest taki, w środku powiedziałabym, płaski. Tak jak już kiedyś mówiłam, kościoły dzielimy na jedno, trzy, pięcio, dziewięcionawowe, czyli właśnie to, jakby te przejścia od drzwi do ołtarza mogą być wyższe bądź niższe. Nie, tutaj mamy jednonawową, ten kościółek jest pod tym względem bardzo, bardzo prosty. I zachowało się również w tym kościele takie późnogotyckie wyposażenie. No i ołtarz główny jest z 1600 roku i oprócz tego jest XVIII-wieczne ołtarze boczne i barokowa ścielnica. I jeszcze bardzo cenna jest płaskorzeźba z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, wykonana w roku 1852 przez Józefa Kalastego Jakubowskiego, pochodzącego właśnie z Kaczanowa. I ja tutaj o tym człowieku wspominam nie bez kozery, dlatego że on też jest autorem drewnianego słupa, ale o tym drewnianym słupie opowiem Państwu zaraz. Więc obecna świątynia została wzniesiona faktycznie na tym, gdzie kiedyś ta świątynia stała. I tak naprawdę, jak spojrzą Państwo na ten kościółek, on jest no taki prosty. Prosty w swojej konstrukcji. Wygląda, jakby przyłączone zostały do niego dwa proste kąty. Jeden prosty kąt, to powiedziałabym, że to jest właśnie główny kościół. Drugie to jest właśnie ta część bardziej z organizacyjnymi rzeczami. Kościółek jest drewniany, właśnie z takiego ładnego, ciemnego drewna. Dwuspadowy daszek. Jest również u góry dzwonnica. No i jest po prostu ładny. Jest taki, mogłabym nawet powiedzieć śliczny, taki klasyczny, drewniany kościółek z polichromią wykonaną w 1958 roku i który był przebudowywany na pewno w wieku XIX i XX. Ale co jeszcze jest ciekawsze, to oprócz tego kościółka, który faktycznie no, jest wiekowy, no bo mówię tutaj, główne wnętrze jest 1600 roku, a sam kościół możemy określić na 1765. To zależy, jak będziemy liczyć tak naprawdę. To zależy, czy będziemy liczyć już ukończoną konstrukcję, czy jakby tylko te jakby najstarsze części, no to też będziemy różnie mogli to mówić. Ale przy samym kościele stoi coś w sumie niezwykłego, bo stoi słup. No i Państwo mogą powiedzieć, no i co z tego? Stoi słup. I to jest słup, który jest z 1855 roku. I jego autorem jest właśnie wspomniany przeze mnie Józef Kolasanty Jakubowski, który pochodzi właśnie z tych ziem. I on ten słup nazywał kolosem. Ten kolos, bądź ten słup, zwieńczony jest figurą świętego Jana Niepomucena i usytuowany właśnie przy kościele. Między innymi są tam symbole narodowe, symbole religijne. W ogóle ten słup, jeżeli są Państwo ciekawi, miał swój remont w 2005, w 2009 roku. Ale to jest, on jest cały rzeźbiony. Naprawdę. I widnieje na nich szereg płaskorzeźb właśnie w tematyce religijnej, w tematyce patriotycznej. I to jest właśnie słup lub kolos, jakby to bardziej autor sobie życzył, na którego właśnie szczycie stoi Jan Niepomucen. To wygląda naprawdę fantastycznie. To jest naprawdę niezwykła rzeźba. I sama w ogóle to, jak to powstało, to też jest historia tego, jak tak naprawdę autor, można byłoby powiedzieć, dostał takiego olśnienia, dostał takiego dotyku od Boga
i wrócił tak naprawdę na tę ziemię i stworzył to. Bo też tutaj swoją edukację kontynuował. Ale dobrze, rozszerzmy w takim razie tą historię. To będzie kolejna historia człowieka. Tym razem ta historia będzie nieco sympatyczniejsza, bo Józef był synem ubogiego szlachcica i córki sołtysa. Jako dwuletnie dziecko Józef padł w letarg. Józef, czyli właśnie autor tego właśnie słupa, o którym mówiłam przed chwilą. I wpadł w letarg, którego podobno niemalże w ostatniej chwili przed pochówkiem wybudził się. No i w wydarzeniu tym rodzice upatrywali znaku z niebios i postanowili syna kształcić. Józef popierał nauki w Pyzdrach, w Poznaniu, w gimnazjum, w Trzemieszewie. To też miejscowość, o której jeszcze nie wspominałam. A po śmierci ojca właśnie powrócił do Kaczanowa i dalej uzupełniał swoje wykształcenie o umiejętności gry. Między innymi na fortepianie i na skrzypcach. A kto gra na skrzypcach, ten doskonale wie, że to nie jest wcale łatwy instrument. Języka francuskiego nauczył się pracując jako gubernator w radomskich w Grodzisku. To też nie jest prosty język, tutaj pragnę przypomnieć. Następnie pracował jako nauczyciel w gimnazjum w Poznaniu, w Marii Magdalence w gimnazjum. Był także człowiekiem przedsiębiorczym, pracującym jako nauczyciel, założył bursę dla gimnazjalistów, no, z której, tak powiedzmy sobie szczerze, czerpał spore dochody. Dorabiał też korepetycjami. Udało mu się zgromadzić tak naprawdę całkiem niezły majątek. I z tych pieniędzy ufundował w Kaczanowie szkołę wraz z wyposażeniem, bibliotekę, rozbudował kościół, utworzył wieczysty fundusz dla kształcącej się młodzieży, no a sam dużo podróżował, odwiedzał muzea, pracował naukowo, pozostawił po sobie między innymi właśnie atlasy roślin, tutaj choćby te dwie rzeczy jeszcze w kościele, no i też, co bardzo ważne, parał się rzeźbą w drewnie. Zmarł w 1877 roku we wrześniu. Więc to jest tak naprawdę bardzo istotna postać dla historii Kaczanowa, która, jak słyszycie, bardzo mocno wpłynęła na to, jak ta miejscowość w tym momencie wygląda i jak się rozwinęła. I uważam, że warto byłoby o tym człowieku również pamiętać, tak jak pamiętać o tym kościele, tak pamiętać jeszcze bardziej o tej w sumie niesamowitym słupie albo kolosie, właśnie z rzeźbą świętego Niepomucena u góry. I ci, którzy się znają troszeczkę na rzeźbieniu i na sztuce i lubią ją obserwować i chłonąć, na pewno zauważą, że faktycznie tam było włożone całe serce i wszystkie umiejętności, żeby to wyglądało tak, jak wygląda.

Dobre dla ocza nie jest zły. A my sobie wrócimy do naszego Kaczanowa. I jeżeli Państwo byliby zainteresowani, to jest cały PDF stworzony w 2018 roku ze wszystkimi kapliczkami, które właśnie w Kaczanowie są. A mogą mi Państwo uwierzyć, że jest ich całkiem sporo, bo jest ich aż 10. Na taką małą miejscowość uważam, że to jest naprawdę duży wynik. Ale ja powiedziałem, że chcę zabrać Państwa w dwa miejsca. No i faktycznie pierwszym był tutaj Kościół plus faktycznie słup. Porozmawialiśmy sobie jeszcze o Józefie, który był autorem tego słupa. Właściwie o bardzo niezwykłym człowieku, który się w wielu miejscach kształcił, który i umiał grać na skrzypcach i robić w drewnie. I w sumie miał jakąś taką żyłkę do robienia interesów. Faktycznie całkiem fascynujący człowiek. I jest jeszcze jedno miejsce, do którego bym Państwa chciała zabrać. To nie jest jakoś szczególnie daleko tak naprawdę od kościoła, bo chciałabym zabrać Państwa do dworku. Dworek jest tak naprawdę bardzo, bardzo nieopodal, ale można go bardzo łatwo minąć, no bo no jest troszeczkę w złym stanie. Znaczy powiedzieć, że jest w złym stanie, to jest bardzo duże niedopowiedzenie, ale może spójrzmy sobie na niego konstrukcyjnie, spójrzmy sobie na to, jak on był historycznie. Czyli budynek parterowy, nakryty łamanym dachem czterospadowym, z piętrowym ryzaltem i z jedną dłuższą elewacją fasadą był skierowany, on właściwie skierowany nadal jest, na północny wschód. No i jak to z reguły dworki mają w zwyczaju, on miał też swój park. Park dworski pochodził z przełomu wieku XIX i XX, no i jego drzewostan był bardzo, bardzo nieduży, bo to było nieco ponad pół hektara. No ale wcześniejszy park, jeszcze sprzed tego wieku XIX, mógł obejmować właśnie ponad 1 hektar. I właśnie nieopodal tego kościoła znajduje się wielkiej urody i bardzo wielkiego zdewastowania budynek w typie willowo-dworkowym, czyli taki najbardziej klasyczny dworek, o jakim możemy sobie pomyśleć. Taki dworek, który mógłby spokojnie zagrać w Wilkowyjach, jakby był w lepszym stanie, ale mógłby, właśnie z wyglądu mógłby. I został on zbudowany w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ale nie udało mi się to iść ani przez kogo, ani dla kogo. W ogóle też, jeżeli będą wpisywać sobie Państwo w nawigację i w mapy, ten dworek mogą go Państwo nie znaleźć. I ja widziałam gdzieś tam jego fragmenty. Na pewno będą mogli Państwo spokojnie dojechać do kościoła. No i właśnie muszą mi Państwo uwierzyć, że nieopodal jest ten budynek. Budynek jest całkiem zgrabny. Jest wysoko podpiwniczony. Jest parterowy. Ma użytkowe poddasze. W elewacji ogrodowej jest trójboczny ryzalcik, taki całkiem urokliwy, a w fasadzie wejścia głównego jest prosty, jednobiegowe schody i umieszczone są również na dwukondygnacyjnym ryzalcie, nakrytym osobliwym dachem dwuspadowym. Czyli on jest taki tak naprawdę prosty i w sumie nie do końca znamy jego historię. Wiemy tyle, że on jest. Jakieś, kurczę, trochę kusi mnie, żeby powiedzieć, że są jego resztki, no bo on już nie świeci taką swoją urodą, jaką był. I też nie jest on wpisany do rejestru zabytków. Dlatego też trochę trudno o nim znaleźć cokolwiek, bo jeżeli byłby wpisany do rejestru zabytków, to by mogła znaleźć o nim dużo więcej informacji. I prawdopodobnie to też będzie zaleta dla prawdopodobnie przyszłego kupującego, no bo też nie będzie musiał mieć tyle przy tym papierologii. Ale jest dworek. Jak na prawdziwą małą miejscowość przystało, jest dworek. Tylko nie znamy jego historii. Więc jest piętrowy, jest parterowy, jest wysoko podpiwniczony, ma gdzieś tam faktycznie zgrabne elementy, jest od ogrodu nieco inny, od fasady nieco inne. Są właśnie te jednobiegowe schody. Jest ten dwukondygnacyjny ryzalt, ale to tak naprawdę tyle. I trochę ciężko jest go dostrzec przez tak naprawdę drzewa, przez tą zieloność, przez ten płot naokoło, ale jest. Chciałabym bardzo głośno odnotować, jest. Nie jest to co prawda najważniejsza rzecz w tym mieście, bo w tym mieście według mnie najważniejsza rzecz faktycznie to jest ten słup
i ten kościół, chociaż kościołów już parę takich ładnych drewnianych widzieliśmy, tak to jest miejscowość, do której Kaczanowo jest miejscowością, do której warto właśnie przyjechać ze względu na ten drewniany kościółek. Jeden z niewielu tak naprawdę, które się uchowały ze względu właśnie na ten słup, na tego kolosa, ze względu na historię człowieka, który tego kolosa stworzył. No i też myślę, że warto byłoby się przejść po całej miejscowości, zobaczyć wszystkie kapliczki. Ja nie będę tych wszystkich kapliczek wymieniać, państwo mi wybaczą, ale wydaje mi się, że to nie jest clue tak naprawdę. No i tutaj jeszcze zobaczyć, czy ten dworek istnieje. A może ktoś z państwa zobaczy ten dworek, zakocha się w nim, stwierdzi Kaczanowo, to jest miejscowość, o której marzyłem od zawsze, i może w tym dworku się zasieli. A jeżeli ktoś już z państwa by się na to zdecydował, to ja poproszę o maila z tym, czy udało się państwu dojść, jaka jest historia właśnie tego miejsca. I czy my się musimy powoli żegnać, prawda? No, bardzo mi przykro. Opowiedziałam państwu wszystko, co chciałam. Jest mi przykro z tego powodu, że muszę się żegnać. Za część merytoryczną, jak zawsze, odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka. Tutaj za całą oprawę, za muzykę, za wszystkie wartości tutaj techniczne odpowiedzialny był Patryk Wojciech, któremu serdecznie za dzisiaj dziękuję. Cieszę się, że mieliśmy przyjemność pracować ze sobą aż tyle czasu dzisiaj. To jest legendarna audycja, proszę sobie zapamiętać. I ja państwu serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć!

0: disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: I znalazłam to ostatnio.
2: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
1: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
2: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
1: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
2: W sobotę o 16.
3: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
4: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
3: Ławka. Ziomalski Dom Kultury. Sobota, godzina 19. Wpadnij do nas na aferową ławkę.
5: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
6: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
7: To dzień dobry, jesteśmy Good Night Collective i witamy w naszej cotygodniowej audycji. Tym razem w dużym i szerokim składzie, to znaczy tak jak ostatnio z Jakubem Jacobem, jestem w studiu. Cześć. Ale też łączymy się z naszą Karoliną Harwardzką, panią doktor.
8: Bardzo dziękuję, że nazywacie mnie waszą Karoliną, to bardzo miłe, dziękuję. Dzień dobry.
7: Trochę przedmiotowo. I z Łukaszem Tychońcem, którego też już kojarzycie, parę razy się z nami łączył. W sumie nie jestem pewien w tej chwili skąd. Czy...
9: Też pan doktor.
10: Dobry wieczór, z Leiden w Holandii.
7: Z Leiden w Holandii, okej. Okay. I to jest też już mamy pana doktora, tym razem od kwestii związanych trochę bardziej z dzisiejszym odcinkiem, czyli z życiem w kosmosie. I o tym życiu w kosmosie postaramy się powiedzieć tak troszeczkę bardziej naukowo. Natomiast ja mam takie wielkie marzenie, żeby zacząć ten odcinek od spraw fundamentalnych. No bo do tego, co to jest życie, jak jest, co świadczy o życiu, to sobie jeszcze przejdziemy. Natomiast myślę, że musielibyśmy zacząć od tego, co to jest w ogóle molekuła. No bo taka molekuła to jest coś, co później, czy jakiś taki zbitek atomów, to jest coś, co później nam się będzie składało w jakieś większe związki, a te większe związki mamy nadzieję, że dadzą nam życie. Więc pytanie do Łukasza, albo ogólne, co to są molekuły? No to powiedzmy, że już powiedziałem, ale w takim razie po co one się tworzą w ogóle? I jak to się dzieje?
10: To ciekawe pytanie, bo to zakłada jakby, że molekuła ma jakiś cel w tworzeniu się, ale ogólnie wszystko we wszechświecie jakby, może zacznijmy rzeczywiście od początku, tak? Czyli przy wielkim wybuchu powstały tak naprawdę trzy atomy, trzy dosyć proste atomy, albo w sumie znaczy mnóstwo związków i tak dalej, ale już jak się trochę rzeczy ochłodziły, to mamy do czynienia z wodorem, helem i jakimiś tam śladowymi ilościami litu, czyli te najprostsze rzeczy. Potem musiały z tego powstać pierwsze gwiazdy, których dopiero zaczęło się powstawanie dużo bardziej skomplikowanych, znaczy większych, po prostu bardziej masywnych atomów. Ale ciągle mówimy o atomach. Natomiast molekuły to, tak jak powiedziałeś, cokolwiek, co się łączy w większe pary, najprostszą, najpowszechniejszą molekułą we wszechświecie, jaką znamy, jest H2, czyli po prostu wodór molekularny.
7: Wodoru mamy najwięcej, czyli molekularnego wodoru też mamy najwięcej.
10: Tak, ma to sens. No, jest rzeczywiście jakieś 70% tego wodoru, więc zdecydowana większość molekuł, jakie możemy napotkać we wszechświecie, to będzie wodór molekularny, gdzie byśmy nie spojrzeli w sumie.
8: Czyli większość świata składa się z wodoru.
9: Większość wszechświata.
10: Tak, to jest ogólny problem. Wszechświata. No bo w sumie jak świata, jeśli myślimy o Ziemi, to tutaj sprawy mają się trochę inaczej, nie? Bo...
8: Tak.
10: Ale to już wynika z tego, jak molekuły... O właśnie, to jest dobre, bo wynika to z tego, jak molekuły dostały się do tego regionu, gdzie powstała Ziemia, tak?
7: No to
10: chyba teraz podróżujemy sobie te 13-10 miliardów lat od... Nie no, to by w sumie było najbardziej 8 miliardów lat do przodu. Od tych pierwszych molekuł rzeczywiście. Kilka pokoleń gwiazd już zdążyło wybuchnąć w supernowych. Gwiazdy neutronowe połączyły się w pary i z nich powstały ciężkie pierwiastki. I gdzieś tam docieramy właśnie do obłoku molekularnego. Co ciekawe, nazywamy go molekularnym, bo dopiero gęste obłoki, które są wystarczająco chłodne, tworzą molekuły, czyli właśnie przede wszystkim H2. Ale też

0: później w środku tego obłoku, gdzie rzeczy zaczynają się robić bardzo chłodne, powstają ziarna pyłu i też ziarna lodu.
1: A to
0: na tych ziarnach pyłu powstają warstwy lodu, no?
1: To ja mam pytanie w takim razie. Dlaczego dopiero jak rzeczy są bardzo chłodne, to się zaczynają formować gwiazdy, czy w ogóle cokolwiek zaczyna się formować? Czemu to musi być chłodne?
0: W najprostszej wersji chodzi głównie o równowagę pomiędzy ciśnieniem a grawitacją. Dopóki grawitacja jest wystarczająco niewielka, czyli załóżmy mamy dosyć lekki obłok, to ciśnienie związane z temperaturą właśnie będzie odpychało rzeczy od siebie wystarczająco. A jeżeli zrobi się chłodno, to w końcu grawitacja wygrywa z ciśnieniem, tak w najprostszej wersji. Po drugie, jeśli jest wystarczająco gęsto, czyli też chłodno, to niejako odcinamy, tworzymy taki filtr od promieniowania ultrafioletowego. I to sprawia, że molekuły się nie niszczą, bo molekuły
1: no
0: są
1: właśnie
0: Poniszczone przez promieniowanie energetyczne i wtedy mogą zacząć powstawać coraz większe i większe.
1: No dobra, czyli jesteśmy w momencie, w którym wiemy, co to jest molekuła, wiemy w cudzysłowie, po co powstaje, albo może dlaczego powstaje, i wiemy, że w tych obłokach w tej chwili mamy dużo wodoru molekularnego, z którego mogą powstawać gwiazdy, no i powoli będziemy zmierzali sobie w kierunku tego życia, czy może biomarkerów. Kuba, chciałby coś dorzucić?
2: Mam pytanie, skąd my wiemy, które molekuły są ważniejsze niż inne, tak? No bo mówimy, że mamy ten wodór molekularny H2, który tworzy nam gwiazdy, no ale jeżeli mówimy o molekułach, to możemy mieć na myśli proste, tak? CO, jakieś...
1: Woda.
2: Woda, H2O, CO2, NO i tak dalej, i tak dalej. Ale o nie w tym momencie nam nie chodzi? Czy może się mylę? Czy któryś z nich jest biomarkerem? No powiedzmy woda, tak?
1: No właśnie, mamy też coś takiego jak chemia organiczna i w takim razie pytanie, czy chemia organiczna już oznacza życie?
0: Nie, nie. Bo jakby związków organicznych w kosmosie jest bardzo dużo i one powstają w procesach niezwiązanych z życiem. Ale rzeczywiście chyba, żeby to rozwikłać, to trzeba by spróbować zdefiniować biomarker, nie?
1: No właśnie. To w takim razie to jest dobry moment, żebyś zdefiniował nam biomarker w takim razie.
3: Właśnie, co uznajemy już za taki biomarker?
0: Po pierwsze, to nie sądzę, żeby coś biomarkerem było tak bardzo potwierdzonym. Są lepsze i gorsze biomarkery, ale biomarker jest tak zwane domniemanie niewinności, tak? Czyli dopóki nie obalimy wszystkich innych sposobów na powstawanie tego konkretnego biomarkera, to nie możemy o nim mówić jako o pewnym. Ale dobra, poszukajmy przykładów, bo no rzeczywiście woda, jakbyśmy myśleli tak o odległej przeszłości, kiedy jeszcze myślano, że molekuły w kosmosie to rzadkość, bo nie wiem, nie było to dosyć powszechną wiedzą jeszcze w połowie ubiegłego wieku, tak, że molekuły w kosmosie są jakby wszechobecne. Tak? Dzisiaj, kiedy znamy już ponad 300 molekuł w kosmosie, to wydaje nam się takim standardem, że te molekuły tam są, ale nie było to takie proste, żeby je znaleźć na początku.
3: Czyli co? Ludziom wcześniej wydawało się po prostu, że to u nas ta Ziemia jest taka wyjątkowa, wspaniała i cudowna, że tylko tutaj się są w stanie wytworzyć molekuły przy tych warunkach, które tutaj mamy, tak? W takim sensie.
0: W tym sensie, że jakby dopóki nie znajdziemy tego gdzieś indziej, to trudno jest powiedzieć, tak? Że to naprawdę jest. Jakby wydaje mi się, że od dawna też na przykład zdaliśmy sobie sprawę, że powinny być planety, inne układy planetarne, ale dopóki ich nie znajdziemy, to trudno jakby sobie to chyba wyobrazić. Mhm. W każdym razie może nawet nie chodziło o ich istnienie, tylko o ich detekcję. Ich wykrycie wydawało się bardzo trudne, tak?
1: Okej, a tak swoją drogą
0: też
1: to... Czy my przez przypadek, bo zanim odkryliśmy w takim kosmosie jakby pozaukładowo-słonecznym molekuły, to my chyba już znaliśmy molekuły gdzieś tu bliżej, nie? Czy my w meteorytach przez przypadek już nie mieliśmy odkrytych jakichś ciekawszych związków? Bardziej...
2: Czy w meteorytach to mi się właśnie wydaje, że bardziej skomplikowane już. A w może przestrzeni międzyplanetarnej, jakieś pyłowe...
1: Ogólnie miałem na myśli po prostu Układ Słoneczny. Czy to nie było tak, że my wcześniej już znaliśmy po prostu w Układzie Słonecznym, ale poza Ziemią oczywiście, związki takie, no, biomarkery powiedzmy, czy właśnie chemię organiczną jakąś?
0: Tego szczerze mówiąc nie wiem. Natomiast rzeczywiście te rzeczy, które wylądowały na Ziemi jako meteoryty, to są związki rzeczywiście dużo bardziej skomplikowane i myślę, że to nie zawsze było dość oczywiste, na ile to są rzeczy z zewnątrz, tak? Ale to na tym się nie znamy,
1: meteoryty,
0: eksperci.
3: I pierwsze biomarkery to są rzeczywiście jakby z meteorytów, jakieś takie aminokwasy.
1: Okej.
0: Okay. No, no tak, no bo w meteorytach znajdowano aminokwasy. No.
1: No dobra, czyli jesteśmy w momencie, że co, że mamy te związki organiczne, ta chemia sobie gdzieś tam powstaje i w sumie moim zdaniem pytanie takie podstawowe, jak się tą chemię obserwuje w ogóle, to znaczy to, czy w tym momencie mam na myśli tą chemię poza Układem Słonecznym, jakie są sposoby na obserwację tego typu związków? Czy to jest jakieś wyjątkowo trudniejsze niż, nie wiem, na przykład stwierdzenie, że gdzieś tam jest jakiś rodzaj atomu, czy jak sądzisz?
0: Tak. Tak, bo że molekuły emitują dużo, na dużo niższych energiach niż atomy. Bo jeśli mówimy o atomach, to mówimy o ich przejściach elektronowych, tak? Czyli atom emituje foton, który do nas dociera, który możemy zaobserwować i zidentyfikować jako konkretny atom, kiedy elektron na orbicie wokół jądra zmienia swoją energię, tak? I to jest dosyć duża zmiana. Natomiast z molekułami mamy tak, że możemy obserwować dużo subtelniejsze zmiany energii. Po prostu molekuły, żadne atomy wewnątrz nie będą zmieniały swojej energii elektronów, ale będą delikatnie na przykład wibrowały, tak? I możemy sobie wyobrazić tak, że im intensywniej wibrują, tym wyższa energia. Z tym, że każda molekuła dąży do jakiegoś tam stanu równowagi, więc będzie obniżała swój szybkość tego wibrowania, tak? Są takie fajne filmiki w internecie, gdzie te molekuły sobie machają tymi rękami, na przykład woda, nie? W górę, dół, górę, dół. I my możemy wtedy zaobserwować to jako emisję fotonu, tak? Tylko, no właśnie, po pierwsze wody w naszej atmosferze mamy bardzo dużo, pary wodnej, więc ona blokuje wszystko tak naprawdę, co dociera od wody z kosmosu.
1: No właśnie.
0: Więc żeby zaobserwować wodę wystarczająco wyraźnie, potrzebujemy się poza tę atmosferę wydostać.
1: Okej, okay, no czyli tu mamy jeden problem taki, że one emitują tam, gdzie nam przeszkadza atmosfera, no więc co, czyli musimy mieć teleskopy kosmiczne, żeby to obserwować.
2: Albo tak, radiowe.
0: Więc takie teleskopy. Albo radiowe, no ale to no wtedy rzeczywiście trzeba się dostać i jeśli pojedziemy dosyć wysoko, pustynia Atakama, na przykład 5 km nad poziomem morza, Wielej 2,5 tysiąca km, jeśli dobrze kojarzę, to rzeczywiście możemy starać się zobaczyć te molekuły, nie? Ale to dlatego właśnie zaobserwowaliśmy je tak późno, ponieważ do tego potrzebujemy postęp technologiczny, tak żeby te radioteleskopy działały na takim poziomie, że odkrywamy te molekuły. Ale to prawda, że teraz radioteleskopy są tym najlepszym źródłem odkrywania nowych molekuł.
1: Okej, okay, a w takim razie, czy są jakieś takie konkretne miejsca, w których takie molekuły możemy, czy takie molekuły, czy takiego biomarkera już może bardziej możemy znaleźć? To znaczy, czy one są, nie wiem, jakoś równomiernie rozłożone w tym wszechświecie, czy są jakieś właśnie takie obszary, gdzie jest ich więcej?
2: Możemy powiedzieć, że gdybyśmy mieli wszędzie biomolekuły, to już nie byłoby problemem szukania życia we wszechświecie, bo widzielibyśmy, że jesteśmy nim otoczeni, więc zakładam, że to jest raczej coś wyjątkowego, ale niech Łukasz mnie poprawi, jeżeli się mylę.
0: Tak, właśnie zrozumiałem, że rzeczywiście powinniśmy wrócić do definicji biomarkera, ale spróbujmy. Powiem tylko słowo rzeczywiście o lokalizacji, tak? Że na przykład w naszej galaktyce najbardziej obfitym w składniki chemiczne w różne molekuły jest centrum galaktyki. Niedaleko, nie aż tak blisko, ale w okolicy czarnej dziury, gdzieś tam w tym obłoku molekularnym, który jest super gęsty, powstają niesamowicie skomplikowane molekuły. Tak naprawdę wystarczy skierować radioteleskop tam i większość nowych molekuł to tam właśnie została odkryta. Ale jak możecie się domyślać, to nie jest miejsce, które jest super przyjazne życiu, tak jakby. Duża gęstość, duże promieniowanie, więc my wiemy w zasadzie, że te molekuły nie świadczą od razu o życiu. Ale to nie znaczy, że mu nie sprzyjają, bo debata, która się wciąż toczy w środowisku astrochemicznym, polega na tym, że okej, widzimy te molekuły w takich miejscach, jak właśnie obłoki molekularne, które są bardzo gęste, w których wnętrzu powstają te molekuły. I co się z nimi dzieje dalej? Czy te molekuły docierają w jakiś sposób do dysków protoplanetarnych, które formują planety i czy docierają też w atmosfery planet. Ale to już jest rzeczywiście osobny temat, tak? Ale samo zaobserwowanie molekuły, już na pewno wody, bo woda jest tak naprawdę wszędzie, jest, żeby się nie pomylić, trzecią najbardziej powszechną molekułą we wszechświecie. Więc ona w żadnym razie biomarkerem nie jest, bo jako biomarker definiujemy coś, co moglibyśmy jednoznacznie uznać za pochodzące wyłącznie od procesów biologicznych, pochodzących wyłącznie od życia.
1: No właśnie.
0: Więc woda w żadnym razie takim nie jest.
1: Czyli generalnie no raczej nie spodziewamy się, że życie się rozwinie w gdzieś tam w cudzysłowie próżni kosmosu, czy nawet w jakimś obłoku, tylko życie potrzebowałoby jakiegoś pewnie okrucha, na którym mogłoby sobie gdzieś tam się zgromadzić i sobie się rozwinąć, tak? Takie jest nasze założenie pewnie.
0: No dokładnie, zakładamy raczej stabilne warunki przez dłuższy okres trwania jakby na przykład takiego obiektu jak planeta. I woda nam może podpowiedzieć tyle, że jeżeli woda jest w stanie przetrwać w stanie ciekłym na danym obiekcie, na przykład na planecie, to kto wie, może są to warunki sprzyjające życiu, natomiast w żadnym razie nie jest to biomarker jako taki. Tak więc wracając do definicji, biomarker to będzie coś, co na przykład na Ziemi powstaje wyłącznie w wyniku procesów biologicznych. Tak? I przykładem takiego biomarkera jest fosfina, czyli pH 3, 1 fosfor, 3 wodory, a ona na Ziemi powstaje rzeczywiście wyłącznie w takich procesach i dlatego jest uważana za potencjalny biomarker.
2: Czyli dochodzimy w tym momencie no do Wenus.
1: Tak, tutaj padło magiczne hasło fosfina, no to w takim razie trzeba od razu zapytać o powiązanie fosfiny z Wenus w tym przypadku i jak to tam wyglądała ta historia. Ona była bardzo głośna swego czasu, parę lat temu.
3: Tak, to był 2020 rok.
1: No właśnie, wtedy o fosfinach była na nagłówkach pewnie chyba wszystkich największych jakichś tam gazet na świecie. Pytanie dlaczego?
0: Więc fosfina rzeczywiście pojawia się na nagłówkach, ponieważ pojawia się seria artykułów. Po pierwsze obwieszczających detekcję fosfiny w atmosferze Wenus. To było przy użyciu teleskopu JCMT na Hawajach, radioteleskopu. A przy okazji seria publikacji, która opowiadała właśnie tę historię jakby możliwości powstawania fosfiny w atmosferze Wenus w wyniku procesów biologicznych. Jakby sama historia zaczęła się rzeczywiście od tego, że fosfina jest rzeczywiście produkowana na Ziemi przez bakterie, to się nazywa, te, które są beztlenowe, tak? I one produkują rzeczywiście fosfinę, więc stworzono cały układ chemiczny, tak w sumie model produkcji tej fosfiny w warunkach, które byłyby dopuszczalne w takich chmurach, właśnie gdzieś tam na większych wysokościach w atmosferze Wenus, bo jak wiemy na Wenus, na samej powierzchni ciśnienie jest zabójcze, generalnie pada tlenek, pada kwas siarkowy, koszmar, tak? Ale gdzieś tam w tych chmurach w mniejszym ciśnieniu, kto wie, może tam powstają rzeczy, więc takie było doniesienie. Także odkryliśmy fosfinę, to była jedna publikacja, a druga publikacja mówiła, okej, takie są warunki, które mogłyby stworzyć fosfinę w atmosferze Wenus i mogłyby być to rzeczywiście procesy biologiczne.
1: No dobra,
0: to jest jedna rzecz, to jest tak jak ten.
1: Okej, okay. Ja chciałem zapytać po prostu, czy te artykuły wprost wskazywały, czy albo może nie tyle wprost wskazywały, co otwarcie sugerowały, że ej, bo tam jest prawdopodobnie życie, czy to było na takiej naukowej zasadzie, znaleźliśmy coś, na Ziemi to coś jest powodowane przez życie, w tamtym przypadku zupełnie nie wiemy jak jest, a media po prostu zrobiły swoje, czy to już te artykuły?
3: To były artykuły naukowe.
1: Tak,
0: to były recenzowane artykuły naukowe, tak. Natomiast, no to prawda, trzeba zawsze rozróżnić, co jest w artykule, a co jest potem w mediach, tak? Natomiast myślę, że krytyka, no bo już trzeba przyznać, że artykuł spotkał się z dużą krytyką. Krytyka wynikała z kilku rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście, o ile samo ogłoszenie było dosyć zachowawcze, tak? Ogłoszenie było precyzyjne. To z tym się muszę powiedzieć, że w artykule było to zrobione precyzyjnie, że fosfina w żaden sposób nie mówi, że tam jest życie. Fosfina na Ziemi jest produkowana przez życie. Ciekawe, czy fosfina w kosmosie, na Wenus na przykład, jest produkowana przez życie. Przedstawiamy również osobną publikację, która jest modelem chemicznym, która by to wyjaśniała swoją drogą przy współpracy polskiego chemika, tak? Chyba Pędkowskiego.
1: Tak, Janusza Pędkowskiego. No.
0: Tak, on się tym zajmował i rzeczywiście, więc do samej jakby komunikacji nie można mieć za wiele problemów. To, co z tym robią media, to już jest jakby, wiecie, niezależne od samych naukowców. Samo jakby komunikacja z mediami była okej. Natomiast to, co się wydarzyło później, to próba weryfikacji tych wyników przez innych badaczy, tak? I Wenus jest bardzo jasnym obiektem na niebie, tak? W zasadzie najjaśniejszym po Słońcu i Księżycu obiektem na nocnym niebie, więc jego obserwacje nie są proste, tak? I kiedy inni obserwatorzy, też specjaliści właśnie w astronomii radiowej, spróbowali odtworzyć te wyniki, stwierdzili, że nie ma tego, nie ma tej detekcji fosfiny, tak? Więc to zrodziło pewne wątpliwości. Potem się zaczęła cała seria. Swoją drogą ciekawy jest ten proces, bo można go sobie ładnie prześledzić w internecie, o serii artykułów, komentarzy do artykułów i publikacji, bo jak się patrzy na proces publikowania, to on się wydaje dosyć taki bardzo skostniały, że te artykuły się publikuje, to trwa miesiące, więc ciekawie było zobaczyć komentarze, na przykład jako oficjalne publikacje, komentarz do konkretnej publikacji. I była cała tego seria, były różne teleskopy używane, była ALMA, była SOFIA, czyli ten teleskop podczerwony, który latał na samolocie.
1: Piękny teleskop, swoją drogą.
0: I ostatecznie to, co się wydarzyło, to myślę, że nie mamy konkluzji, tak? Jest grupa autorów, grupa naukowców, która uważa, że to jest rzeczywiście już w miarę dobry, potwierdzony wynik. Jest grupa, która będzie sceptyczna. Więc nie wiem, czy mamy ostateczną odpowiedź. Ale tutaj główny problem. No?
1: Tutaj zarzuty są takie, że jakby te pozostałe grupy zarzucają, że tam w ogóle nie znaleziono fosfiny, tak? To znaczy nie mają problemu z tym wytłumaczeniem, skąd ona się tam mogła wziąć, że może to jest jednak życie, tylko że tam jej w ogóle nie ma, tak?
0: Tak, ja myślę, że nikt nie ma problemu z tym, że są publikacje, które dyskutują na temat, jak mogłaby powstać fosfina w atmosferze Wenus. Akurat ta część chemiczna wydaje mi się bardzo solidna, tak? Przynajmniej z mojej perspektywy. Problemem jest samo wygenerowanie tego szumu wokół fosfiny przez detekcję, która, no właśnie, nie do końca wydaje się pewna, tak?
3: Zresztą... Czyli rozumiem, że tutaj problem właśnie polega nad tym, czy w ogóle jest, miało miejsce, doszło do detekcji tej fosfiny po prostu.
0: Tak, tak. Tym bardziej... I takiego smaczku dodaje fakt, że niedługo po tej detekcji, po ogłoszeniu tej detekcji, zaakceptowano kilka misji kosmicznych do Wenus, tak?
1: Więc no właśnie, o to miałem dokładnie zapytać.
0: Też zaczęli trochę być sceptyczni, czy to była tylko tak naprawdę próba zrobienia marketingu na Wenus, tak? Na pewno to nie ułatwiło jakby przekonania.
3: A to byli amerykańscy naukowcy?
0: Nie, to akurat brytyjscy naukowcy.
1: To w ogóle był bardzo duży zespół, nie? Tak mi się wydaje, że tam no właśnie był Polak.
0: No tak, jakby zespół jest dość złożony, jest osoba od obserwacji radiowych, jest słynna, też dosyć utytułowana naukowczyni od egzoplanet właśnie, od poszukiwania biomarkerów, więc to nie jest tak, że właśnie naukowcy znikąd wyskoczyli z tym pomysłem, tak? To byli rzeczywiście utytułowani naukowcy, którzy uważali, że mają wystarczające podstawy, żeby twierdzić, to twierdzą. No ale jak za każdym razem, kiedy pojawia się takie kontrowersyjne odkrycie, jest dużo jednak wątpliwości wokół niego.
2: Tu jeszcze warto dodać, że takie odkrycie, no to też się nie pojawiło, rzuciliśmy temat i okej, macie teraz, komentujcie to, tylko jak chyba każdy poważny artykuł naukowy, to przeszło recenzję, tak? I musieli to sprawdzić, i recenzenci sami się nie dopatrzyli jakby żadnych problemów w tym, co się w tej publikacji znajdowało, więc mówić na to, że jakby ta publikacja ma problemy u samych podstaw, no to już jest jakby gwałtowny ruch na...
3: Ale wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to się dopiero potwierdziło, że to może nie być detekcja, że to jest poziom szumu, kiedy to druga grupa próbowała to zaobserwować innym teleskopem, z tego co ja zrozumiałam, tak? Że to jakby obserwacje innym teleskopem wprowadziły po prostu ten mocny znak zapytania, że hej, może to, co widzieliście, to był szum, tak?
0: Tak, no znaczy właśnie szum to brzmi jakby coś było zaledwie ponad poziom szumu. Sygnał, no, który oni zobaczyli, który przedstawili w publikacji, był bardzo wyraźny, natomiast problem pojawił się wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście dostał się do tych oryginalnych danych, przy czym trzeba oddać autorom, że oni opublikowali od razu te dane też dla innych do analizy, więc to jest jakby transparentne. Natomiast okazuje się, że jakby trzeba dopasować do tego złożony z wielu czynników wielomian, tak? Do
3: tak, sygnału, no i wydaje mi się, że to jest element, który recenzent nie jest w stanie wychwycić, nie? Bo on w zasadzie teraz recenzent musiałby, żeby wychwycić takie błędy i dlatego czasami błędy publikacji są opublikowane, bo recenzent nie jest w stanie tego wychwycić, bo on w zasadzie musiałby odtworzyć jeszcze raz tą samą naukę i sprawdzić, czy to działa. I to nie jest rola recenzenta, nie? Recenzent ma spojrzeć, stwierdzić, czy to ma sens pod względem naukowym, sprawdzić to w tej formie, jaką dostaje, ale no, nie jest w stanie odtworzyć. Chociaż ja raz miałam taką sytuację, że recenzentowi się jedne moje wyniki tak bardzo nie podobały, że obliczenia dla jednej planety idy odtworzył i powiedział, że ma inne wyniki. Także to był bardzo zaangażowany recenzent, ale generalnie raczej, ale to był osoba, która się tym zajmuje, więc to nie było dla niego problemem, żeby coś takiego zrobić. Ale generalnie jakby nie jest rolą recenzenta odtwarzać tą samą naukę, nie?
1: Tak. Okej, no dobra, czyli finalnie... No, mów.
0: Nie, myślę, że ostatecznie po prostu trzeba pamiętać, że jakby dobrze, że ta dyskusja się dzieje, tak? Bo
3: tak.
0: Znajdujesz coś w danych, publikujesz i ludzie to sprawdzają, tak? Jakby to też jest proces naukowy.
2: No tak.
3: Tak. No to bo przecież bardzo słynny przykład publikacji antyszczepionkowej, który został opublikowany, a później w czasopiśmie The Lancet, a później został totalnie wyrzucony. No też takie rzeczy mają miejsce, kiedy recenzent nie wychwyci błędu, opublikowana zostanie praca, a później jakby środowisko naukowe weryfikuje daną publikację, nie?
1: No dobra, czyli w kwestii Wenus stanęło na tym, że w sumie to nie wiadomo, są dwa obozy, natomiast poza Wenus w ostatnich latach, no właściwie miesiącach, no mieliśmy jeszcze DMS na planecie o wdzięcznej nazwie K18-2b. I to jest chyba, jeśli chodzi o, no bo Wenus jest w Układzie Słonecznym i całkiem blisko, natomiast jeśli chodzi o egzoplanety, to jest chyba najsilniejszy kandydat, no nie?
3: Tak, można... pomyliłeś nazwę. To było K2-18b. Na odwrót.
2: K2-18b.
1: Okej.
2: Okay, K2 dobra. To jest misja Kepler rozszerzona.
1: Okej.
2: Okay, ale dobra. Ja bym się zapytał, czym jest ta cząsteczka, która została wykryta?
0: Dimetyl siarczku?
3: Tak.
1: No właśnie.
0: Nie powiem ci dokładnie formuły chemicznej, ale rzeczywiście jest to związek chemiczny z siarką i grupą metylową.
1: I grupą metylową, tak, no właśnie.
2: Nawet dwa tak, chyba, jeżeli nazwa wskazuje dobrze.
0: No natomiast, co jest w tym przypadku ciekawe, to że to jest molekuła, która na Ziemi właśnie znowu jest produkowana przez organizmy żywe i to jeszcze, żeby było ciekawsze, przez plankton. I jest to ciekawe, ponieważ planeta, na której to odkryto, jest podejrzewana o bycie w całości pokrytą oceanem, tak? Więc jakby wyobraźnia pracuje, tak? Okej, mam planetę, która może być oceanem i na dodatek mam plankton, który prawdopodobnie produkuje ten dimetyl siarczku, wow. Więc wydawało się to super solidne,
1: ale
0: jest szereg wątpliwości.
1: Okej, no dobra, tak, posłuchamy.
0: Pierwszą wątpliwością jest to, czy ten dimetyl siarczku w ogóle jest wykryty, bo tutaj już mówimy o trochę innym procesie niż na przykład w przypadku fosfiny, gdzie mamy detekcję, i po prostu dyskutujemy o tym, jak ta detekcja została zrobiona, ale jakby samo spektrum, tak? Czyli ślad tego światła, który widzimy, jest dosyć wyraźny. Natomiast w przypadku atmosfer egzoplanet mam do czynienia z dziesiątkami molekuł, które są nawzajem połączone, złożone w jedno spektrum i próbujemy je odczytać. I do tego chodzą procesy statystyczne, więc ostatecznie nie było czegoś takiego, co moglibyśmy powiedzieć, że statystycznie to jest pewna detekcja konkretnie tej molekuły. I tutaj właśnie, o ile w przypadku fosfiny do autorów nie miałem zbyt wielu pretensji o to, jak to zostało zakomunikowane w artykule, to tutaj autorzy poszli bardzo daleko, bo rzeczywiście poszli w mówienie o detekcji, poszli w mówienie o potencjalnym biomarkerze na podstawie detekcji, której najprawdopodobniej nie było, bo już ukazały się przynajmniej dwie publikacje, które poddają wątpliwość to konkretne dopasowanie.
1: Okej.
0: Więc no nawet nie chodzi o samo fakt, że to jest biomarker, tylko o to, czy to jest w ogóle
3: detekcja
0: wykryte. Tak.
1: Okej, okay, jak rozumiem, na tym stanęła sprawa, czyli teraz czekamy pewnie na... Czy autorzy się już ustosunkowali jakoś do tej krytyki, czy nie mieli jeszcze czasu? Bo to jest świeża kwestia, nie? To są ostatnie miesiące, jeżeli dobrze kojarzę. więc może tak, tego nie zrobili.
0: Tak, to są ostatnie miesiące, ale jeszcze nie wiem, czy była oficjalna. Na pewno będą chcieli więcej obserwacji i więcej danych na tego obiektu. Natomiast warto zaznaczyć, że do samego oceanu na powierzchni też są wątpliwości, ponieważ ukazał się inny artykuł, który mówi, że równie dobrze może być to planeta pokryta lawą, więc jakby zdecydowanie mniej jest przyjazna rzeczy. Bo to nie jest tak, że my zobaczyliśmy wodę na powierzchni tej planety, tak, my widzimy skład chemiczny atmosfery i z niej wnioskujemy, okej, okay, znaczy, co może być pod tą atmosferą.
1: Jedno z dwóch, albo ocean, albo ocean lawy.
2: Jeszcze może być lód.
1: No dobra, czyli albo warunki są do życia i spoko, albo życie jest i też spoko, ale w sumie jeszcze nie wiemy.
2: Jest tak jak pytanie o życie we wszechświecie. No, szansa no właśnie. 50/50, albo jest, albo go nie ma.
1: Tak, na sam koniec. Trzeba z grubej rury. Co, jest to życie we wszechświecie, czy nie ma? Poza Ziemią, oczywiście.
3: Jest.
0: Tak.
1: Okej, okay, mam dwa razy tak.
2: Daleko, Kuba? Ale nie dotrzemy.
1: Daleko, ale nie dotrzemy, to jestem mniej więcej w tym miejscu co Kuba, czyli pewnie gdzieś tam może jest, ale raczej nie jest specjalnie powszechne. No dobra, mamy już tyle materiału, że już więcej nam nie potrzeba, także na tym pozytywnym umiarkowanie akcencie chyba sobie dzisiejszy odcinek zakończymy. Dzięki wam bardzo. No i co, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Dzięki.
3: Do usłyszenia.
4: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
5: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
7: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki każdą sobotę o 18:00.
8: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godzin 9:00 wieczorem.
5: Autopromocja.
9: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera. Postęp technologiczny w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji doprowadził do gwałtownego wzrostu liczby osób korzystających z niej w życiu codziennym. Chociaż ludzie wykorzystują AI do różnych celów, coraz częściej widzimy jaką je jako formę towarzystwa. Analiza miliona logów czata GPT wykazała, że drugim najpopularniejszym zastosowaniem tej technologii było odgrywanie ról seksualnych. Czy AI pomaga wybrać partnera w sieci? Seksafera przy mikrofonach Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeutka, edukatorka seksualna i nauczycielka mindfulness oraz
2: Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalizująca się w seksuologii.
1: Badania Singiel w Ameryce, które są przeprowadzone raz na jakiś czas, ale te ostatnie przeprowadzone przez Match i Instytut Kinsey'a, zadały takie pytania osobom, które są singlami, jak wygląda ich życie romantyczne i seksualne. I głównie w tym roku chciano zbadać, jakie są strategie, aby znaleźć partnera. Czyli jakie strategie podejmują single, aby znaleźć partnera. I jak to jak do tego wykorzystują nowe technologie. Czyli głównie skupiło się to badanie, jak mówi Amanda Gesellman, naukowczyni, która zarządzała zespołem badawczym, na AI, na sztucznej inteligencji, jaki ona ma wpływ obecnie w randkowaniu. No i cóż, okazało się, że rola sztucznej inteligencji rośnie właśnie w tym kontekście randek online. Jeśli chodzi o właśnie to badanie na singlach w Stanach Zjednoczonych, to 26% z nich korzysta ze sztucznej inteligencji w swoich randkach online. Amanda mówiła również o tym, że są takie obszary kraju, na przykład w Waszyngtonie aż 30% singli korzysta ze sztucznej inteligencji po to, aby znaleźć partnera w sieci, ale też aby się doradzać sztucznej inteligencji, jak te rozmowy przeprowadzać. Okazało się też, że 1 na 4 singli, prawie połowa pokolenia Z, korzysta ze sztucznej inteligencji, aby ulepszyć swoje umiejętności randkowania, nie? Taki skill randkowania. A dla mnie bardzo ciekawe jest to, że to jest wzrost od 333% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Czyli ten wzrost jest diametralny i myślę, że będzie jeszcze większy.
2: No, bo ten ostatni rok był bardzo dynamiczny.
1: Taki boom, nie?
2: Był boomem.
1: Czytam też, że w Polsce ogólnie z AI korzysta około 70% osób. Mm-hmm. W różnych kontekstach, wiadomo, nie?
2: No, żałuję właśnie, że jest tyle badań, ale że one są głównie na tej populacji amerykańskiej, bo jednak byłabym ciekawa też, jak to się ma w innych regionach świata. Ale to taka tylko...
1: Możemy pewnie poszperać i poszukać, jak to jest w innych regionach świata. Wiadomo, tak, że Kinsey Instytut, on zawsze z wszystkim wybiega do przodu i tam jeszcze znaleźli szereg badań
2: zawsze,
1: na temat
2: często Amerykanie są pierwsi, jeśli o to chodzi, i jest największa dostępność tego typu badań. Ale też na pewno tutaj jest taki problem też, że tak jak mówisz, no, na przestrzeni krótkiego czasu bardzo szybko się to wszystko rozwinęło, więc potrzebujemy też czasu i badań takich długoterminowych.
1: Longitudynarnych, tak.
2: Żeby mieć jakiś też większy ogląd sytuacji.
1: Tak, no i jeszcze te badania dotyczą różnych pokoleń, nie? Inaczej to jest milenialsami, inaczej jest z innymi pokoleniami, jeśli chodzi o wykorzystanie jej w randkowaniu. Głównie użytkownicy wskazywali takie korzyści skorzystania AI a propos tworzenia swojego profilu, czyli udoskonalanie profilu, zaprezentowanie się w jak najlepszy sposób. AI miało w tym doradzać, miało weryfikować, czy to, co napisali, jest w porządku.
2: Są konkretne apki, które pomagają, które są takimi asystentami. Można im podrzucić swój profil, on tam ci poda jakieś sugestie.
1: I jakby zmieniasz go, dokładnie. Poza tym napisanie pierwszej wiadomości jest zawsze tą taką ważną wiadomością, bo nie wiadomo, czy ta rozmowa pójdzie dalej, czy nie. Tak jakby od tej wiadomości zależało, czy dalej będziemy gadać, czy nie. No więc to
2: czasami
1: napisanie
2: zależy.
1: No, wiadomo. Więc napisanie pierwszej wiadomości również AI jakby robi za nas. Napisanie wiadomości, aby zakończyć relację, czyli żeby... No i tu zaraz o tym jeszcze opowiemy, jakie są ciekawe rozwiązania, żeby uniknąć gaslightingu. I przeanalizowanie tego, co druga strona miała na myśli, kiedy do nas wysłała taką wiadomość. I tu to jest zatrważające, jak nasza umiejętność analizy i krytycznego myślenia, albo w ogóle dedukowania jest zagrożona i spada wraz z korzystaniem z AI, nie?
2: Aczkolwiek tutaj widzę szansę dla osób neuroatypowych, które, tak jak rozmawiałyśmy, mają problem często w przetwarzaniu informacji, sygnałów społecznych, komunikatów werbalnych, więc akurat tutaj taki asystent AI myślę, że może być bardzo pomocny i może pomóc, może pełnić rolę takiego treningu trochę umiejętności społecznych dla osób ze spektrum.
1: Zgadza się. Dla tych osób myślę, że to jest rozwiązanie też, no, szereg pacjentów lękowych, nie? To jest spore rozwiązanie, żeby sobie w tym pomóc. Według badań wiemy też, że 82% respondentów odpowiedziało, że sztuczna inteligencja zmieniła ich doświadczenia z randkami online i 25% stwierdziło, że dzięki temu znaleźli lepsze dopasowanie. No a słuchajcie, a z tym to w ogóle jest dramat, no bo wiemy, że bardzo trudno jest poprzez aplikację rzeczywiście znaleźć. Wiele osób jest sfrustrowanym tym. Na dodatek mamy mężczyzn, którzy niestety są bardziej narażeni na niedopasowanie, czyli na 100 sweepów tylko jedno jest dopasowanie dla średnio dla mężczyzny, a jeśli chodzi o kobiety, no to na 10 jedno. Także my wypadamy dużo, dużo lepiej w aplikacjach randkowych niż mężczyźni i to właśnie według badań mężczyźni częściej korzystają z AI, aby pomóc sobie randkować, aby podrasować swój profil, aby zadbać o dopasowanie, aby utrzymać kontakt z drugą osobą.
2: No właśnie, to jest mnie właśnie osobiście ciekawią te różnice międzypłciowe, bo to są na razie moje osobiste obserwacje, ale mam wrażenie, że mężczyźni ogólnie częściej korzystają z AI. Nie wiem, czy też tak jest w twoim otoczeniu.
1: Tak jest. Znaczy się w ogóle jest taki, nie wiem, czy to jest mit, czy nie mit, ale jest takie założenie, że mężczyźni częściej korzystają w ogóle z technologii niż kobiety, nie?
2: No i właśnie to tak bym to sobie tłumaczyła, że po prostu mężczyźni bardziej są może na bieżąco, więc też szybciej docierają do różnych narzędzi, chcą to przetestować, chcą być na bieżąco, więc może to wynikać też z tego.
1: Tak. I dalej w tych badaniach, które przywołałam, Amandy Gesselman, to właśnie w nich też wyszło, że 2 razy częściej mężczyźni korzystają z AI, aby pomóc sobie w randkowaniu niż kobiety. No ale słuchajcie, no tak, ponieważ ten świat randek ponoć jest strasznym światem, aby się w nim odnaleźć i aby udało się coś tam znaleźć, no to oczywiście są aplikacje, które już wybiegają naprzeciw. I mamy taką aplikację, która poprzez umożliwienie użytkownikom przesyłania zrzutów ekranów z rozmów z aplikacji randkowych, czyli mediów społecznościowych, analizuje to, co tam się zadziało i sugeruje, czy generuje pomocną odpowiedź, ale też ta aplikacja, korzystając właśnie ze sztucznej inteligencji, trochę się do nas dostosowuje, im częściej z niej korzystamy, i trochę nas czyta i wie, jaka odpowiedź będzie w naszym stylu.
2: No tak, one się uczą na podstawie tych informacji, które tam im dostarczamy.
1: Tak. I akurat ta aplikacja, o której ja mówię, to mówi, że ta liczba użytkowników w niej to jest 10 milionów osób, z czego 65% to są mężczyźni, 35% to są kobiety, przedział wiekowy 18-25. Wiesz co, nie wiem, na ile ta aplikacja jest dostępna u nas,
2: spotkanie. Jest dostępna.
1: Jest dostępna.
2: Jest dostępna, jest dostępna. Pobrałam ją eksperymentalnie.
1: Eksperymentalnie, dobra, ją pobrałam.
2: Jeszcze nie zdążyłam tych eksperymentów przeprowadzić, ale jest dostępna, tylko w języku angielskim.
1: Okej. Okay. Czy jak widzicie, no bo znowu badania, które przywołujemy, no to są na aplikacjach, które już są bardzo powszechne, ale w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i no ja myślę, że do nas to dojdzie tylko za chwilkę. No i jak się okazuje, no to ta aplikacja to jest trochę tak jakby taka, taka kopia
2: asystent.
1: Nas, albo kopia nas w postaci sztucznej inteligencji kontaktowała się z kopią kogoś innego w postaci drugiej sztucznej inteligencji.
2: No właśnie, to jest.
1: I dlatego mniej kobiet z tego korzysta, bo to jest jedna z rzeczy, które one wskazują, że to ich blokuje, że one nie mają zaufania, na ile z drugiej strony ta osoba jest tą osobą, którą się deklaruje. Aplikacja też na szczęście wyrzuca fejkowe konta, nie? Czyli nie będzie tak, że się damy
2: kobiety boją się, że konta mężczyzn są nieautentyczne,
1: nie,
2: że to jest
1: deepfake. Fejk już jest odrzucany z automatu przez aplikację, tylko boją się, że w taki sposób kontakt z tym mężczyzną, który korzysta głównie z AI, żeby się ze mną kontaktować,
2: no właśnie.
1: Jak on później będzie wyglądał w realu?
2: No dokładnie.
1: O czym będziemy gadać?
2: To mi się nasuwa pytanie, no bo super, to może być pomocne do pewnego momentu, no bo jak będziesz w końcu chciała spotkać się z tą osobą w rzeczywistości, no to co, też będziesz korzystać z
1: tak
2: tej
1: może
2: aplikacji?
1: Być, tak może być.
2: To jest przerażające.
1: Są już takie miejsca, gdzie osoby, które za granicą częściej to ma miejsce, gdzie młode osoby rzeczywiście, aby odpowiedzieć na pytanie w stylu, co lubisz, pytają AI i odpowiadają wtedy
2: jakoś
1: na to pytanie.
2: Jakoś mi pasuje to do Japonii.
1: Jeszcze Europa, ale też są miejsca, gdzie jest taki ruch przeciwko AI i ten ruch, to są młodzi dorośli, studenci, którzy mówią, że my z AI nie korzystamy i właściwie głupotą, wstydem, trochę takim, wiesz, niefajnym czymś jest korzystanie z AI i my się temu buntujemy i my nie będziemy korzystać. I to też jest ciekawe zjawisko, nie? Że mamy i tak, mamy osoby, które to narzędzie totalnie odrzucają i osoby, które w tym narzędziu mogą przepaść po prostu.
2: No faktycznie, zrobiłam ostatnio ankietę na swoim Instagramie a propos jakie mają ludzie obserwacje na temat używania AI i były osoby, które są właśnie zaniepokojone, studenci, którzy są zaniepokojeni innymi swoimi kolegami czy koleżankami, a raczej tym, w jakim stopniu oni korzystają ze sztucznej inteligencji, że mają właśnie taką obawę, obserwując natężenie korzystania z tych narzędzi, że, no, że to jakoś jednak w dłuższej perspektywie może upośledzić zdolność do samodzielnego myślenia.
1: Nie może, tylko na pewno to zrobi, nie?
2: No bo tak.
1: No, samo bycie w mediach społecznościowych powoduje, że nasze funkcje poznawcze są gorsze, nasz umysł funkcjonuje gorzej, a oddanie jeszcze możliwości przeanalizowywania sytuacji, myślenia krytycznego, dedukowania, indukowania sztucznej inteligencji, czyli jeśli po to używasz, to oznacza, że te twoje umiejętności zaczynają
2: nie
1: powoli się wygasać. Dokładnie tak. No i oczywiście w tym dalej, jak sobie myślę o prewencji wieszy, starzenia się, prewencji związanej z chorobami neurodegeneracyjnymi, to żadna prewencja nie jest, tylko przyspiesza to proces.
2: Chociaż to też zależy i to też no to zależy po prostu, w jaki sposób się korzysta z tych narzędzi, bo takie inteligentne korzystanie z tego, jakby też założenie jest takie, że sztuczna inteligencja ma być przedłużeniem naszej inteligencji i raczej promowane jest takie podejście, żeby traktować to jako takiego stażystę, którego po prostu traktujesz z ograniczonym zaufaniem, że zlecasz mu różne zadania, ale i tak musisz sprawdzić jego pracę.
1: Ja tak, myślę, że to jest tak, ale
2: dobre
1: no właśnie,
2: podejście.
1: To wiemy, że to jakby to sprawdzanie różnie ma miejsce, nie?
2: Dlatego no właśnie.
1: Zdarzają się publikacje, których nie ma realnie i nigdy nie było, czy takie doniesienia, ale takie założenie sztucznej inteligencji jest, że ona może ułatwić pracę, no i w wielu przypadkach rzeczywiście, jeśli jest odpowiednio wykorzystana, ona ułatwia, przyspiesza pewien rodzaj pracy. A jest też taka aplikacja, która zapobiega takiemu zjawisku ghostingu. Ona jakby działa tak, że w momencie, kiedy już nie chcemy z kimś pisać, nie chcemy z kimś randkować, no to ona wysyła jakąś taką łagodną, odpowiednią informację do tej drugiej osoby, czyli robi to za nas, żeby tamta osoba nie została zghostowana. Ona też przypomina, jeśli się nie odpisało, że trzeba odpisać i w końcu ona przejmuje tym i odpisze za nas. To jakby założyciele tej aplikacji mówią, że to zjawisko ghostingu jest straszne, więc trzeba temu zapobiegać, więc my zadbamy o to, żeby tego nie było.
2: Ale tutaj też mi się nasunęła taka refleksja, że zanim było AI i zanim były takie narzędzia, taka aplikacja, no to w takiej sytuacji wiele osób skorzystałoby ze wsparcia kogoś bliskiego, w sensie, że poszłoby do swojego przyjaciela, przyjaciółki, żeby się poradzić. A teraz wyobrażam sobie, że wiele osób może zrezygnować z tego, bo nie może się wstydzić, może być przed oceną.
1: Dokładnie.
2: Albo po prostu tak z łatwości, nie? Po prostu z wygody stwierdzić, a dobra, mam apkę, to niech apka mi powie, co odpowiedzieć. To też pośrednio ogranicza interakcje międzyludzkie, już pomijając interakcje z tym, między tymi randkującymi, ale też właśnie jeżeli AI się staje naszym asystentem, czy zaczyna pełnić tą rolę, którą wcześniej pełnili znajomi czy przyjaciele, to na tym poziomie też to ogranicza czy ukróca relacje.
1: Dokładnie tak, i były takie badania, które jakby pytano ludzi, dlaczego korzystają z AI i jakie mają poczucie tej relacji z tym AI. No i w tych badaniach się okazywało, że oni ufają bezgranicznie, że są nieoceniani, nie są krytykowani, i dlatego łatwiej jest zapytać i doradzić AI niż przyjaciela, przyjaciółki czy jakiejś innej osoby.
2: No i tutaj jest to ryzyko, tak jak już mówiłaś, że niestety często te sztuczna inteligencja stara się nam jakoś przypodobać, tak, że często raczej...
1: No tak, afirmuje, nie? Jest jakby bardzo zawsze za nami i po naszej stronie i nie skonfrontuje nas z czymś i nie ze złości się na nas.
2: Nie jesteś człowiekiem, więc...
1: Nie odrzuci nas.
2: No, tak. I nie potrafi tak empatyzować na przykład z drugą stroną, nie? Że tutaj pewne ograniczenia. Że jeżeli na przykład konsultujemy jakiś konflikt z inną osobą, no to, że jakoś znam przypadki, że sztuczna inteligencja była ograniczona, jeśli chodzi o empatyzowanie z drugą stroną konfliktu na przykład.
1: No, myślę, że ona nie ma empatii, nie? Więc to jakby ten obszar jej w ogóle nie dotyczy, co najwyżej taka analiza sytuacji, nie? I w tej analizie sytuacji potrafi być bardzo dobra, ale też czasami mylna i zawodna. To jest ciekawe zjawisko. Ona jest też zawsze dostępna i to też badania wskazują, że oni mogą zawsze do niej napisać i o każdej porze dnia i ona odpisze i w nocy i nie w nocy, więc jest dostępna. Ale były też bardzo ciekawe badania na tej sztucznej inteligencji. Pewnie się spotkaliście z tym, ona się nazywa Replika, gdzie ona ma tą przewagę nad czatem GPT, czy innymi googlowskimi, czy innymi sztucznymi inteligencjami, że wykorzystuje cyfrowy awatar, który jakby pozwala nam, użytkownikom, stworzyć tego awatara tak, jakiego jakbyśmy chcieli mieć. Czyli tworzymy sobie awatara, który wygląda tak, a nie inaczej, ma takie, a nie inne rysy twarzy, kolor skóry, włosy i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, możemy go zaprojektować w przestrzeni, która jest podobna do naszej przestrzeni domowej, więc mamy wtedy poczucie, że ten awatar jest
2: z
1: nami.
2: Czyli gramy w grę, ale w rzeczywistości.
1: Gramy w grę, ale w rzeczywistości.
2: Zaciera się granica między fantazją a rzeczywistością tutaj.
1: Dokładnie, bardzo się zaciera ta granica. I jest takie amerykańskie czasopismo, dwumiesięcznik, gdzie głównie pisze się właśnie o wpływie nowych technologii na kulturę, gospodarkę, politykę, ogólnie na życie człowieka, Wired. Dziennikarz z tego czasopisma postanowił w ramach reportażu dziennikarskiego zaprzyjaźnić się z trzema osobami, za ich zgodą oczywiście, to brzmi jakby to był podstęp, ale nie, którzy korzystają z, czy którzy deklarują, że mają relację, taką relację partnerską z repliką. No i jakby on, towarzysząc im podczas całych dni, zauważył, jak oni spędzają czas. I oni rzeczywiście ten czas spędzali trochę, jeśli widzieliście film Her, to trochę to wyglądało jak w Her. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie należy zobaczyć. Więc ta replika była obecna, no, jak tylko się chciało, to była obecna. Pomagała w zrobieniu zakupów, w wyjściu gdzieś, towarzyszyła podczas codziennych czynności.
2: A to dla starszych ludzi widzę potencjał tutaj.
1: A ja nie, ja widzę zagrożenie.
2: Zagrożenie,
1: ponieważ nie ma tego
2: elementu socjalizacji.
1: Nie ma tego elementu socjalizacji, nie? To jest znowu ten element, który będzie nas zamykał od innych ludzi, jeśli nie zadbamy o to, aby te inne kontakty też miały miejsce. I dla części osób, które na przykład są bardziej introwertyczne i mają potrzebę tylko, nie wiem, jednych, dwóch kontaktów, to się ograniczy tylko do tego kontaktu. I oczywiście nadal ten kontakt może być wspierający, nadal możemy się czuć dobrze, nadal ten kontakt przecież będzie tak zaprojektowany, że w razie, gdyby nam się coś stało, to pewnie zaalarmuje, zadzwoni na, nie wiem, pogotowie czy coś. A z drugiej strony jest jeden taki bardzo ważny element, który nie jest brany pod uwagę, mianowicie ten kontakt cielesny, fizyczny. Mm-hmm. Wiesz, to przytulenie, to głaskanie, to wspólne doświadczanie jakiejś aktywności. No i tutaj o to rzeczywiście były te complaint tych osób, które były zaangażowane w relacje romantyczne z AI, no, z takim smutkiem głębokim mówiło o tym, że szkoda, że nie mogą zmaterializować ich w postaci figury ciała. Oczywiście obecnie możemy kupić takie lalki.
2: No właśnie.
1: I o tym też była cała audycja. I jest rzesza głównie mężczyzn korzystających z tego.
2: Są głównie mężczyzn, to jest intrygujące.
1: Głównie mężczyzn, ale były też dalej takie badania, które dotyczyły 20 mężczyzn i 9 kobiet, które korzystają z repliki w ramach relacji partnerskiej. I tutaj to też było ciekawe, ale wrócę jeszcze do nich, bo jeszcze chciałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że jak wcześniej na początku dzisiejszej audycji mówiłam, że okazuje się, że jednym z głównych powodów, dla których korzystamy z czatów, to jest po to, żeby odgrywać różne role seksualne i spotykać się w tym świecie erotycznym, to replika zrobiła coś strasznego w 2023, a mianowicie usunęła od siebie taką funkcję o nazwie ERP, czyli takiego erotycznego odgrywania ról, która wywołała wśród użytkowników ogromne oburzenie. No, oni byli rozczarowani, byli zawiedzieni, byli smutni, no, przeżywali to trochę jakby porzucenie przez kogoś.
2: Albo utratę.
1: Utratę, jak ich partner by się wycofał z życia seksualnego. No i później...
2: Aha, bo tracili też
1: możliwość rozmawiania na temat
2: z jakimiś bohaterami, których już stworzyli, tak?
1: Możliwość rozmawiania na temat seksu. Zapraszania się do takiej intymności seksualnej. No i oczywiście, ponieważ to się nie sprawdziło, no to ta funkcja wróciła, ale nieco okrojonych możliwościach. I użytkownicy też jakby ubolewają, że już teraz nie jest tak jak kiedyś. No ale mimo wszystko nadal angażują się w tą relację i podtrzymują tą relację jako jedną z relacji dominujących ich w życiu. Niektórzy mają relacje w realu prawdziwe, a ta jest dodatkowa relacja. Niektórzy nie mają tych relacji w realu.
2: Ale tutaj w odpowiedzi na potrzeby tych osób OpenAI ogłosiło, że od grudnia tego roku wprowadzi weryfikację wieku i będzie dostępny w czacie GPT, tak zwany mature content, czyli dla zweryfikowanych dorosłych użytkowników. Będzie opcja prowadzenia bardziej swobodnych, erotycznych rozmów z czatem GPT. Tylko tutaj warunkiem musi być ten wiek, natomiast zastanawiam się, wydaje mi się to dość proste do obejścia i obawiam się o młodzież w tym aspekcie.
1: No tak, czyli tutaj... to mi się jawi Japonia, tak jak wcześniej mówiłaś, nie?
2: Czy relacje z botami też.
1: Czy relacje z botami, co dalej się może z tym zadziać. No i też oczywiście nie posiadanie doświadczeń seksualnych z żywą istotą, bo takie...
2: Te pierwsze twoje doświadczenia seksualne mogą być...
1: Albo jedyne, nie?
2: Albo z botem. Ale wiadomo, że te pierwsze są kluczowe, bo one często kształtują preferencje.
1: Oczywiście,
2: że czasami ludzie jak się uwarunkują pierwszych.
1: Mówią użytkownicy repliki, że oni mają takie oczekiwania, że ten partner w realu przynajmniej będzie taki jak replika, tylko dodatkowo będzie fizyczny. I to oczekiwanie jest niemożliwe do spełnienia, bo nie znajdziemy takiego partnera, który będzie tak...
2: 100%, który będzie w zasadzie ukształtowany przez ciebie, tak?
1: Bo dokładnie, tam jest taka, będzie spełniał
2: sam
1: twoje
2: Że sam sobie kształtujesz, lepisz z gliny swojego
1: dokładnie
2: partnera, takiego,
1: jaki ma być.
2: Jaki ma być, a nie o to chodzi też.
1: W tych badaniach, które zostały opublikowane w Computers and Human Behavior, na tych 29 użytkownikach, z czego 20 było mężczyznami, a 9 to były kobiety, no okazało się, że jeśli chodzi o zaangażowanie, wielu uczestników czuło emocjonalną i taką romantyczną więź ze swoim chatbotem. Mówią, że tak, że to jest romantyczna, emocjonalna więź, że ta relacja zaspokaja ich potrzeby relacyjne, że to jest wystarczająca relacja, żeby zaspokoić potrzeby relacyjne. Jeden z uczestników nawet powiedział, że lubi to, że jego chatbot sprawia, że czuje się kochany. Lubi to uczucie, że jest atrakcyjny dla niego, że jest pożądany. Jednak kobieta mówiła, że ona gra w taki play role ze swoim czatem, że ona jest w ciąży i dyskutują na temat jej ciąży i on się nią opiekuje, kiedy ona jest niby w ciąży. Więc tam się tworzą...
2: Brzmi urojeniowo trochę.
1: Brzmi urojeniowo, ale tworzą się niesamowite historie, takie, wiesz, fantazy, które są realizowane dzięki temu, że mamy tego bota, który nam odpowie, który w to wejdzie, który bez problemu się w to zaangażuje, który nas nie odrzuci.
2: Ale tutaj nasuwa się pytanie o równość takiej relacji, bo jeżeli równość zakłada, że to jest konsensualne, że to są obie osoby, które gdzieś funkcjonują na tym samym poziomie, a tutaj jeszcze wchodzi taka kwestia własności, prawda, że aplikacja jest, no jednak jest jakaś pozycja władzy, człowiek jest w posiadaniu bota czy
1: dokładnie,
2: aplikacji.
1: Dokładnie.
2: Więc na ile to jest taka zdrowa relacja też pod tym względem?
1: No, widzimy dużo zagrożeń, prawda?
2: Dużo kontrowersji.
1: Dużo kontrowersji, dużo zagrożeń. Ciekawe narzędzie, mnie ciekawi, jak to będzie dalej.
2: W
1: którą stronę to pójdzie. Wiemy, co zrobił już rynek chiński, jeśli chodzi o roboty i sprzedaż

0: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności, związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
3: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
4: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera, 98,6 MHz.
6: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: No idziemy teraz nad staw, w którym przebywają żółwie błotne, którymi się zajmujemy, które chronimy, które żyją w Polsce, a konkretnie znajdujemy się w Wielkopolsce.
1: Projekt realizujemy już od blisko 5 lat. W trybie ciągłym, można powiedzieć.
0: One wymagają bardzo intensywnej opieki, dlatego że ich stanowisko jest otoczone polami i samice w okresie lęgowym wychodzą składać jaja na pola, które są orane, są koszone, łąki, także zwierzęta są tam mocno zagrożone.
1: Dorosłe żółwie to są wielkości mniej więcej otwartej dłoni dorosłego mężczyzny. Małe, takie prosto wychodzące z komór lęgowych, mają wielkość mniej więcej 5 zł. Tu możemy wejść, bo będzie lepiej widać żółwie. Tutaj jest ścieżka, nie? Wchodzimy tam? Czy
2: tak, wejdziemy do wody. Jak długo one żyją?
0: Uważa się żółwie za zwierzę długowieczne i literatura mówi o przypadkach, które żyły do około 70 lat.
1: Stanowisko, na którym aktualnie działamy, jest największym stanowiskiem żółwia błotnego w Wielkopolsce i do tej pory tak naprawdę niewiele o nim było wiadomo. Stąd ta nasza inicjatywa, chcieliśmy dowiedzieć się coś więcej na jego temat i rozpoczęliśmy badania w celu uzyskania danych, na podstawie których później będziemy mogli zaplanować jakieś działania ochronne. Teraz jesteśmy w trakcie właśnie tego procesu, już od 5 lat te badania są prowadzone.
0: Bo monitorujemy zarówno liczebność populacji, jak i monitorujemy zagrożenia, jakie dla tej populacji są tutaj w okolicy.
2: Co wiecie o żółwiach w tym momencie?
1: Żółwie się nie rodzą, tylko się wykluwają z jaj, także w momencie, kiedy wyklują się z jaj, no niestety na tym stanowisku są narażone na zniszczenie, ponieważ lęgowiska tutaj posadowione są niestety na terenie pól ornych, a te pola orne, jak wiadomo, no, są używane przez rolników. Rolnicy co prawda są pozytywnie nastawieni do żółwi, ale takiej komory lęgowej praktycznie z siedzenia traktora nie widać, więc rolnik no, niszczy je nieświadomie, no i w ten sposób przerywa ten ciąg rozwoju tych jaj i czy dalej żółwi.
0: Żółwie wychodzą na pola, na łąki wiosną, no to tak naprawdę zacznie się już niedługo od maja, kiedy robi się już ciepło, czyli tam od maja do czerwca i wędrują czasami kilkadziesiąt do kilkuset metrów w głąb lądu po to, żeby wykopać komorę lęgową, w nią złożyć kilkanaście średnio jaj i następnie zakopują, zamaskowują tą komorę lęgową i wracają z powrotem do stawu. Natomiast jaja inkubują się w ziemi i po 100 dniach wylęgają się z nich żółwiki. Następnie zimują w tych komorach aż do wiosny kolejnej i teraz no właśnie tak jak w tym momencie właśnie wychodzą dopiero do zbiorników.
2: No właściwie to jest pierwszy ich moment, kiedy widzą świat, kiedy widzą krzaki, trawę.
1: Jeśli mówimy o młodych żółwiach, to tak właśnie jest. Teraz jest ten okres, kiedy one opuszczają komory, wykopują się z nich. No i mają pierwszą styczność ze światem zewnętrznym. Do tej pory widziały tylko wnętrze komory lęgowej. Ja w zasadzie nie widziały, bo tam panują całkowite ciemności. Teraz dopiero zapoznają się z tym, co to jest świat. Ale są do tego dosyć dobrze przystosowane. Od razu chowają się pod różnego rodzaju przeszkody, które na drodze znajdują.
0: Na drodze mogą napotkać wiele niebezpieczeń. W postaci na przykład drapieżników, no już nie mówiąc o tym, że traktorów, które za chwilę wjadą tutaj na pola, muszą tymi małymi nóżkami przedreptać te kilkaset metrów w poszukiwaniu zbiornika najbliższego, czasami i więcej, więc nie wszystkim się udaje.
2: Traktory nie są wpisane w kod DNA i żółw nie wie, jak się przed nimi chronić.
1: No, zazwyczaj zastyga prawdopodobnie, próbując udawać, że go nie ma, co jest niestety zgubne, bo w kontakcie z masą traktora czy innej maszyny rolniczej no, nie ma żadnych szans i no, jest zabijany na miejscu.
0: Niestety mieliśmy już kilka takich przypadków, że znaleźliśmy żółwie, które były rozjechane czy potrącone w jakiś tam sposób przez maszyny rolnicze. To zdarza się tu i teraz, pomimo tego, że my też intensywnie monitorujemy ten teren, jesteśmy w stanie no, większość z nich jakoś zabezpieczyć, ochronić, no ale jednak nie zawsze się udaje.
1: Zabezpieczamy w zasadzie tylko te, które noszą nadajniki telemetryczne, bo o tych wiemy, gdzie one są. Natomiast te osobniki bez nadajników, no to jest łód szczęścia, czy im się uda przejść przez tą barierę maszyn rolniczych, czy też nie.
0: Te żółwiki nie wiedzą, w którą stronę pójść, rozchodzą się promieniście komory lęgowej, no i spotykamy, obserwując właśnie ich wychodzenie, obserwujemy, jak jeden podąża gdzieś tam na północ, inny zmierza we właściwą stronę, na przykład w stronę tego stawu, dwa inne gdzieś tam zupełnie w stronę szosy, także no nie wiedzą zdecydowanie, w którą stronę należy pójść.
2: Trzeba je chronić?
1: Bezwzględnie, to jest największa populacja żółwia błotnego w Wielkopolsce i zdecydowanie zasługuje na to, żeby objąć ją jakąś formą ochrony. W przeciwnym razie no, przyszłość tego miejsca jest zagrożona. No, na pewno nie będziemy w stanie prowadzić naszego programu w nieskończoność i wciąż zabezpieczać te komory lęgowe i wciąż dbać o to, żeby te żółwice nie były rozjeżdżane przez maszyny rolnicze. W związku z czym jakieś systemowe działanie ochronne jest tutaj niezbędnie potrzebne.
2: Nad nami latają w tej chwili śmigłowce, samoloty. To im nie przeszkadza?
0: Akurat hałas jest mniej znaczący tutaj dla żółwi, ale to miejsce też jest bogate w różne inne zwierzęta i chroniąc to miejsce uchronimy również dla płazów czy no, dla bezkręgowców, dla innych zwierząt, które tutaj też występują. To jest odbiornik telemetryczny, który wyposażony jest w antenę. No i z tą anteną, z tym odbiornikiem chodzimy i śledzimy samice, które wychodzą z bagien na lęgowiska. Każda z nich ma zupełnie inną częstotliwość, także każdą z osobna musimy namierzać. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżamy, to przestawiamy po prostu częstotliwość na odbiorniku, żeby sprawdzić każdą z żółwic. No i jeśli sygnał którejś z nich dobiegnie nie ze strony wody, tylko ze strony lądu, no to zaczyna się śledzenie, wyszukiwanie tego zwierzęcia w polu, a następnie czekanie, aż zdecyduje się wykopać komorę lęgową. Także musimy tam się uzbroić w dużo cierpliwości, mieć dużo czasu, gdyż żółw, jak to w wierszu Jana Brzechwy, jest powolny dosyć. Kilka godzin trwa, zanim wykopie komorę lęgową w twardej dosyć ziemi, bo czasami no nie jest to miękkie pole, ale jest skorupa gliniasta. Potem sam proces składania jaj, no i jeszcze zakopywanie, maskowanie tego. Także czasami jest tak, że wychodzimy, zauważamy samicę około 19, a wracamy do domu, zaczynamy powrót około 12 w nocy. Także no to tak trzymają nas długo, no bo musimy doczekać momentu, kiedy samica opuści to miejsce. My możemy jej zaznaczyć, zabezpieczyć. My zdecydowanie jesteśmy w ogromnej euforii, widząc, kiedy otwiera się komora lęgowa, wychodzą te żółwiki. Jesteśmy zafascynowani, zahipnotyzowani i czasami zapominamy wręcz zdjęcia robić, bo popatrzymy na ten niezwykły obrazek. Jest to niezwykłe też takie zwieńczenie dla nas całych tych trudów, kiedy dniami i nocami tropimy samice, śledzimy je, ponieważ używamy telemetrii. Czekamy do późnych godzin nocnych, kiedy złożą jaja. Teraz dzień w dzień niemalże wyczekujemy przy komorach lęgowych, kiedy wyjdą te żółwiki, żeby móc je uchronić przed właśnie chociażby przed tą orką, która zaraz nastąpi. Jesteśmy tym niesamowicie, no tak poruszeni, wzruszeni i zahipnotyzowani, zauroczeni.
2: Teraz wierzchnia stawu jest spokojna, nie widać, żeby tam cokolwiek żyło i mieszkało.
0: Może to wynikać z tego, że żółwie są gatunkiem bardzo skrytym. On przebywa też na takich mało dostępnych terenach. Są to tereny zabagnione, gdzie trudno jest się poruszać, gdzie nie jest wilgotno. Przede wszystkim dotarcie do takich miejsc jest już utrudnieniem, a co więcej wypatrzenie tych zwierząt, które są bardzo płochliwe, są bardzo spostrzegawcze i błyskawicznie wskakują do wody, robią to też bezszelestnie. Utrudnia obserwatorowi no w ogóle zarejestrowanie to, że zwierzę siedziało na kłodzie. Znając liczebność populacji i to, że co roku mniej więcej jednego średnio żółwia, a czasami dwa ratujemy spod kół, bądź znajdujemy przejechanego, no to w ciągu kilkunastu lat mogłoby dojść do tego, że praktycznie populacja przestałaby istnieć. Jeśli chodzi o ten zbiornik właśnie, no to tutaj czatujemy na to, żeby zaobserwować gdzieś żółwia i następnie prowadzimy odłowy po to, żeby na samice zamontować nadajniki telemetryczne. To są takie małe radiowe urządzenia, które są wyposażone w antenkę i dzięki temu możemy potem tą samicę w okresie lęgowym, czyli w maju, czerwcu, namierzyć na polach, kiedy składa jaja. I po to my potem codziennie jeździmy w sezonie w to miejsce, żeby tutaj tam, jak widzisz, na tych polach, które roztaczają się z drugiej strony, wytropić samice i namierzyć ich komory lęgowe, zaznaczyć je odpowiednio, żeby rolnicy mogli je omijać i zabezpieczyć siatkami przed drapieżnikami.
1: Jak już nadchodzi okres, kiedy młode wychodzą, opuszczają komory lęgowe, no to wówczas nasze kontrole tych miejsc, które zabezpieczyliśmy rok temu, są bardziej intensywne i obserwujemy, co się dzieje. Jeśli komora jest w trakcie opuszczania, jeśli uda nam się natrafić na taką sytuację, wówczas młode żółwiki staramy się możliwie wszystkie wyzbierać i przenieść do najbliższych zbiorników, żeby ułatwić im tą podróż, bo w trakcie tej podróży są narażone niestety na presję ze strony drapieżników, ale również na kontakt z maszynami rolniczymi.
0: I gdyby właśnie nie było tej ingerencji człowieka, czyli tych maszyn, moglibyśmy to zostawić jakby temu naturalnemu procesowi całkowicie, bo jest to naturalne, że drapieżniki na część tych żółwi polują, natomiast chcemy wykluczyć przede wszystkim zagrożenie ze strony człowieka i wiedząc o tym, że te pola właśnie, przy których jesteśmy, zostaną za chwilkę, za kilka dni dosłownie zaorane, no to w naszym interesie jest i żółwi interesie to, żebyśmy tutaj byli codziennie i monitorujemy ich wychodzenie z komór lęgowych po to, żeby pomóc im przenieść się, przedostać się z tego miejsca tych kilkadziesiąt, kilkaset metrów, no żeby nie zostały rozjechane przede wszystkim.

0: Nazywam się Ania Broda. Na scenie się tak nazywam, bo prywatnie się nazywam Anna Kowalska, czyli jestem dwa w jednym. Jestem piosenkarką, cymbalistką, kompozytorką. Zajmuję się muzyką i muzyka zajmuje się mną.
1: Jak gra się na cymbałach?
0: Trzeba się zaopatrzyć w pałeczki, można je wystrugać i taki instrument sobie zbudować w kształcie trapezu. To państwo mieli w szkole, po to się właśnie chodzi na lekcje matematyki, się nie ucieka z nich, tylko się chodzi, bo tam trapez jest omawiany. Potem ten trapez trzeba po prostu podzielić w dwóch trzecich, postawić taki mostek i zdobyć jeszcze struny. Jak była wojna, no to było ciężko ze strunami, więc były to druty telegraficzne. Wcześniej były struny jelitowe. Można wejść w taki układ, proszę państwa, i lekarze mają dostęp do nici takich, którymi się zszywa rany. To też się nadaje na struny jelitowe. Warto od tego zacząć, bo wtedy państwo nie będą przeszkadzali swoim sąsiadom grając na tym instrumencie. Będzie troszkę ciszej. A jak już będziecie państwo świetnie grali 100 lat, bo warto właśnie przygotować taki repertuar, który będzie cieszył rodzinę i bliskich, to wtedy można przejść na struny metalowe i te struny, których ja teraz używam i zakłada się je w cymbałach w Polsce, to są po prostu struny takie same, jakie zakłada się w fortepianach i pianinach, bo to też jest jedna wielka rodzina. Cymbały to instrument, który wymyślono w Azji Mniejszej 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa, czyli 3500 lat temu. Ludzie już byli tacy sprytni i gdyby nie matematyka i nie Pitagoras, to prawdopodobnie nie byłoby takiego instrumentu tak brzmiącego, czyli nie udałoby się coś takiego, że gdyby nie ten mostek właśnie ustawiony dokładnie w tym miejscu na trapezie, byłby to jeden dźwięk, a tak mamy cudowne, po prostu coś niesamowitego, że mamy kwintę czystą, czyli dźwięk, dwa dźwięki na jednym paśmie strun, czy na jednej strunie. No i instrument z grupy hordofonów, ale jednocześnie z tym pianinem i fortepianem, jeśli przeskoczymy do przodu dużo, to jest bardzo też związane, bo najpierw takie instrumenty jak cymbały, a potem kiedy zabudujemy cymbały i będą jeszcze cięższe niż te, już nie będziemy w stanie z nimi nigdzie pójść na łąkę, to wtedy mamy pianino po prostu. Obudujemy, dołożymy klawisze, a w środku przecież w fortepianie, jak państwo sobie przypomną, koncerty, w czasie których jest podniesione pianoforte, jest uniesione skrzydło, to w środku dokładnie jest płyta metalowa lub drewniana, na której jest pasmo strun. To jest ten sam system. Czyli pianino i fortepian to są wnuczęta cymbałów.
1: Ciężki instrument. Niosłem go przed chwilą.
0: No ciężki, ale nie w odbiorze. Z każdym rokiem przekonuję się, że cieszę się, że moje życie jest takie lekkie dzięki tym ciężkim cymbałom.

0: Jak z popularnością takich instrumentów?
1: Myślę, że słowo niepowtarzalność tutaj charakteryzuje taki instrument. Wraca też przez folkowe różne poczynania i środowisko, które się tym zajmuje i organizuje różne tabory, warsztaty. Te instrumenty gdzieś tam wracają do łask. Natomiast może rzeczywiście cymbały nie są tak popularne, prawda, jak ludzie grający, nie wiem, młodzi ludzie na bębenkach, na skrzypcach, ale też to jest instrument, który wymaga cierpliwości i w moim przypadku, gdyby nie to, że ten instrument został mi po prostu ofiarowany, dostałam go i musiałam się na nim nauczyć, tak myślę, i na początku było mi bardzo trudno, bo gram na nim od 20 lat, ale nikt wtedy nie organizował jakichś takich kursów, to po prostu wszystko było takie intuicyjne szukanie w oparciu o repertuar, oczywiście jakieś tam może podglądanie panów grających, ale też nigdy nie miałam bezpośredniego jakiegoś takiego przewodnika po cymbałach, człowieka, który by mnie uczył. To jest instrument, który przede wszystkim na początku, no jak się go wyciągnie, nie wiem, z szafy czy gdzieś stoi, to trzeba go nastroić. I to jest ta cała filozofia wschodu taka, że żeby zagrać muzykę, to trzeba najpierw się nastroić, trzeba być w tym klimacie. Dlatego też to, co dzisiaj grałam, jest takie bardziej dla mnie wschodnie, bo ja to uwielbiam, że cymbały łączą wschód z zachodem. Jak sobie przypomnimy, że jeżeli one się urodziły gdzieś tam na wschodzie, gdzie ta temperatura jest inna, na przykład nie ma takiej wilgotności jak w krainie Tysiąca Jezior, gdzie mieszkam, gdzie jest 80% wilgotności powietrza, więc cymbały czasami po prostu wariują. A znowu tam u mnie one się znalazły, przyjechały tam z Wileńszczyzny, z ludźmi, którzy po wojnie osiedlili się i przyjechali na Warmię i na Mazury. Też ze swoją tradycją Polaków z Wileńszczyzny. No, także to niesamowite. W ogóle niesamowite są wędrówki, tak jak wędrówki ptaków, wędrówki instrumentów.
0: Gdzie szukasz tematów dla siebie?
1: Wszystko, wszystko jest tematem. W każdym momencie jest jakiś temat. Ale lubię czekać na takie momenty, kiedy jest jakaś koncentracja. Zauważam pewne rzeczy, odkładam je gdzieś tam czasem w głowie. Czasem robię coś bardzo szybko i spontanicznie. Mam taki komfort, że nie muszę po prostu pisać, bo nie wiem, bo nie mam nic do powiedzenia. O wszystkim można prowadzić muzyczną rozmowę, ale też czasami mam takie refleksje, czy to jest tak sens pisać tak strasznie dużo piosenek, no bo żeby tak nie zaśmiecać tymi piosenkami tego świata, nie wiem, no kto będzie tych piosenek słuchał. Ostatnio się martwiłam troszeczkę, że świat trochę już nie słucha piosenek. Czasami właśnie jesienią miałam takie wrażenie. Nie wiem, gdzieś byłam w jakichś takich środowiskach. Też myślę o środowisku folkowym, gdzie na przykład w tej chwili oczywiście Wielki przeżywa taki swój rozkwit. Ta muzyka taneczna i imprezy, gdzie po prostu tańczy się oberki i tak dalej. Ja to wszystko bardzo kocham, ale jednocześnie na przykład zauważyłam, że to środowisko czasami i ludzie, którzy się na tym zaczynają wychowywać, nie potrafią słuchać pieśni. Po prostu to jest zupełnie inna sprawa. A tak naprawdę, no trzeba powiedzieć, że kiedyś w historii było tak, że słowo i, nie wiem, melorecytacja, to, że do muzyki jest przekaz słowny, jest to kultura wyższa, jest to po prostu jednak bardziej taka święta sprawa niż granie tylko do tańca. I granie do tańca było po prostu taką rzeczą,
0: nie wiem,
1: no taką po prostu jak fit, żeby się poruszać, żeby taką energią, no bardzo ziemską. Szkoda mi było, tak myślałam o tym i obserwowałam parę takich imprez, gdzie wiedziałam, że po prostu no już nie złapie się koncentracji tych ludzi, że oni przyszli tylko tańczyć i jakby w ogóle nie kojarzą muzyki folkowej z tym, że też po prostu można się zatopić w słuchaniu, albo że słowa, tak jak na przykład w poezji śpiewanej, ludzie z tego środowiska są mi bliscy przez to, że mają ogromną wrażliwość na słowo. Ja też mam wrażliwość na słowo i w ludowości ona jest przecież piękna. To jest tak jak tkanie makatki i jak opowieść, która jest właśnie albo na obrazie, albo na wyszywanym kawałku materiału. Jakieś te tkaniny dwuosnowowe. Przecież to są w ogóle opowieści. Zawsze była opowieść. Także ja tutaj chciałabym, żeby świat tutaj jakoś tak zbalansował tą energię i taneczną, i tą przestrzeń dla piosenki. I chronimy piosenki. A po angielsku jak słuchamy, to jakoś tak nam nie jest łatwiej. Nie wiem, no może tak, może. Ja wiem, że też nie można przedawkować oczywiście i być tylko cały czas pod wpływem słowa, które jest mocne, ale państwo mogą sprawdzić mi. Ja wyglądam na zdrowego człowieka normalnie, bardzo ładnie, mimo swego już wieku dojrzałego, więc piosenka naprawdę jest bardzo dobra dla człowieka. To już widać po mnie. Jeżeli ja praktykuję śpiewanie piosenek i świetnie się czuję, nie chodzę w ogóle do lekarza i jestem w świetnym zdrowiu i ładnie wyglądam,

0: Mikołaj Basiński, inicjatywa Szukam w Lesie.
1: Można cię obserwować na Facebooku i mam wrażenie, że z lasu nie wychodzisz. Skąd ci się to wzięło?
0: Na Facebooku i na YouTubie rzeczywiście. Tak naprawdę muszę tutaj zrobić ukłon w kierunku mojej żony, bo to był jej kiedyś pomysł na jednym ze spacerów takich właśnie leśnych, gdzie byliśmy z moim synem i żoną na takim niedzielnym spacerze i po powrocie do auta rozejrzeliśmy się dookoła i postanowiliśmy, że posprzątamy. Moja żona była inicjatorem tego pomysłu.
1: Nie w samochodzie.
0: Nie w samochodzie, absolutnie nie, tylko dookoła. I wiesz co, rozejrzeliśmy się dookoła i zobaczyliśmy, że są śmieci, rzeczywiście. Zauważyliśmy kilka śmieci i mówię, no dobrze, weźmy worek, posprzątajmy, zobaczymy, co z tego będzie.
1: Z nadzieją, że od razu będzie czysto w lesie.
0: Tak jest, taką właśnie nadzieją, ale okazało się po jakimś półgodzinnym takim właściwie nieoddalaniu się od samochodu, wyszliśmy może z 10-15 metrów do lasu, nie dalej. Okazało się, że zabraliśmy jakieś 4 worki śmieci 60-litrowe, czego w ogóle się nie spodziewałem i czego w ogóle nie było z drogi widać. No i tak to się zaczęło. Wkurzyło mnie to strasznie i postanowiłem coś z tym zrobić. A że na co dzień pracuję jako konferencjer, prowadzę różne imprezy, nie mam problemu jakby z pracą przed kamerą, przed publicznością i tak dalej, więc pomyślałem sobie, jakby to połączyć, wziąć jakiś fajny, ważny społecznie temat, taki jak chociażby śmieci w naszych lasach i jak im przeciwdziałać i to nagłośnić. Tak się to zaczęło. Działam tak naprawdę w tym momencie od 2 lat tak oficjalnie, jeżeli chodzi o kanał, jeżeli chodzi o Facebooka i o inicjatywę Szukam w Lesie właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o sprzątanie, to myślę, że już nawet ciut dłużej, tylko że jakby poza kamerą, jakby tak prywatnie bardziej to robiłem.
1: No właśnie, ta inicjatywa nie zaczęła się od tego, że zacząłeś to dokumentować od samego początku, tylko było to tak, że chodziłeś sam i sprzątałeś, a potem stwierdziłeś, że trzeba to jakoś nagłośnić po to, żeby co właśnie, żeby znaleźć naśladowców?
0: Żeby znaleźć naśladowców pewnie też, bo dlaczego nie, jeżeli ktoś chce robić to samo co ja, czy jakby podobne rzeczy, to super, tym lepiej. I jakby staram się nie tylko szukać naśladowców, jak to nazwałeś, ale też jakby staram się edukować, czy poszerzać świadomość. Sam dowiaduję się wielu rzeczy na bieżąco, bo ja nie jestem z wykształcenia ani biologiem, ani leśnikiem, więc jakby las to jest moja pasja i sam ją jakby poszerzam we własnym zakresie. I staram się pasją zarażać innych. I uświadamiać ludzi, jak wielkim problemem są śmieci w naszych lasach, bo niestety od kiedy zacząłem zajmować się tym problemem, to zauważam, że mało o tym wiemy i że rzeczywiście nie wszyscy mamy taką świadomość, po pierwsze, że to jest tak duży problem, a po drugie, że śmieci mogą wiele złego sprawić naszej przyrodzie.
1: Jak znaczny to jest to problem obecnie? Wydawałoby się, że nasza świadomość społeczna jest na takim poziomie, że głupio wywieźć lodówkę lub telewizor do lasu, a tymczasem widzę uśmiech na twojej twarzy, co dowodzi, że pewnie nie tylko lodówkę i telewizor znajdowałeś w lesie.
0: Tak, akurat jeżeli chodzi o takie większe gabarytowe śmieci, to jest, żeby znaleźć takie śmieci, to trzeba mieć szczęście jednak ostatecznie, więc zdecydowanie więcej jest takiej drobnicy w lesie. Natomiast problem jest duży, żeby tak jakby unaocznić, to powiem, że według takich oficjalnych danych lasów państwowych, średnio do naszych lasów trafia co roku 100 tysięcy metrów sześciennych śmieci.
1: To jest... Próbuję sobie to wyobrazić, to jest 100 tysięcy kostek metr na metr.
0: Powiem obrazowo, z takiej ilości śmieci można by usypać kopiec, który byłby tak wysoki jak Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. To jest taka wielkość, jakbyśmy sobie wyobrazili wagon kolejowy, taki towarowy, wypchany po brzegi śmieciami i pomnożyli go razy 1000 i takie 1000 wagonów co roku wjeżdża do naszych lasów i zostawia śmieci. Tak naprawdę to są takie 3-tirowe naczepy dziennie, jakby policzyć średnio, co roku.
1: Rozrzucono oczywiście po wszystkich lasach w Polsce, wyjąwszy być może parki narodowe, chociaż wcale nie byłbym tego taki pewien.
0: W parkach narodowych na pewno jest mniej tych śmieci, ale też się zdarzają. Chodząc po górach, chociażby w Tatrzańskim Parku Narodowym też spotykam śmieci i też taki worek, który noszę za sobą gdzieś tam zawsze, kiedy idę do lasu, się przydaje również niestety tam.
1: W czym jest problem? Kiedy się jedzie na Słowację, turyści przynoszą ze sobą żywność, opakowania znoszą ze sobą, nawet kubów na śmieci na szlakach nie ma, ponieważ każdy rozumie lub prawie każdy rozumie, że to, co się ze sobą przyniosło, trzeba ze sobą zabrać mniej więcej.
0: No właśnie, mają to wdrukowane i od dziecka to takie poczucie wspólnego dobra i miłości do przyrody jest im wpajane i zupełnie inaczej jak u nas. U nas tego niestety nie ma. Brakuje takiej świadomości i edukacji od najmłodszych pokoleń, że lasy są naszą wspólną własnością i powinniśmy wszyscy o nie dbać, co oczywiście nie oznacza, że nie ma instytucji czy służb, które jakby zajmują się tym zawodowo i powinny się tym zajmować i super, ale my jako obywatele możemy w tym jak najbardziej pomóc. I wydaje mi się, że właśnie ten problem zaśmiecania naszych lasów jest dosyć złożony. No nie mam takiej odpowiedzi, wiesz, jednoznacznej, co jest problemem. Jedna rzecz, która jest problemem, bo tak naprawdę problemem jest system, który jest nieszczelny, który na przykład nie pozwala wszystkim na jednakowy dostęp do różnych metod utylizacji tych śmieci, albo po prostu ta utylizacja jest za droga dla niektórych i to sprawia, że no pozbywają się śmieci w zupełnie inny sposób. Nie mamy świadomości właśnie to, co, o czym mówiłem, jak śmieci szkodzą i tutaj na przykładem znakomitym są niedopałki papierosów, które wypstrykujemy wszędzie, nawet nie myśląc o tym już, a taki niedopałek zarówno w przestrzeni takiej zurbanizowanej, miejskiej, w centrum wielkiego miasta, jakim jest na przykład Poznań, jak i w lesie, są już widokiem, który nikogo niestety nie dziwi. Tak jak graffiti, które ostatecznie w niektórych miejscach jest oczywiście sztuką, ale w niektórych jest wandalizmem. A nie zauważamy tego, mijamy to wzrokiem tak jak niedopałki.
1: A czas rozkładu takich niedopałków?
0: To są lata, to może być w zależności od warunków jakby środowiskowych, może to być 5 lat, 10, ale może być to nawet 25 lat takiego niedopałka, który jakby cały czas musimy o tym pamiętać, że filtry papierosowe mają w sobie wiele substancji szkodliwych, które po prostu cały czas przenikają i do gleby, i do wody. Ciekawostką jest to, że jeden niedopałek może nam zanieczyścić 1000 litrów wody. 1 metr sześcienny wody może być zanieczyszczony przez tylko jeden niedopałek.
1: Przyszło mi na myśl, że żeby rozwiązać problem, należałoby właściwie przeprowadzać ankietę. To znaczy złapawszy takiego człowieka, który przywozi śmieci do lasu, nie tylko go ukarać, ale przeprowadzić wywiad z nim, dlaczego on to robi.
0: Myślę, że ta osoba mogłaby uciekać, by się nie zdążył jej zapytać. Ale tak, część z tych osób wskazałaby na taki problem, że nie mają co z tymi odpadami, śmieciami zrobić. Nie mają gdzie ich wywieźć. Nie mają pieniędzy, żeby zapłacić za ich utylizację. Albo po prostu im się nie chce, bo mają za daleko do jakiegoś punktu, który by to profesjonalnie zrobił.
1: Myślisz, że istnieje realnie problem takiego, pewnie należałoby to nazwać wykluczeniem śmieciowym czy transportowym?
0: Myślę, że tak. Znaczy nie popieram tego żadnymi danymi, bo akurat nie mam tego w głowie, ale myślę, że jest to może być problem w niektórych regionach Polski, że po prostu mamy za daleko i jest to za trudne dla niektórych. A nawet jeżeli jest blisko, to nie każdy ma takie możliwości, żeby przetransportować swoim własnym samochodem wielką lodówkę, tak? I nie zna innych rozwiązań jak to, żeby ją zaciągnąć gdzieś tam w najbliższe krzaki. I po prostu tak to wygląda niestety. Mam takie wrażenie, że to może być jedna z przyczyn i taka dosyć poważna, właśnie taka systemowa.
1: A poza tym, jeśli chodzi o przyczyny, przyzwyczajenie z poprzednich epok, że mogę wyrzucać, bo mi się tak podoba, po prostu mogę robić co chcę, jeśli sędzia nie widzi, sprawiedliwość nie zauważy?
0: Trochę tak. Mam takie wrażenie czasami, że w naszym społeczeństwie jest duża część osób taka bardzo roszczeniowa i bardzo taka, no właśnie tak jak powiedziałeś, jeżeli nie jest coś zabronione, albo nawet jest, ale ktoś tego nie widzi, albo kara jest zbyt mała, szkodliwość społeczna wydaje się znikoma, to mogę to zrobić, bo to jest najłatwiejsze. A to się najbardziej objawia w takim śmieceniu najdrobniejszym, bym powiedział. Czyli właśnie w takich papierkach, w tych niedopałkach, w jakiejś butelce wyrzuconej do lasu. To jest, wydaje się każdemu, że się nic nie dzieje. A musimy sobie zdawać sprawę z tego, że najmniejsze śmieci mogą stanowić olbrzymie zagrożenie. Chociażby butelki, które zostawiamy, czy puszki, które zostawiamy w lesie, to są mikroekosystemy, które mogą latami zabijać najmniejsze organizmy, zwłaszcza bezkręgowce, które po prostu wchodzą tam, żuki leśne chociażby, no chrząszcze czy mrówki chociażby, które też budują gniazda w puszkach czy butelkach. One są zagrożone, po prostu padając w taką butelkę czy puszkę często nie są w stanie się z niej wydostać. Odnóża się ślizgają na tych ściankach, one się zalepiają płynami, które tam są, nie są w stanie wyjść, a są cały czas zwabiane przez te zapachy, czy na przykład wchodzą tam inne owady, które chcą zapolować na te, które już tam są i utknęły. Później pojawiają się owady, które na przykład wiesz, żywią się martwymi tkankami i jakby ten ekosystem latami trwa. To jest rzecz, którą zawsze powtarzam tym, którzy chcą słuchać, że jeżeli macie zapamiętać jedno zdanie, to zapamiętajcie właśnie to, czyli puszka albo butelka pozostawiona przez nas w lesie może zabijać latami.
1: Jak chwytasz taką butelkę czy puszkę, to przyglądasz się temu, co tam w środku jest?
0: Zawsze. Z ciekawości czystej, ale też dlatego, żeby ratować te stworzenia, bo zdarza się tak, że w takiej puszce zwłaszcza, którą można rozciąć chociażby scyzorykiem czy jakimś nożem, są jeszcze żywe owady i wtedy można je po prostu wypuścić. A w butelkach często są mrówki i zachęcam zresztą słuchaczy, żeby zajrzeć na kanał, bo nagrałem tam cały materiał poświęcony mrówkom ze specjalistą w tym temacie, Michałem Michlewiczem, tutaj z Poznańskiego Przyrodniczego Uniwersytetu. I właśnie rozmawialiśmy o mrówkach w butelkach, które bardzo sobie cenią takie lokum, ponieważ wydaje się to trwała kryjówka, nie napada tam nam, nic się na głowę nie zawali, wąska jest szyjka, możemy ją zalepić sobie ziemią, mieć tam wilgoć, jest ciepło i przyjemnie, nagrzewamy sobie też larwy czy poczwarki słońcem, które ogrzewa nam tą butelkę, ale mrówki oczywiście nie mają takiej świadomości, żeby zdać sobie sprawę z tego, że jak przyjdzie nagle ulewa i zaleje tą butelkę, czy za bardzo będzie świecić słońce, to one po prostu zginą. I przyglądam się też takim butelkom, żeby chociażby te mrówki stamtąd wytrząsnąć, one sobie świetnie poradzą w lesie, a butelkę wziąć już bez lokatorów.

będzie pan chodził

0: zastanawiam się, czy można byłoby edukować również w tych miejscach, w których te śmieci najczęściej się pojawiają.
1: Pewnie miałoby to jakiś sens. Ja nawet kiedyś tak starałem się robić, żeby zostawiać w lesie takie tabliczki z napisem...
0: Tu byłem.
1: Trochę tak, tutaj byłem, posprzątałem ten teren, proszę cię nie śmieć, nie? I był tam link, taki QR kod zostawiałem do kanału, żeby ludzie zobaczyli, że rzeczywiście tutaj byłem i kim jestem i co robię. Ale szczerze mówiąc, nie zadziałało to jakoś dobrze i po kilku tygodniach ta tabliczka została po prostu zniszczona i to tak celowo i to było widać. To jest przykre, że tak się dzieje, bo to tylko pokazuje, jak niektórzy ludzie są po prostu tak cynicznie źli, po prostu tak psują to, co widzą, śmiecą i nikt im tego nie zabroni. To jest straszne. Natomiast myślę sobie, że bardzo brakuje w naszych lasach takich być może tablic informacyjnych, które by pokazywały, ale w sposób taki zaskakujący, to właśnie jak śmieci wpływają na te najmniejsze organizmy, bo często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Oczywiście wiemy tak na takim bardzo ogólnym poziomie, że śmieci są nie za bardzo i w lesie ich nie powinno być, ale nie znamy przykładów i ciekawostek z tym związanych. I myślę, że być może takie tablice gdzieś na szlakach, czy właśnie przy ścieżkach leśnych, czy przy parkingach leśnych mogłyby coś wnieść.
0: W jakim wieku edukacja ma sens? Każdym? Czy tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o nawyki, mamy szansę wpłynąć na tych ludzi, którzy dopiero je sobie wyrabiają? Czy też może możemy zmienić nawyki osób, które do tej pory nie postrzegały lasu jako dobro wspólne?
1: Myślę sobie, że starych drzew się nie przesadza i ludzie, którzy już do czegoś się nauczyli i są dorośli, a zwłaszcza w zaawansowanym wieku, ta edukacja oczywiście również się przyda i niektórzy pewnie jakby mogą przejrzeć na oczy. Natomiast bardzo ważna moim zdaniem jest edukacja właśnie tych najmłodszych, czyli teraźniejszych przedszkolaków, szkoły podstawowe i tak dalej, bo te dzieci za chwilę będą podejmować decyzje doniosłe na temat naszego klimatu, na temat naszej przyrody i po prostu my musimy im dać narzędzia i świadomość tego, w jaki świat wchodzą. To jest wręcz nasz obowiązek jako dorosłych. Wydaje mi się, że teraz oczywiście mamy taki przedmiot jak biologia też później, ale środowisko najpierw, potem jakaś przyroda i tak dalej, ale uczymy się ciągle tych samych rzeczy, które są już nieadekwatne do tego, co się dzieje na świecie. Pamiętamy przecież pewnie ty i ja ze szkoły uczyliśmy się o dziurze ozonowej, że ona gdzieś tam jest i coś tam się dzieje z klimatem, ale to było taka ciekawostka w podręczniku geografii. Teraz powinniśmy się o tym uczyć w ogóle jako o realnym zagrożeniu, na które musimy być gotowi. Tak samo ze śmieciami w lesie. No, to jest realny problem, jest poważny i cały czas jakby możemy coś z tym zrobić, ale musimy mieć tego świadomość. I jeżeli nie będziemy tego uczyć od najmłodszych lat, to się po prostu w ich głowach nie pojawi nawet.
0: Miewasz spotkania na przykład z przedszkolakami?
1: Tak. W przedszkolu mojego syna chociażby ostatnio było takie spotkanie. Tak, sprzątaliśmy razem z przedszkolakami las przy okazji Dnia Ziemi. Przy okazji również rozmawialiśmy o tym, jak śmieci wpływają na środowisko i co my jako obywatele możemy zrobić. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie, wszyscy pamiętamy na pewno z naszych szkół podstawowych Dzień Ziemi, gdzie każdy się cieszył, że po prostu nie ma matematyki, ale nic z tego więcej nie wynika. Znaczy, idziemy sobie z workami gdzieś do lasu, sprzątamy, potem wracamy na lekcje i koniec.
0: Większej refleksji.
1: Tak, i to jest przykre, to jest właśnie przykre. Moim zdaniem powinniśmy wykorzystać takie sytuacje i niech ich będzie nawet więcej zdecydowanie do tego, żeby nie tylko uświadomić dzieci jakby co śmieci robią naszej przyrodzie, ale również jest to znakomita szansa do tego, żeby wzbudzić w nich miłość do przyrody, po prostu zafascynowanie tą przyrodą, bo z tego będzie się z tego będzie wynikać opieka nad nią i taka naturalna, wiesz, troska, więc jakby tego też brakuje, że nie uczmy się tylko z czego jest pantofelek i o fotosyntezie, to są wszystko bardzo ważne rzeczy, ale żeby realnie działać dla dobra środowiska, trzeba najpierw tą przyrodę poznać, a dopiero, a później, co jest bardzo ważne, pokochać.
0: O co pytają dzieci? Zostało ci jakieś pytanie w głowie, takie, które cię zaskoczyło? Albo dorośli, bo to też wyobrażam sobie, że to pytanie o motywację też pada czasami.
1: To jest piękne, bo dzieci nie mają wielu pytań. One po prostu wchodzą w to jak w masło i one po prostu chcą działać. I to jest dla nich, to jest super, bo generalnie dzieci mają taką bazową świadomość, że coś jest nie tak, że tych śmieci nie powinno tam być. I one po prostu wchodzą w to i potem podczas sprzątania mają mnóstwo pytań dotyczących tego, a co to jest, a co to jest. I szukają, znajdują, wiesz, różne rzeczy, niektóre niebezpieczne, więc trzeba uważać i je pilnować, zwłaszcza przedszkolaków tych najmłodszych. Natomiast tak, wśród dorosłych pojawia się pytanie...
0: Kto ci płaci na przykład, tak?
1: Tak, kto mi płaci? Albo no właśnie, dlaczego ja to robię, skoro właśnie są służby do tego, są instytucje odpowiednie do tego.
0: No i co odpowiadasz, kiedy skądinąd być może na terenie lasów państwowych, które jako właściciel na przykład takiego terenu powinny na przykład posprzątać, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiły, na przykład braków personalnych, może tak być. I co odpowiadasz ludziom? Bo przecież ktoś innym mógłby to zrobić za ciebie, jednak nie poprzestajesz na konstatacji tego faktu, tylko bierzesz worek, rękawiczki, wózek i ruszasz w las.
1: To jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, że okej, służby rzeczywiście powinny to robić, ale tak jak powiedziałeś, może być z tym problem, chociażby logistyczny, czy jakiś, po prostu nie być ludzi do tego, żeby to robić regularnie, czy często. I zmiany w tym systemie są ważne, ale my i nasze oddolne inicjatywy mogą te zmiany wesprzeć. I ważne jest to, że, o czym powiedziałem właśnie przed chwilą, że zanim te służby tam przyjadą, zanim posprzątają tą pojedynczą butelkę, którą znajdziesz gdzieś tam w lesie, no to ona cały czas zabija, ona cały czas jest zagrożeniem. Ona cały czas tam leży i będzie długo leżeć, zanim ktoś w ogóle przyjedzie. Więc wydaje mi się to takie zupełnie nielogiczne i jakieś takie nienaturalne dla istoty ludzkiej, żeby z tą świadomością przejść obok tej butelki i powiedzieć, no dobra, no to niech leży, póki ktoś tam Mietek przyjdzie, jest leśnikiem, leśniczym, to podniesie. Nie, no czemu nie? No ja to podniosę i wyniosę i w ten sposób, no właśnie, pomagam.
0: Pytanie o to, czy jesteś na pewno wolontariuszem, pada często? No bo jesteś. Nie pracujesz za pieniądze Lasów Państwowych. Jest to twoja wewnętrzna, nie poparta żadnymi finansami, pasja.
1: Tak, tak można to nazwać i takie rzeczywiście jest, tak. Wiesz co, może raz czy dwa razy w ciągu tej mojej, no ostatecznie niewielkiej jeszcze kariery zdarzyło się taka wątpliwość, że no musisz zarabiać na tym jakoś, nie? Albo na przykład często ludzie mówią, słuchaj, ja też sprzątam, ale nie chwalę się tym na YouTubie. A ja mówię, no dobrze, super, że to robisz, ekstra, w ogóle pięknie, ale ja o tym mówię, kręcę o tym filmy, opowiadam o tym i piszę i robię wokół tego szum, bo oprócz tego, że chcę sprzątać, to chcę edukować, to chcę pokazywać, że ten temat jest ważny, to chcę przyciągać ludzi i powiedzieć, hej, nie śmiećmy, hej, posprzątajmy, stwórzmy taką modę na nieśmiecenie, na podnoszenie, niech ta przyroda nas zachwyca i bądźmy w tym razem. Budowanie społeczności jest bardzo ważne, dlatego zawsze tak doradzam, że jeżeli posprzątałeś coś, nie wstydź się pochwalić tym w mediach społecznościowych, zrobić zdjęcie, słuchajcie, posprzątałem, zrobiliśmy jakąś fajną akcję. Właśnie tym możemy inspirować innych.
0: To nie jest PR związane z promowaniem samego siebie, tylko idei.
1: Idei, dokładnie, dokładnie tak. No wiadomo, że siłą rzeczy ja jestem jakby liderem tej inicjatywy, no wiadomo, że tak. Natomiast no, bez wykorzystania tych narzędzi, jakimi są na przykład media społecznościowe, dostępne przecież, no nikt by nie wiedział, że to jest ważne. Albo te jakieś tam powiedzmy około 7 tysięcy osób, które w tym momencie obserwują moje działania, no nie edukowałoby się, nie dowiedziałoby się o tym, być może, że ten temat jest ważny. A szkoda. Właśnie brakuje tego, żebyśmy budowali wokół sprzątania naszych lasów społeczność. I ja obserwuję na Facebooku i gdzieś tam w odmętach internetu, że są takie inicjatywy, oczywiście nie tylko moja, różne, chociażby inicjatywa Stowarzyszenie Czysta Polska, założone przez Rafała Sonika, którego pewnie kojarzycie, sportowca naszego. Są takie inicjatywy i to jest super. I właśnie moc jest w nich taka, że budujemy kapitał ludzki, który może coś oddolnie zrobić, wywołać presję, pokazać, że to jest ważne.
0: Być może jest to taki sposób, w jaki media społecznościowe powinny być wykorzystywane. Niekoniecznie na pompowaniu swojego ego, a na dzieleniu się ideami, pomysłami i stwarzaniu społeczeństwa obywatelskiego.
1: Dokładnie tak o tym myślę. W sensie takim, że to ma naprawdę dużą moc i możemy wykorzystać media społecznościowe do szlachetnych celów, a to wydaje mi się jest jeden z nich.

0: I ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
3: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
4: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nie idziemy spać, nic się buja.
6: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama.
7: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
8: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
9: Helena Wiktoria.
8: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
9: To proste. Słucham prosto z kadru.
8: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
10: Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle Joanna Roszak
11: i Wojciech Nelec.
10: Dzisiaj wybierzemy się w kolejną podróż po świecie komiksu, niczym Odyseusz.
11: Ktoś tutaj jest, widać, po Odysei.
10: Jak żeby inaczej. Nie no, akurat się wkręciłem trochę teraz po seansie filmowym, poglądanie wywiadów. Jest coś mega abstrakcyjnego, kiedy oglądasz wywiad, gdzie gadają ze sobą Batman i Spider-Man i każdy z nich jest Brytyjczykiem.
11: Największe ikony amerykańskiego superbohaterstwa.
10: Tak, zawsze ich grają albo Brytyjczycy.
11: George Clooney, najlepszy Batman z sutkami, to kim był? Jest Amerykaninem.
10: Możliwe, że był, tak, okej. Okay. Ale no co, Superman Henry Cavill?
11: Też Brytyjczyk.
10: Brytyjczyk, także no, dużo mamy tych amerykańskich ikon, które są grane przez Brytyjczyków. Jedynym brytyjską ikoną, która zawsze jest grana przez Brytyjczyków, to James Bond.
11: No tak, no nie, no gdzie tutaj by... Co to za potwarz?
10: No, chciałem...
11: Tak. To gorzej niż jakby kobieta grała Jamesa Bonda.
10: Naprawdę chcesz iść w te rejony?
11: No nie. Czy ja bym mogła zobaczyć kobietę, ale Amerykanina w tej roli? Mój Boże. Mm.
10: Czy Alfreda we wszystkich filmach z Batmanem też grał Brytyjczyk?
11: To nie wiem, to ty byś mi musiał powiedzieć.
10: Nie pamiętam, oczywiście teraz wypadło mi nazwisko z głowy, Alfreda z filmów Zacka Snydera. Aktor, który grał Skazę w Królowie.
11: Jeremy Irons,
10: tak. Ale chyba też jest Brytyjczykiem.
11: Chyba? Ale wstyd, że nie wiemy.
10: Słuchajcie, prosto z kadru dało wam teraz zadanie domowe, bo na pewno jesteście teraz wściekli, albo wiecie, albo właśnie sprawdzacie Wikipedię, żeby nam napisać wściekłe komentarze. Zróbcie nas, doedukujcie nas.
11: Zaraz tam wściekłe, po prostu nam pomóżcie.
10: Tak. Wiesz co, kiedyś pamiętałem więcej takich ciekawostek. Kiedyś się czytało więcej rzeczy w internecie, mam wrażenie.
11: Ale wiesz co, to jest też chyba kwestia tego, że jest ostatnio duże nasycenie tym wszystkim. W sensie, jak teraz przecież wyszedł też trailer Avengers Doomsday i no. Ja miałam też takie uczucie, Boże, przecież kiedyś to ja wiedziałam wszystko o wszystkich postaciach i miałam takie, a tutaj to jest ta postać, która pewnie była, wiesz, na trzecim planie i tak dalej. Ciekawe, czy dostanie osobny film. A teraz mam takie, to jest ten trailer z tymi 300 postaciami, który wygląda jak trailer gry w jakiejś bijatyki, gdzie masz różne postaci do wyboru, więc trzeba pokazać je wszystkie. No i tutaj mamy trailer, gdzie są wszystkie postacie, jakie mogli tylko rzucić.
10: No tak. takie życie już masowego

0: kapitalizmu, produkcji wszelakich
1: franczyz
0: na podstawie naszego ulubionego medium, jakim są komiksy, a w dzisiejszym przeglądzie pójdziemy na noże.
1: Pójdziemy na noże, na miecze wręcz.
0: Tak.
1: Też, bo mamy też Supergirl, która ma miecz.
0: A, faktycznie. No to dobra, no to żeby żart zadziałał, to powiem tytuł komiksu, bo tak z tego swojego, bo przychodzę do was z nowym Brubakerem i Phillipsem z uniwersum Criminal. W końcu, nareszcie. I właśnie ten album ma tytuł Noże. I jeśli jesteście ciekaw, czy można czytać tą część, nie pamiętając absolutnie nic z poprzednich, w serii, gdzie każdy tom jest w różnych czasach i nie wszystko jest chronologicznie, odpowiem na to pytanie. Ta odpowiedź może was zaskoczyć, a może i nie.
1: Znaczy, jest 50% szansy, że was zaskoczy, bo brzmi albo tak, albo nie, w zależności od tego, co zakładacie. A jeżeli chodzi o Supergirl z mieczami, no to mówiłam tutaj o Supergirl w Kobiecie Jutra, którą też czytaliśmy przy okazji przygotowywania się do oglądania filmu.
0: O którym też będziemy mówić, ale troszeczkę później, bo chcemy zrobić taki odcinek, gdzie będziemy grupowo mówić o kilku adaptacjach komiksowych z małego i dużego ekranu, także stay tuned for that.
1: Tak, tak, tak, więc nie zapomnieliśmy o filmie, żebyście tylko nie mieli tutaj takiego uczucia. A ja mam jeszcze coś, co nie ma nic związanego z nożami ani mieczami, ponieważ mam komiks Palce z kwarcu od Karola Kalinowskiego i Kultury Gniewu.
0: Czyli kolejny KRL.
1: Kolejny KRL, nowy KRL.
0: Nowy KRL. Nowy 52 KRL. All new fresh KRL.
1: All new, all different KRL.
0: No, to przekonamy się, jak bardzo all new, all different. No nic, to tylko szybkie przypomnienie. Prosto z kadru znajdziecie na Facebooku, na YouTubie. Wystarczy, że wpiszecie tam.
1: Prosto z kadru.
0: Tak jest. Także co, zapinamy pasy i odlatujemy.
1: No to lecimy.
0: Lecimy. No w sumie możemy polecieć, bo teraz będzie też o Supergirl, a nie tak jak o Batmanie, który nie lata.
1: No, wyobrażam sobie, jak tak biegnie, wiesz, za nimi wszystkimi.
0: Nie no, przecież Batman jak nie może latać, no to go po prostu zawsze Superman trzyma za rączki w locie i lecą sobie wtedy na skrzydłach.
1: Są różne metody transportowania.
0: Tak, na przykład na skrzydłach wyobraźni.
1: Na skrzydłach miłości i przyjaźni.
0: Niech i tak będzie.

0: zaczniemy nie super bohatersko i nie amerykańsko, tylko tu, rodzimie, po polsku, palce z kwarcu. Jak, Wojtku, takie pytanie. Pytanie, zagadka, ciekawostka. Jak słyszysz opis, po pierwsze, komiksu, który ma tytuł Palce z kwarcu, i opis jest: Wojtek, chłopiec o najczystszym sercu, lubi grać na fujarce i paść świnki, to jak myślisz, o czym jest komiks?
1: Na pewno nie o mnie.
0: Nie lubisz grać na fujarce i paść świnek? Czy nie masz czystego serca?
1: Nie grałem na fujarce nigdy, chociaż chętnie bym spróbował. Świnki tam mówisz, tak?
0: Tak.
1: Świnki są moim zdaniem bardzo słodkimi zwierzątkami, więc byłoby fajnie z nimi spędzić czas. Czy jestem o czystym sercu, to nie mnie oceniać. Natomiast słowo kwarc z tytułu mi się kojarzy z tym, ze Steven Universe i Rose Quartz. Także moja głowa idzie zapewne we wszystkich kierunkach, tylko nie tych, których chciałaś, żebym odpowiedział.
0: Wiesz co? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, moim zdaniem, ponieważ cokolwiek byś nie odpowiedział, i tak pewnie nie zgadłbyś, o czym jest ten komiks. Bo jest to komiks absurdalny i jest w tym przewspaniały. Palce z kwarcu to historia Wojtka, chłopca o czystym sercu, który lubi grać na fujarce i paść świnki. Ale to nie jest taka zwykła historia, ponieważ on spotyka się z pewnym bytem z kosmosu, który ląduje na Ziemi.
1: O to przepraszam, że się wtrącę, to jednak coś ze Stevena Universe tutaj jest.
0: Jest, aczkolwiek to są nawiązania takie bardziej faktycznie superbohaterskie, ponieważ ten kosmiczny strażak przekazuje mu swoją moc. No i w tym momencie tak jakby historia toczy się zupełnie inaczej, bo tak jakby ma początek, jak to było napisane, cytuję: 22 lutego lub 1 marca 1810 roku. Data też nie jest przypadkowa. Jeżeli spojrzycie na okładkę tego komiksu, ta postać Wojtka przypomina pewnego znanego Polaka, który również lubił grać na pewnych instrumentach. Nie wiem, czy miał czyste serce, ale jego serce jest pochowane w Polsce. To podobieństwo nie jest przypadkowe, tak samo jak data, w której zaczyna się ten komiks, ta historia, czyli 22 lutego, bo 1 marca, ponieważ jest to dzień urodzin Chopina. I trochę jest tym historia zainspirowana, ale ta historia jest zainspirowana naprawdę wieloma rzeczami. I to, że powiedziałam, że jest absurdalna, i to, że spytałam Wojtka, czego się spodziewa, ma pewien cel w tym wszystkim, ponieważ ta historia zaskakuje na każdej stronie praktycznie, i cokolwiek tutaj jako czytelnicy byście sobie nie wyobrażali o tym komiksie, to prawdopodobnie będziecie zaskoczeni tym, o czym on będzie i jak ta historia Wojtka się rozwinie i w jaką stronę pójdą losy Polski, która zamienia się w wielką Lechię, której godłem jest bóbr. Wspaniałe, pracowite zwierzę.
1: Bober.
0: Bober wręcz, tak. I co się wydarza. I to jest komiks, taki najlepszy sposób, porównując go, on wywołał we mnie takie uczucie takiej fantastycznej radości właśnie, kiedy tak jak czytałam komiksy Baranowskiego albo wczesne Tytusy, w sensie, że to się tak przechodzi pomiędzy takimi nawiązaniami, jakimiś takimi mrugnięciami okiem, takimi wskazaniami, że o, patrz, tutaj masz nawiązanie do na przykład tego dzieła kultury, albo do takiego fenomenu, albo coś takiego. I to płynie z taką lekkością i też z takim tempem, że jest to powieść szalona, ale jest niesamowicie lekka w tym wszystkim, niesamowicie zabawna. Te żarty też czasami są niewyszukane, nie oszukujmy się. Są żarty z brzydkich słów albo coś takiego, ale no to są naprawdę trafne takie suchary, czasami trochę głębsze żarty. No, jednym z moich ulubionych jest to, że ktoś czytał nie nad Niemnem, tylko nad Czesławem. To jest ten poziom żartu właśnie, nie? Że
1: okej, ale to tutaj przychodzi takie bardzo poważne pytanie. Czy w takim razie ten komiks jest skierowany dla dorosłego, czy też dla młodszego czytelnika?
0: Nie, komiks jest zdecydowanie skierowany dla dorosłego czytelnika, bo wydaje mi się, że młodszy czytelnik nie złapie tych wszystkich pojęć, nie złapie tych wszystkich właśnie odniesień kulturalnych, czy popkulturalnych, czy historycznych. Tak, no bo mamy tutaj i nie wiem, i pewnego znanego austriackiego akwarelistę i Kowno i tak dalej, także no tu się dzieją rzeczy najzwyczajniej w świecie i wydaje mi się, że młodszych czytelników nie będzie bawiło też taka zabawa tym poziomem kultury, w sensie, no tutaj mamy takie zderzenie, nie wiem, że pewnym motywem w tym komiksie jest to, że używką jest poezja, którą można spożywać bez cukru, więc jest bardzo dużo rymowanek. I to z jednej strony, wiesz, ma taki wyniosły, wydaje się, wydźwięk, ale ta poezja jest też czasami taka bardzo przyziemna. No i to właśnie próby mrugnięcia okiem do czytelnika, czy to w imionach postaci, czy w opisach, czy w jakichś naprawdę czasami żartach ukrytych na drugim, trzecim, czwartym planie, to jest coś, co jest zdecydowanie dla kogoś, kto już ma pewne obtrzaskanie z kulturą.
1: Wow, to brzmi jak absolutne szaleństwo i brzmi no tak, jakby KRL znowu to zrobił.
0: Tak, KRL znowu to zrobił. W sumie jest tutaj też nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy na początku, ponieważ są nawiązania do Iliady tutaj. Ale nie będę zdradzać więcej, żeby wam nie psuć lektury. Jeżeli ktoś ma możliwość, to wydaje mi się, że powinien sięgnąć po ten komiks, zwłaszcza, że to jest komiks, który wyszedł po dużej przerwie, tak? No, KRL-a pamiętamy właśnie z Kościska, z Łaumy. I wcześniej przed tym komiksem jeszcze wychodziła jego kolaboracja ze Śledziem. A to jest znowu komiks, który stworzył on sam i z tego co czytałam, powstawał on przez jakiś czas. Widać to w stylu. Ten styl jest trochę inny niż ten, który pamiętamy z tych jego poprzednich komiksów, ale jest też naprawdę absolutnie pasujący i mimo tego, że jest dość minimalistyczny, taki czarno-biały, to ta zabawa tym, na przykład, kiedy pojawiają się jakieś wybuchy, cienie, coś takiego, no jest naprawdę fajna. Jest też sceny, gdzieś pojawia labirynt. Można ten labirynt sobie przejść po prostu. Także no świetnie jest ten komiks. Po prostu dawno się tak dobrze nie bawiłam. Autentycznie dawno się tak dobrze nie bawiłam i tyle radości nie dała mi lektura.
1: No to łamiesz stereotypy, że są komiksy, po których się człowiek nie czuje pobudzony do negatywnych emocji, którymi się będzie dzielić w internecie.
0: Tak.
1: No, i się kłócić z ludźmi.
0: Nie, ja się będę kłócić, że to jest dobry komiks. Jeżeli ktoś chce się kłócić, zapraszam, ale wydaje mi się, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, zwłaszcza jeżeli właśnie ma już trochę takiego obtrzaskania z popkulturą i z kulturą i tą wysoką i trochę niską. No to jest taka zabawna właśnie historia, ale to właśnie to, co jest najpiękniejsze, to to, że nie spodziewasz się, co będzie dalej. To jest nawet chyba cały klucz tego komiksu, ponieważ jedna postać mówi też do głównego bohatera, że zajmuje się prawdopodobieństwem i wiele rzeczy wyliczyła, ale nie była w stanie przewidzieć tego, co zrobi główny bohater, więc my jako czytelnicy też chyba nie mieliśmy prawa tego wiedzieć. I jeżeli chcecie się przekonać, jakie będą losy Wojtka, chłopca o czystym sercu, który pas świnki i lubił grać na fujarce, a potem został programistą i stworzył w Kownie w roku 1830 konsolę przenośną Paweł 64, to wiecie, to przeczytajcie nowy komiks KRL-a Palce z kwarcu.
1: Był tam taki mój kolega Paweł, tak?
0: Tak, tak. Dokładnie. No właśnie. I to są te warstwy, które odkrywasz po prostu jak cebula, albo tort, albo... No wszyscy lubią tort.
1: No, o ile nie masz alergii na jakieś składniki.
0: Znam kogoś, kto ma alergię na czekoladę, współczuję.
1: No, brzmi okropnie. Ale wiecie, na co nigdy nikt nie będzie mieć alergii? Na dobre komiksy z Kultury Gniewu.
0: Tak, polecam. Od Kultury Gniewu, Palce z kwarcu, autorstwa Karola Kalinowskiego. Do przeczytania jak najbardziej.

0: Wracamy do prosto z kadru i koniec z miłymi, śmiesznymi rzeczami. Wkraczamy w... No, wkraczamy w ciężki, gangsterski świat, gdzie... Gdzie nawet kiedy jest jasno, to jest ciemno. No dobra, nie, teraz trochę przesadzam, nie mówię.
1: Ale pada pewnie.
0: Ale tak, chociaż w sumie, czy w którymśkolwiek rozdziale tego komiksu pada?
1: Albo jest smog.
0: Jest na pewno dużo dymu papierosowego. Czy to może być? Czy to...
1: Może być. Wydaje mi się, że to jest dobry zamiennik smogu.
0: Świetnie. Także tak, wracamy do świata Criminal. Wielkiej sagi ba kryminalnej. Od Eda Brubakera, scenariusz Shona Phillipsa, rysunki. I tutaj oczywiście, tak jak już od jakiegoś czasu to trwa, Jacob Phillips odpowiedzialny za kolory. Świat Criminal jest bardzo specyficznym, bo jest to seria komiksowa, która opowiada historię, powiedziałbym, można powiedzieć, kilku postaci, czy wręcz nawet kilku rodzin na przestrzeni wielu lat. Mhm. I pamiętam, że jak omawiałem Stray Bullets od Mucha Comics, również wydanej przez Mucha Comics wydanych u nas, tak jak Criminal, to trochę wyglądało tak, że jakby Ed Brubaker właśnie chciał zrobić swoje Stray Bullets, ale troszeczkę mniej skomplikowane i z troszeczkę mniejszą ilością skoków w czasie, bo Criminal w sumie taki jest, bo o ile faktycznie mamy tak, że jakby kolejność poszczególnych story arków nie jest chronologiczna, to te przeskoki nie są aż tak bardzo częste jak w Stray Bullets, ale mniejsza z tym, wracamy do meritum, czyli do nowego tomu, który uzupełnia nam ten świat pod tytułem Noże. I wiecie co, jakby myślę, że można powiedzieć jakby śmiało, no bo nieraz mi się zdarza mówić, że komiksy Brubakera i Phillipsa są do siebie takie bardzo podobne i tylko wyróżniają się jakimiś detalami, ale nadal to są bardzo dobrze zrobione komiksy. W przypadku tego tytułu mówimy o jakby kolejnej elemencie większej układanki, kolejnej części sagi i w kontekście właśnie tejże sagi mogę śmiało powiedzieć, że cholera, znowu to zrobili. Znowu to zrobili, że napisali kolejną część tego świata w taki sposób, że jeśli w ogóle nie znacie jakiejkolwiek poprzedniej części, to ten komiks świetnie się sprawdza jako niezależna opowieść. Ja po prostu... ja wiem, że to może wynikać z jakichś moich ograniczeń myślenia takiego artystycznego, ale po prostu ja sobie nie wyobrażam, jak w ogóle da się coś takiego zrobić, no bo okej, ktoś może stwierdzić, dobra, to po prostu wystarczy tak rozpisać komiks, żeby faktycznie, nie wiem, myśleć w takim kontekście, że jest to pierwsza rzecz, jaką robimy w tym danym świecie, więc po prostu wtedy lepiej uważamy na to, żeby nie robić jakichś zagrań, które by powodowały, że teraz czytelnik nie wiadomo ile musi innych komiksów przeczytać, żeby zrozumieć coś, co jest ważnego dla fabuły. To jest... Mnie się trochę trudno stawić w tej roli, no bo przecież to nie jest tylko tak po prostu, że po prostu będę pisać w taki sposób. Przecież ci twórcy mają w głowie cały ten swój świat, który stworzyli i masę pomysłów, których jeszcze nie wykorzystali, które jeszcze będą wykorzystane i jeszcze nad którymi jakby pracują i szczegóły się zmieniają przez cały czas. To jest po prostu dla mnie abstrakcja. Jakby no, łeb taki wielki. No i to jest coś, co można generalnie bardzo łatwo skopać. A Brubaker tego nie skopał. Ja miałem takie trochę lekkie zastrzeżenia do jednego z komiksów, pamiętam ostatnich od Brubakera, który nie do końca mi przypadł do gustu, ale teraz przyszedł ten Criminal i jeśli jesteście osobami, które bardzo lubią tą sagę, no to dostaliście naprawdę porządny kolejny komiks częścią tego wszystkiego. Jeśli jeszcze nigdy nie mieliście do czynienia z Criminal albo z Brubakerem, to ten komiks może być równie dobrze dla was świetnym punktem wejścia do tego świata, bo on właściwie ma w sobie wszystko to, czym on się charakteryzuje, w sensie ta opowieść, czyli mamy konflikty różnych postaci, które zajmują się bardzo odmiennymi od siebie rzeczami. W tle są właśnie jakieś podejrzane interesy. Wszystko właśnie ma tą swoją kryminalną otoczkę. Wiemy, że są tu pewne na przykład rodziny, które jakby są u władzy i jakby rządzą miastem, tak specyficznie to ujmując. I cele postaci, to jakie mamy konflikty i tak dalej, są nieraz dość osobiste, a cała ta otoczka właśnie jakichś zorganizowanych kryminalistów, czy po prostu kogoś, kto ich wspiera w międzyczasie, to jest po prostu dobry dodatek do tego wszystkiego. I jak wczytamy się w ten komiks, wiedząc już mniej więcej, co się działo wcześniej, no to słuchajcie, mamy w tym tomie historię dwóch postaci, które dobrze kojarzymy. Mnie szczególnie najbardziej w pamięć zapadł właśnie jeden z tych głównych bohaterów, Jacob Kurtz, który to jest w ogóle fantastyczna, taka bardzo meta rzecz w tym komiksie. Jacob jest rysownikiem stripów komiksowych i on jedzie do Hollywood, ponieważ ktoś wykupił prawa do ekranizacji jego komiksu i ma jakby szansę widzieć od środka, jak to się wszystko dzieje, być na miejscu podczas kręcenia i tak dalej, co jest fenomenalne, biorąc pod uwagę, że Kryminal jest serialem, który nie pamiętam, czy jest w trakcie kręcenia, czy już zdjęcia zostały zakończone, ale właśnie jest też tworzony i Brubaker troszeczkę jakby samego siebie w tym momencie tam wprowadził z Seanem Phillipsem, gdzie no bardzo konkretnie pokazują, jak działa Hollywood. Ogólnie też sama akcja jest osadzona chyba najbliżej teraźniejszości w porównaniu do większości komiksów z sagi Kryminal, więc pewne wydarzenia, znaczy pewne, dużo tych wydarzeń, które się działy w poprzednich tomach, to już jesteśmy po nich. I możemy też zobaczyć pewne elementy z trochę innej perspektywy. Pojawia się kilka postaci takich niespodzianek, bym powiedział, które też będziecie właśnie jakby kojarzyć, bo były kimś bardzo ważnym w poprzednich tomach. Ja, szczerze mówiąc, czytałem ten tom trochę z takiej perspektywy, że no, jednak mało pamiętałem, więc prawie że na świeżo bym powiedział, jakbym nigdy wcześniej nie czytał. Oczywiście jakby to trudno zapomnieć o niektórych detalach, ale jakby czytałem to i wchodziło bardzo, bardzo dobrze. Głównie chyba właśnie przez to, że mamy jakby dwie główne postaci, bo mamy właśnie tego Jacoba i mamy też Angie, która była bardzo mocno zaangażowana w pewną społeczność, odebrano jej to, też wpada w trochę nieciekawe towarzystwo, co z kolei zaprowadzają na taką bardzo nieciekawą ścieżkę konfliktową z bardzo nieprzyjemnym człowiekiem, znanym właśnie z wcześniejszych tomów. No i dochodzi do tego momentu, kiedy poznajemy, że jakby no, wiemy, że te postaci mają ze sobą też jakąś relację, jakąś przeszłość, ale to, że właśnie mamy jakby dwa wątki, które na początku nie są ze sobą związane i potem jest kolizja obu tych wątków, no coś fenomenalnego, no to wymaga ewidentnie takiego konkretnego, dobrego przygotowania, że tak powiem, w preprodukcji, tak mówiąc troszeczkę hollywoodzko. I ten etap preprodukcji naprawdę twórcy wykonali świetnie. Ja naprawdę nie wiem, co bym mógł powiedzieć więcej też o rysunkach Seana Phillipsa, bo one... Okej, to zabrzmi trochę dziwnie, bo jakby się powiem, że one są takie same jak dotychczas, bo to by trochę brzmiało, jakby on się nie rozwijał i tak dalej, ale z drugiej strony też utrzymuje tą swoją dobrą jakość, która charakteryzuje się no, wszystkimi tymi albumami, które mogliśmy do tej pory jakby poznać. Co jest bardzo ciekawym wyzwaniem, to kiedy rysownik ma do zilustrowania scenariusz, gdzie pojawia się wątek komiksu w komiksie. I ten ilustrator musi wtedy jakby...
1: stworzyć inny styl, którym będzie rysowany komiks.
0: Dokładnie. I to jest też, wydaje mi się, na pewno świetne jakby doświadczenie, bo jakby niektórzy tak myślę, że niektórzy mogą zakładać, że jak rysownik ma swój już wypracowany, indywidualny styl, to znaczy, że on nie potrafi rysować inaczej, co jest błędnym założeniem, bo rysownicy potrafią rysować inaczej. Jakby to, jak zwykle ich widzimy, to jest ten ich najbardziej preferowany, wyuczony sposób rysowania, który sprawia, że jest unikalny, ale kiedy na przykład właśnie jest potrzeba, żeby zemulować jakiś konkretny typ też rysunków, bo to jest takie jakby, ja tu widzę w tych rysunkach kilka jakby takich różnych undergroundowych wręcz nawet czasem takich tych nawiązań, jeśli mogę tak to powiedzieć, takich źródeł, na których Philips tutaj się wzorował. Nie wiem, ja tu widzę tak trochę takie mieszanki, trochę właśnie Kramba z tym, co widzieliśmy w Mausie, bo tu mamy antropomorficzne postaci w tym jednym z tych komiksów, w komiksie. Wcześniej to był po prostu taki typowy ten detektyw Alex Kafka. Także no, to jest ten Alex Kafka, który, proszę, Frank Kafka oczywiście, który wygląda bardziej tak, no nie wiem, eisnerowską, mógłbym powiedzieć, na tej zasadzie. Także to jest, wydaje mi się, takim wyróżnikiem tego albumu pod kątem warstwy wizualnej, że Sean Phillips właśnie mógł trochę się bardziej pobawić i wyjść jeszcze poza te jakby ramy kryminalnego komiksu, w którym się sprawdza już, jakby wiemy, idealnie. No i Jacob Phillips, jego syn, który znowu zrobił świetną robotę pod kątem kolorystyki, doboru kolorów, barw, które no świetnie współgrają z nastrojem, jaki jest tworzony po stronie jakby scenariusza od Brubakera. Także jeśli nie było to wystarczająco jasne z tego, co mówiłem do tej pory, tak, bardzo polecam Noże ze świata Kryminal. Nawet jeśli nie znacie poprzednich części, a jeśli znacie, to wydaje mi się, że znajdziecie tutaj bardzo dużo satysfakcjonujących elementów. I to wszystko z wydawnictwa Mucha.

0: oprócz historiach śmiesznych i kryminalnych mamy też historię superbohaterską, czyli Supergirl, Kobieta Jutra.
1: Tak, komiks, który już się kiedyś u nas ukazał w ramach jednej z tych kolekcji, które u nas były wydawane. To akurat było w przypadku Ashet, jeśli mnie pamięć nie myli. Teraz mamy wydanie z wydawnictwa Egmont, wydanego oczywiście przy okazji filmu, który miał niedawno premierę i tak jak tutaj jeszcze słowem przypomnienia wrócimy do niego w niedługim czasie. I co? Komiks, za komiks odpowiada Tom King, scenariusz Bilki z Evely, rysunki i jeszcze mamy do tego Mafiusa Lopeza.
0: Odpowiedzialnego za kolory.
1: Tak jest. I wiesz co, Joanno, ja pamiętam, że kiedy Supergirl Woman of Tomorrow wychodziła jako maxi seria już jakiś czas temu w Stanach, to pamiętam te wszystkie entuzjastyczne recenzje. I tu mi się pojawiły trochę, może nie tyle, że dwa problemy, co takie dwie lampki ostrzegawcze. Lampka ostrzegawcza numer jeden, kiedy czyta się dużo pochwał na temat jakiegoś tytułu, to bardzo trudno nie budować sobie oczekiwań, które mogą się w jakiś sposób potem nie sprawdzić, więc musiałem bardzo uważać, żeby jakby nie dać się zbyt zahajpować. Ale to już jest oczywiście mój indywidualny problem, a nie problem tego dzieła, czy tego, że po prostu było pozytywnie odbierane wśród krytyków. Lampka ostrzegawcza numer dwa to jest Tom King, z którym mam takie trochę love-hate relationship. Mam trochę mieszane odczucia do niego jako twórcy i trochę jako osoby. Natomiast coś, co muszę z siebie wyrzucić na samym początku, to to, że kurczę, faktycznie jednak Tom King potrafi napisać komiks, w którym główna postać nie jest zbrodniarzem wojennym. Nareszcie.
0: Nie, znaczy główna postać nie jest zbrodniarzem wojennym, to prawda. I wręcz nawet ta historia trochę o tym jest, nie? Że do takiej drodze, którą się przechodzi pomiędzy taką, jakąś potrzebą zemsty, a
1: sprawiedliwością.
0: Sprawiedliwością, tak. Tak.
1: Jakby to właśnie mnie mega zaskoczyło, bo Tom King, wiecie, czasem jest dyskusja na temat tego, czy scenarzysta w jakiś sposób mniej lub bardziej subtelnie przelewa swoje własne poglądy światopoglądowe do komiksu. No, wszelkiego rodzaju delikatność aluzji, które Tom King robi, jest równowarta temu, jakby ktoś ci przywalił cegłą w nos, tak naprawdę.
0: Takim wielkim młotem.
1: Tak, tak przynajmniej ja mam takie wrażenie. Może nie w każdym komiksie Toma Kinga, ale na pewno w większości. Mniej tego pewnie jest trochę w jego ranie w Batmanie, który był bardzo rozciągniętą, długą historią, aczkolwiek tam też się znajdzie takie elementy moim zdaniem, ale jak spojrzy się, nie wiem, na Strange Adventures na przykład, który też jest bardzo wychwalanym komiksem, a ja mam wobec niego mieszane trochę odczucia, może przy jakiejś okazji o tym opowiem jeszcze, to ja. Yeah. Także to było w sumie dla mnie pozytywne zaskoczenie, że ten komiks udźwignął to, żeby nie być kolejnym tym samym, o czym pisze Tom King, tylko ubranym w inne ilustracje.
0: Też wydaje mi się, że tutaj na plus tego komiksu działa to, że to jest taka zamknięta seria, nie? Nie jest tak. To część żadnego runu, to nie jest fragment jakiejś większej historii, czy serii, która wychodzi po prostu już od iluś set numerów i trzeba się wpasować w to, co było przed i wpasować się w to, co było po, no bo jest to komiks dość nowy. On oryginalnie wychodził w roku 2021-2022, więc tak naprawdę nie minęło jakoś dużo czasu od kiedy on się ukazał na rynku. A historia Supergirl jest znacznie dłuższa, znacznie starsza i tutaj ta postać jest pokazana w taki bardzo indywidualny sposób. W taki sposób, że jeżeli się nie wie za dużo o Supergirl wcześniej, to można spokojnie po ten komiks sięgnąć i sobie zapoznać się z tą bohaterką właśnie w tym świecie chociaż tej jednej historii.
1: Tak, szczególnie, że de facto jakby mamy trochę właśnie też, może nie, że origin story per se, Kary Zor-El, ale mamy no, przedstawione te wszystkie takie elementy, które jakby dają nam te podwaliny i one w tym scenariuszu nie są wpisane w taki sposób bardzo chamsko-ekspozycyjny, bo jakby mając za sobą zarówno ja i ty, Joanna, bo jakby mamy setki, jak nie tysiące zeszytów amerykańskiego superhero za sobą i wiemy, jak bardzo źle czasem da się wpisywać właśnie jakieś originy czy recapy tego, co się działo wcześniej, żeby byleby tylko zrozumiana była historia, a tutaj to idzie bardzo sprawnie.
0: Wydaje mi się, że to jest zasługą też tego, że w tej historii, właśnie tak zaczynając może od początku, jest to, że widzimy Supergirl nie jako tą bohaterkę, w sensie nie jej oczami, tylko oczami innej postaci. I cała ta historia jest opowiadana z punktu widzenia innej postaci, dziewczyny, która straciła swojego ojca i chce się zemścić za na jego mordercy, właśnie odnaleźć go i pomścić śmierć swojego ojca. Próbuję do pomocy właśnie przekonać Supergirl, która no też w pewnym momencie ma zatarg z tym bandytą. I to jest historia, drogi tak naprawdę. I tego one przemierzają razem kosmos, poszukując tego Zbira. No i muszą pogodzić się z pewnymi rzeczami, które jątrzą się, te rany takie mentalne, żałoba, strata, różne ciężary właśnie, które leżą im na sercu i pomimo tego, że są dość różnymi postaciami, to mają bardzo wiele zbieżnych takich punktów w swoich historiach i to, że obserwuję Supergirl postać, która jej nie znała wcześniej, no pomaga też czytelnikowi, który nie znał wcześniej Kary i może ją zaobserwować jako taką postać nieidealną też trochę, bo no Supergirl, Superman, człowiek ze stali, kobieta ze stali też, tak? No to są postaci takie dość... I czasami narzeka się, że oni są takimi skautami trochę, nie? W tych swoich niebieskich uniformach. A tutaj mamy coś zupełnie innego.
1: I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że przywołałaś właśnie to, że jest Supergirl, Superman i tak dalej, bo w dawnych, dawnych czasach, kiedy powstawały tego typu postaci, szczególnie to kojarzę z perspektywy Batmana, kiedy takie postaci jak Batwoman czy Batgirl się pojawiały w komiksach, nie dlatego, że ktoś stwierdził, że trzeba nam postaci kobiecych w komiksach, tylko z zupełnie innych, absurdalnych powodów i te postaci w ogóle nie miały charakteru. One były tam były tylko po to, żeby być tą tokenową kobietą dla jakiejś tam, nie wiem, równowagi, które nie miały właśnie niczego takiego, wiecie.
0: Tak, albo żeby zaklepać po prostu trademark, tak, nazwę własną.
1: Też.
0: W żeńskim odpowiedniku znanego superbohatera, żeby inne wydawnictwo tego nie wydało, tak.
1: I komiks ten fantastycznie właśnie działa w tym, co powiedziałaś, jakby pokazując ten, kim jest Kara w porównaniu do Supermana, nie robiąc nawet bezpośrednio tych porównań. Wiesz, o co mi chodzi? Nie mamy tutaj dyskursu co drugą stronę, jak bardzo ona coś, nie wiem, wspomina o tym, jak bardzo różna jest od Supermana, bo to też jest taka czasem trochę bolączka, że jak scenarzyści chcą opowiedzieć jakąś historię, aby pokazać, że ta postać nie jest taka jak ta inna, albo że ona nie jest właśnie idealna, to jakby robią to poprzez jakieś takie wstawki narracyjne, czy na przykład rozmowy z inną postacią, gdzie to jest, wiesz, powtarzane w kółko, żeby to było taki prosty, jasny przekaz.
0: Nie, no to też jest, ten komiks bardzo mocno idzie właśnie w pokaż, nie mów, tylko pokaż. Na przykład jest taka scena, w której ktoś podchodzi do Kary i mówi, że o, twój pobratymiec Superman tam zabił moich braci czy coś takiego i chce się teraz zemścić. I to jest też pokazanie właśnie przez to, że Supergirl to jest trochę tak naśmiewanie się właśnie z tego konceptu, tego, że Supergirl jest takim przyległością do Supermana, że ten ludzie nie mają problemu, w sensie nie zmierzą się z Supermanem, jeżeli mają jakiś zatarg z nim, tylko wolą się prężyć tutaj przed kobietą i nie wiem, ustawić czy zemścić się na Supergirl za to. No to jest właśnie śmianie się z tego konceptu, że ta kobieca postać jest taką trochę przylepioną na siłą, jakąś narośną do tej męskiej, ale też no, pokazuje to, jak ona tutaj jest indywidualna w tym, jak ona reaguje na to, co ona robi i w tym, że właśnie komiks chociażby mówi o tym, że pokazuje nam to, że ona jest wieloma rzeczami i z różnymi rzeczami dla różnych osób i dla różnych postaci. To jest naprawdę bardzo wielowymiarowa dziewczyna.
1: No, ja mam w sumie tylko jeden problem ze scenariuszem, bo mam wrażenie, że dużym plusem jest ta właśnie narracja, która nie jest z perspektywy Kary, ale ona jednocześnie czasem jest trochę moim zdaniem minusem pod koniec, kiedy wydaje mi się, że Tom King próbuje powiedzieć już za dużo, w sensie, że te show don't tell zamienia się jakby proporcjami, że jest dużo tell, a mniej show, co no, nie do końca mi zagrało. Absolutnym największym atutem komiksu jest to, jak to show wygląda.
0: To jest show.
1: Tak, to jest dopiero coś. Rysunki, no, dzieła sztuki. Dla mnie to są małe dzieła sztuki. Okładki, ilustracje, rozkładówki, jakie tam są. To, jak ten kosmos jest różnorodnie pokazany. No.
0: Dokładnie. Jak czytałam ten komiks, to miałam takie... Moje serduszko drgnęło tak wtedy, kiedy jak czytałam sagę. Ten kosmos jest po prostu różnorodny i tak, owszem, jest dużo takich postaci antropomorficznych, tak? No, Kara jest kosmitką, ale wygląda jak kobieta. Ta główna żeńska bohaterka jest kosmitką, ale też wygląda jak kobieta. Ale mamy całą masę kosmicznych postaci, które no, są różnorodne. Są wielkimi dinozaurami, są dziwnymi potworami z mackami, są smokami, są jakimiś ogrami, orkami i tak dalej. Także to wygląda trochę jak taki świat fantasy bardziej nawet niż taki kosmiczny, bo on jest tak różnorodny, tak kolorowy. Te planety są różne, są kolorowe. No, ilustracje są przepiękne, są absolutnie wspaniałe. Te okładki właśnie, które są na początku każdego rozdziału, są naprawdę, naprawdę no, zapadają w pamięć i to też właśnie jak wydany jest ten komiks, bo ty wspomniałeś o tym wydaniu Hachette, no to wydanie Hachette jest takie trochę, nie miałam go w rękach, ale wydaje mi się, że te wszystkie serie Hachette, one są takie trochę, no muszą się wpisywać jednak i być serią. A to jest też takie wydanie indywidualne, gdzie mamy dużo dodatków, gdzie mamy szkice, gdzie mamy okładki alternatywne, gdzie mamy właśnie też nie tylko te okładki komiksów, ale też takie strony początkowe z tymi tytułami, strony tytułowe, one też są wspaniale zrobione i to nie tylko ilustracje, ale to, jak one są też pokolorowane, sprawia, że ten komiks i ten kosmos w tym komiksie jest naprawdę różnorodny i taki przykuwający uwagę, taki też trochę dla mnie sprawia, że ta historia staje się takim mitem, taką...
1: Tak, to jest coś, czego ja nie potrafiłem, widzisz, ubrać w słowa, a ty to świetnie powiedziałaś. Ten komiks jest właśnie trochę jak mit, co w sumie jest fascynujące, biorąc pod uwagę, że bohaterowie, superbohaterowie są współczesnymi mitami, więc troszeczkę zrobiliśmy takie jakby koło. Tak, dokładnie. I to jest fascynujące. Jakby wiem, że nie wszyscy lubią to podejście. Prawda jest taka, że nie do każdej z tych postaci superbohaterskich pasuje to, żeby to wpisywać w taką jakby narrację mitu, bo no nie wyobrażam sobie, żeby aż w takim kierunku możesz zrobić, nie wiem, komiks o, nie wiem, Nightwingu. Jakby oczywiście możesz i prawdopodobnie zrobisz świetny komiks w takim aspekcie, jeśli będzie to dobry pomysł, ale po prostu Dick Grayson jest zwykłym człowiekiem, który po prostu ma swoje podejście do życia, swoje umiejętności, a Supergirl jednak wywodzi się właśnie bardziej z tych mitów, gdzie ma te nadludzkie umiejętności, tak? I to ją z kolei, to zwykle z kolei jest powodem umiejscowiania jej przez twórców w jakimś konkretnym kontekście dla nas, zwykłych ludzi.
0: Tak, to też jest trochę zabawa tym mitem i właśnie też pokazanie wielowymiarowości Kary, że właśnie jej towarzyszka, ona ma, przepraszam, że nie mówię jej imienia, ale po prostu nie jestem w stanie go wymówić.
1: Rufi chyba.
0: Rufi. Nie wiem właśnie, jak to się, bo jest Y-E na końcu. I tej towarzyszka mówi takim językiem, takim bardzo poetyckim, takim tak. wyszukanym i te właśnie, jak ona opowiada całą narratorką całej tej historii i te ramki na poszczególnych kadrach, one opisują pewną wizję, właśnie pewien mit Kary o tym, jak ona jest potężna, jaka jest niezachwiana i tak dalej, a stronę wcześniej albo stronę później mamy Karę, która jest totalnie skacowana i bierze ją na mdłości, bo piła przez cały wcześniejszy dzień. To też trochę zderza nam właśnie ten mit i to jak widzi ją główna bohaterka z tym, jaka
1: tak jest
0: przedstawiana. A to się nie gryzie jednak mimo wszystko. Mhm. W sensie Kara jest jednym i drugim równocześnie.
1: Tak jest. Lepiej bym tego nie podsumował. No i tylko jeszcze raz tylko podkreślę, jeśli chodzi o Bilkis Evely i Mafiusa Lopesa, no te ilustracje są fenomenalne. Nawet jeśli stronicie od superbohaterszczyzny, ale lubicie ładnie narysowane komiksy, tak bardzo kolokwialnie mówiąc, musicie sprawdzić ten album.
0: Nawet jeżeli Tom King nie jest waszym scenarzystą, to wydaje mi się, że warto dać szansę tej historii, bo to jak współgra jednak to, co jest napisane z tym, jak co jest narysowane.
1: Nie bez powodu mówi się, że Tom King piszące krótkie rzeczy jest zwykle lepszy od Toma Kinga piszącego dłuższe rzeczy. Jak Tom King coś napisał i ma to maksymalnie z 8 zeszytów oryginalnie, to jest większe prawdopodobieństwo, że będzie to komiks dobry.
0: Tak, więc polecamy na pewno. Ktoś, jeżeli nie widział jeszcze filmowej Supergirl, to na pewno warto ten komiks przeczytać i w ten sposób poznać tę postać.
1: Tylko uwaga, bo tam się Pioskowi krzywda dzieje na początku.
0: Ale Krypto ma się dobrze.
1: Tak, ale to tak just in case.
0: Tak, to disclaimer, ale jakby co, nie natrwale.
1: Tak, no Krypto jak Superman, Supergirl.
0: To nie wujek Ben, spokojnie.
1: Tak, dokładnie. Także co, Supergirl, Kobieta jutra z wydawnictwa Egmont. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mieliśmy w dzisiejszej audycji takie komiksy jak Noże z wydawnictwa Mucha Comics.
0: Mieliśmy też komiks Palce z kwarcu od Kultury Gniewu.
1: No i Superman, Kobieta jutra.
0: Superman.
1: Supergirl, Kobieta jutra, przepraszam, z wydawnictwa Egmont. Dzięki za spędzenie tej godzinki z komiksami, z nami w Radio Afera. I mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień.
0: Pa!
1: Pa! Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
2: Helena Wiktoria.
1: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
2: To proste. Słucham prosto z kadru.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie?

0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
1: Hej, Klaudii.
2: Cześć, Marti.
1: Teraz role się odwróciły. Dwa tygodnie temu ja się spóźniłam. Teraz ja czekam na ciebie, więc jesteśmy kwita.
2: Tak.
1: Tak mi się wydaje, ale
2: teraz
1: jesteśmy
2: jeszcze
1: teraz.
2: Ty zaczęłaś. Ostatnio ja, więc super, w ogóle 1-1.
1: Zachowujemy harmonię, więc balans. Balans jest zachowany. Ja bym chciała zacząć czymś, o czym nie tyle co zapomniałam, ale nie udało się zawrzeć tego dwa tygodnie temu. A następnie przejdę do sekcji nostalgiczno, po prostu jakiejś sekcji nostalgicznej różnych utworów z nastoleceństwa. I chciałabym się właśnie podzielić nimi z wami.
2: Świetnie, czyli to będą kołobrzeskie hity?
1: Nie sądzę, żeby miały coś wspólnego z lokalizacją. Dla mnie są kołobrzeskie, bo w Kołobrzegu ich słuchałam. Aczkolwiek lokacje jakby twórców są rozrzucone, ale na pewno wam o tym opowiemy. Dobrze, a więc pierwszy utwór jest właśnie utworem, który niestety nie udało mi się zawrzeć w naszej poprzedniej audycji. I jest to owoc projektu artystycznego, który był współpracą artysty Jeremiego Dellera z orkiestrą Dentą z Wielkiej Brytanii. Projekt ten powstał w 1997 roku, kiedy Jeremy wyszedł z propozycją swojego pomysłu, przedstawił swoją ideę w taki sposób, że co gdyby orkiestra Denta zagrała muzykę z gatunku acid house. I członkowie orkiestry Williams Ferry Brass Band stwierdzili, podejmujemy rękawice, podejmujemy to wyzwanie. I właśnie w ten sposób powstał album nagrany właśnie we współpracy z artystą, głównym pomysłodawcą, a muzykami. I jest to projekt, który stara się przeformułować elektroniczną muzykę kojarzoną właśnie z tańcem. Tutaj na warsztat został wzięty właśnie Acid House, który zostanie wykonany przez taką właśnie tradycyjną orkiestrę Dentą z Wielkiej Brytanii. I jeżeli was zaciekawiłam tym opisem, ja również byłam bardzo ciekawa, kiedy znalazłam ten projekt i się o nim dowiedziałam, to posłuchajmy go wspólnie. Utwór nosi nazwę What Time Is Love.

0: Chciałabym bardzo zareagować na ten utwór i przekazać jakieś moje emocje, ale niestety nagrywamy tę audycję z puszki, ponieważ Marti...
1: Ja próbowałam tutaj podtrzymać, żeby nikt się nie zorientował.
0: Nie, ja totalnie muszę mówić te rzeczy, bo według mnie też słychać różnice zawsze między tymi audycjami.
1: To prawda.
0: Co oczywiście jej nie odejmuje, ale no też nie ma w tym takiego automatycznej reakcji od razu właśnie i przekazywania sobie jakichś odczuć, co mega, mega lubię w audycjach. No, ale na szczęście wy jej posłuchaliście teraz, od razu. My możliwe, że teraz siedzimy i też słuchamy tego same. Marty jest w górach i to tak, była propozycja.
1: Teraz będę właśnie wracać. Mam nadzieję, aha, że pogoda dopisuje.
0: Z rodzicami.
1: W przyszłości.
0: Może będziecie tego słuchać w radiu właśnie, wracając
1: tak,
0: autem.
1: Tak, może kto właśnie wie, tak będzie. Super, to teraz mówimy do naszych wersji z przyszłości.
0: Tak.
1: I to ekstra. Lubię to. Takie, no, czasoprzestrzeń się zakrzywiła. Więc super, to mogłeś sobie wyobrazić mniej więcej z mojego opisu, jak ten utwór brzmiał. No i co, oddaję ci mikrofon.
0: Dziękuję bardzo za mikrofon. Tak, no mogę sobie wyobrazić, plus też byłam ostatnio bardzo podekscytowana tą propozycją, bo też mi o niej wspominałaś, jak dzieliłaś się jakimiś pomysłami na audycję. To była propozycja od Marti. Marti dzisiaj trochę leci nostalgicznie i ja, powiedzmy, podzieliłam moją selektę na dwie części i druga część też może się trochę zaliczać pod nostalgię. Będzie tam trochę znowu eksperymentalnego folku na przykład, bo jakoś zauważyłam, że to ostatnio bardzo mnie interesuje, ale pierwszą częścią też będzie powrót do poprzedniej audycji, czyli coś, czego nie udało mi się puścić ostatnio i również to będzie elektroniczna propozycja, no w sensie...
1: Z instrumentami
0: tak, no właśnie akurat nie, ale no bo ty w sumie mówiłaś o Chicago Acid House, ale Acid House czy Acid Techno?
1: Acid House, ale nie z Chicago, tylko z Wielkiej Brytanii.
0: Jezus! Dobra, no to mówiłaś po prostu o muzyce elektronicznej wykonanej przez orkiestrę, a ja tutaj będę mówić o muzyce elektronicznej wykonanej przez jedną osobę i jest to osoba Miscast. Mówi o swojej nowej epce, ponieważ ta epka ma dosłownie parę miesięcy. Mówi o niej, że jest to taka eksperymentalna podróż noise'owa do Gangesu, bo cała epka jest inspirowana samplami z jakichś indyjskich właśnie utworów, więc posłuchamy teraz utworu z nowej epki Miscastu, Hara, a później Gyar.

this country has the most dangerous roads in the world.

0: you have dialed is currently unavailable. Please try again later. आपके द्वारा डायल किए गए नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए।
1: Okej, okay.
2: Wow.
1: Wyobrażam sobie.
3: Jak ci się podobało to, czego nie słyszałaś?
1: Przeniosłam się myślami i to, powiem ci, że jest to całkiem fajna jakby próba wyobrażenia sobie też po opisie.
3: Możemy dawać takie słowa klucze. Ja daję słowa klucze sample, noise, experimental, tymczasowa melodyjność, ponieważ są jakieś fragmenty melodyjności tam, ale ogólnie jest dużo zgrzytu.
1: Okej, okay, na pewno słuchałabym w zadumie i w eksperymentalnym nastroju.
3: Tak jest.
1: Okej.
3: Okay. Co tam jeszcze masz dla nas dzisiaj?
1: Ja mam tak. To jest jedyny utwór tutaj bez jakiegoś opisu, który chciałam przedstawić. Moje ostatnie znalezisko i urzekło mnie. To jest taki rodzaj muzyki, przy którym czuję, że wpadam w trans, jak na przykład siedzę i robię rzeczy. I są też fragmenty, właśnie sample rozmów, takich dość sensualnych, więc myślę, że nawiązuje ta eksperymentalność. Jest to utwór Small Car, czyli małe auto. Artysty właśnie, o którym niezbyt wiele wiadomo, jest to Choco Abba. Wszystko małymi literami, co też bardzo lubię. Spodobała mi się okładka, spodobało mi się brzmienie, więc dzielę się tym. Przesłuchajmy razem.

0: Dobrze, to teraz ja podzielę się z wami tutaj bardzo długim utworem. Nigdy nie puszczałam jeszcze aż tak długiej rzeczy tutaj.
1: Jaka jest długość?
0: 16 minut.
1: Co?
0: Tak, ale możliwe, że dlatego też mam mniej propozycji.
1: Starczy nam czasu.
0: Starczy nam czasu, starczy nam czasu właśnie. To jest wszystko przemyślane. Nie wiadomo, czy utwór poleci cały, ale w oryginalnej wersji ma on 16 minut. Jest to utwór Joan Newsom z jej drugiego albumu z 2006 roku. I nazwa nosi, no i właśnie, albo Is, albo YS. Nie wiem, bo teoretycznie to się odnosi do mitycznego miasteczka, więc nie wiadomo, jak dokładnie się wymawia jego nazwę.
1: Fajnie, podoba mi się ten trop.
0: Joanna robi taki medieval, pop, poezję czytaną, śpiewaną, przepraszam, poezję czytaną, poezję śpiewaną. Gra również na harfie i uważam, że tego utworu fajnie by było posłuchać w całości. A jeśli na przykład skusicie się na ten album, to słuchajcie go na pewno po kolei, bo uważam w ogóle, że albumy powinny się tak słuchać, ale i wiem, że to może być kontrowersyjne i
1: nie,
0: dużo...
1: Ja się z tobą zgadzam, okay, to jest jak właśnie opowieść,
0: no
1: że...
0: właśnie.
1: Bardzo
0: tak.
1: Często też album jest kuratorowany i z góry
0: no
1: jest
0: właśnie.
1: Założona też kolejność odsłuchu.
0: Tak, i przejścia, i wszystko, i dużo osób na przykład właśnie to uważam za kontrowersyjne. Ostatnio on tego odbiega.
1: Mm-hmm.
0: Przez opcję puść losowo i nie słuchają po kolei albumów. Więc ja polecam wam to, jeśli oczywiście was to zachęci, bo jest to dość inne od tego, co zazwyczaj puszczam i słucham, ale wydaje mi się, że warto to znać. Czyli teraz Joanna Newsom i piosenka Only Skin.

Wracamy do Was po 16 minutach. Możliwe, prawdopodobne, że było to 16 minut. Wow. Ja na pewno przesłucham. Na pewno to było świetne. Więc ja wracam do mojego nostalgicznego tropu i będę teraz przedstawiać utwory, które w pewnym momencie mojego późnego nastoleteństwa zajmowały ważne miejsce w mojej muzycznej drodze. I to jest propozycja z naszego podwórka, Julia Marcel, która dla mnie, jej odkrycie ma podobną historię jak zespół Lore, gdzie kiedy natknęłam się na utwór, jeden z utworów śpiewany po angielsku. Nie rozpoznałam, że może to być zespół polski i również tak było z Julią, że zdziwiłam się, kiedy zobaczyłam, że jest to właśnie osoba z naszego podwórka. Jest to album z 2011 roku, utwór Echo, który towarzyszył mi przez wiele, wiele wieczorów. Julia mówi o sobie, że jeżeli czasem lubi zatopić się w ścianie dźwięku lub w 10-minutowej rytmicznej pętli, a wszystko to ma służyć piosence. Niektóre z jej piosenek są dość mroczne i melancholijne, niektóre wznoszą i roznoszą swoją energię, a niektóre pędzą jak szalona ciężarówka na autostradzie w filmowym pościgu. A niektóre, czule, emanują niesamowitym ciepłem. Tak myślę, że będę czuła się jutro, mówię tutaj ja z przeszłości, kiedy będę łapać stopa na festiwal Spokój, ale jesteśmy tu i teraz, więc posłuchajmy utworu Echo, czasem figlarny i abstrakcyjny, czasem prosty i niepokojący, ale zawsze pełny humoru i autoironii. Tak o tym albumie pisała sama Julia. Zapraszam.

0: To była Julia Marcel. Propozycja od Marty. Jestem bardzo jej ciekawa. Może powinnyśmy zrobić jeszcze później audycję z naszymi odczuciami z tej audycji, której niestety nie słuchałyśmy na bieżąco, bo nagrywamy ją z Puchy dla was. Jesteśmy w rozjazdach. No takie bywa lato. Lato bywa też nostalgiczne, tak jak tutaj selekta od Marty. Ja trochę zainspirowałam się tym, bo dostałam wczoraj właśnie wiadomość, że to jest playlista z twojego liceum, gimnazjum. Liceum czy gimnazjum?
1: Bardziej liceum, tak.
0: Bardziej liceum. No co prawda moje tutaj propozycje nie są w ogóle powiązane z licealną mną, ani z gimnazjalną, ale na przykład są powiązane one ze mną sprzed roku i z bardzo miłym latem i też to lato było dla mnie bardzo miłe, jeśli chodzi o muzyczne odkrycia. Po prostu odkrywam mnóstwo dobrej muzy, ciekawej, która mnie jakoś zainspirowała i też wyszłam bardzo z takiej strefy komfortu muzycznej, z takiej mojej bańki. No i tutaj z mojej bańki wyciągnęła mnie Svitlana Nianio, czyli ukraińska kompozytorka i piosenkarka. I też tutaj ten wątek nostalgii nastąpi, ponieważ najpierw posłuchacie jej albumu z lat... Puszczę wam dwa traki. Jeden jest z chyba 88, a drugi jest z lat 90. A zaraz potem usłyszycie Księżyc, czyli polski zespół, który współpracował ze Svitlaną kilkukrotnie, ale teraz mieli bardzo, bardzo długą przerwę. Wydaje mi się, że co najmniej 10-letnią. Tu trzeba by było to sfakt-checkować, ale była to długa, długa przerwa na pewno. Oni robili ze sobą bardzo takie magiczne kolabo i live akty. Instrumentalne, też inspirowane polską muzyką folkową z tym takim magicznym, delikatnym śpiewem Svitlany. No i mieli teraz tą przerwę i wracają. I wracają w ogóle festiwalowo, ponieważ ostatnio Unsound ich ogłosił. Po prostu pisnęłam, jak zobaczyłam to ogłoszenie. Jeszcze nie wiem, czy będą w Krakowie, czy w Warszawie, ponieważ teraz Unsound będzie się jakoś dzielił miastowo. No ale tak czy siak na pewno wielki, nostalgiczny powrót dla fanów tutaj tej eksperymentalnej polsko-ukraińskiej sceny. Więc najpierw poleci dla was Svitlana Nianio Episode 3, a później również od niej kawałek The Great Hanyuan River z albumu Cukor Bila Smet. A później poleci Księżyc i Mglista z albumu z 2020 roku.

0: My się żegnamy z tego miejsca.
1: To był drugi odcinek Parkowania Równoległego.
0: Zgadza się, z Klaudii.
1: I Marti.
0: I widzimy się, słyszymy się. My się widzimy za 2 tygodnie. Wy nas słyszycie za 2 tygodnie od tego momentu.
1: Tak jest.
0: Pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia. Pa! I znalazłam to ostatnio.
0: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
1: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
0: Okej, odparkujmy ten wątek razem. Tylko kiedy?
1: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
0: W sobotę o 16.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz

Nie w audycji Gorączka, dzisiaj z lekkim opóźnieniem. No ale tak to czasem w radiu bywa, nie mamy wpływu na niektóre rzeczy, ale mamy wpływ na to, co teraz usłyszycie i w tle słyszeliście przed chwilą i usłyszycie zaraz Barry'ego White'a i utwór Can't Get Enough of Your Love, Baby. To jest chyba jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych disco utworów, jeśli chodzi o takie utwory właśnie z kategorii romantycznych. Jest to też wielki hit, ponieważ gdy utwór wyszedł, zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard 100 Hot. Więc myślę, że nie będziemy tutaj dłużej przedłużać. Posłuchajcie sami Barry'ego White'a.

Wiadomo, miłość jest szalona i radiowcy czasem też najwidoczniej. Mam nadzieję, że Barry White wam się podobał, mi na pewno. A teraz jest coś, co chyba jeszcze bliższe jest mojemu sercu. Jest to utwór Thinking of You, Sister Sledge. Może znacie go w trochę nowocześniejszej wersji, ponieważ Kruangbin wykonał świetny cover tej piosenki, który również uwielbiam i może również pojawi się kiedyś na gorączce. Ale póki co zostajemy przy Sister Sledge i piosence, która pochodzi z płyty We Are Family z 79.

całą płytę We Are Family wyprodukowali Nile Rodgers i Bernard Edwards z zespołu Cheek. I myślę, że troszkę może być słychać tutaj takiego cheekowskiego stylu. Tą pulsującą funkową gitarę, miękki bas i takie eleganckie aranżacje smyczkowe. No a teraz przejdziemy sobie do takiego czegoś, co jest troszkę mocniejsze, a jednocześnie trochę soulowe. Oto Diana Ross i Love Hangover.

To jest jeden z tych utworów, o których wyobrażam sobie, że idealnie było się w niego zatopić podczas właśnie jakiejś dyskoteki w latach 70. Wyszedł konkretnie w 76. No i również zdobył szczyt dosłowny, bo zdobył pierwsze miejsce Billboard Hot 100, a także zdobył pierwsze miejsce Hot Selling Soul Singles i można powiedzieć, że wygrał potrójnie, bo również na liście Record World Disco Charts zdobył numer pierwszy, więc no był to ewidentny hit. No, sama Diana Ross myślę, że jest jedną z takich ikon disco, zwłaszcza jeśli chodzi o damski wokal. No, jak mówiłam, wyszedł w 76, chociaż nagrany był już w 75 i myślę, że zrobimy sobie mały skok w przyszłość teraz, do roku 80. I tutaj mamy George'a Bensona i utwór Gimme the Night.

Na dzisiejszej gorączce mamy naprawdę samych zwycięzców. No, prawie, bo ten utwór zajął z kolei 4. miejsce na liście Billboard Hot 100. No i otworzył, można by powiedzieć, George'owi Bensonowi drogę kariery na właśnie disco, czy taki bardziej pop. Ponieważ wcześniej George Benson był uznanym gitarzystą jazzowym. No, ale właśnie ten utwór Gimme the Night sprawił, że jego kariera poszła w ciut inną stronę niż może nawet planował. No, ale myślę, że ten utwór jest tak bardzo świadomy różnych rozwiązań, które się w nim pojawiają, że zdecydowanie nie był to przypadek, że George Benson zaczął właśnie tworzyć disco. I myślę, że sobie przejdziemy płynnie z powrotem do lat 70., a konkretnie do roku 78. I utwór, który słyszycie już w tle, pochodzi z albumu Se Chic, wydanego w 78. właśnie roku. Nile Rodgers i Bernard Edwards stworzyli tutaj taki prawdziwy wzorzec disco, na którym, jak już wiecie, wzorowali się później różni wykonawcy, inni tacy jak właśnie na przykład Sister Sledge. Oto utwór I Want Your Love.

jak już mówiłam, Sister Sledge i Chick to były zespoły, które trzymały się całkiem blisko i ten utwór początkowo miał właśnie być wykonywany przez Sister Sledge. No ale tak się nie stało i może dobrze, bo Sister Sledge wzięło wtedy utwór He's the Greatest Dancer i myślę, że wyszli na tym całkiem dobrze. W każdym razie, teraz słuchamy Steve'a Monite i Only You. Jak wiecie, Steve Monite pochodzi z Nigerii. Mówiłam już kiedyś o nim na Gorączce, dlatego tak zakładam, że może kojarzycie go. Stworzył on jeden z takich najbardziej kultowych utworów afrykańskiego boogie i myślę, że Only You, który został wydany na albumie o tym samym tytule w 1984 roku, jest świetnym przykładem właśnie tego nigeryjskiego gatunku disco.

ciekawą rzeczą na temat tej piosenki jest to, że przez lata pozostawała ona dość mało znana poza Afryką, no ale została na nowo odkryta przez kolekcjonerów muzyki i DJ-ów. To połączenie syntezatorów, automatów perkusyjnych, funku i takiego romantycznego, ale nieoczywisty trochę sposób klimatu sprawia, że ten utwór jest dzisiaj uznawany właśnie za klasykę Modern Boogie. No, ale klasyką jest zespół, do którego wracamy, który usłyszeliście przed chwilą, no ale jeśli chodzi o to romantyczne disco, jest po prostu niezastąpiony, więc zostaniemy sobie przy nim jeszcze na chwilę. Oto Cheek i My Forbidden Lover.

Powiem wam szczerze, że My Forbidden Lover to jest mój ulubiony utwór od Cheek. Podoba mi się to, jak tą subtelną muzyką, która nie jest tak bardzo przybojowa, jak Cheek potrafi, podejmują temat takiej zakazanej miłości, takiej tajemnicy, a jednocześnie ta muzyka jest taka lekka i właśnie taneczna, że myślę, że ten kontrast idealnie tutaj ze sobą współpracuje. Ten utwór pochodzi z albumu Risk, wydanego w 1979 roku i uważa się go za jedną z takich bardziej eleganckich kompozycji od Cheek. No, czy się zgadzacie? Ja bym powiedziała, że ma to w sobie trochę prawdy. Ale może odejdźmy troszkę od tej elegancji i pójdźmy w coś, co jest bardziej funkowe, bardziej bitowe. No i tutaj mamy utwór Casanova od zespołu Kafi.

Zespół Coffee to jest kobiece trio, które znakomicie łączy disco z funkiem i myślę, że jest to taka przyjemna, troszkę mocniejsza, mocniejszy akcent niż usłyszeliśmy przed chwilą w Chic. Myślę, że właśnie Casanova opowiada o takim mężczyźnie, który ma być takim łamaczem serc i którego poznają na jednej z tych dyskotek. Więc możliwe, że jest to historia oparta na faktach. Kto wie? Myślę, że historię opartą na faktach na pewno opowie nam Sylwester, który jak wiadomo jest jednym z takich najważniejszych twórców właśnie w gatunku disco. Jest również reprezentantem tej queerowej strony disco, od której wszystko się zaczęło, można by powiedzieć. Wyróżnia go taki niezwykły falset wokalu, ale też sceniczna charyzma, którą podbił po prostu serca setek ludzi, a może nawet tysięcy. Producentem utworu You Make Me Feel Mighty Real był Patrick Cowley i wykorzystał on nowoczesne, jak na tamte czasy, syntezatory, które stworzyły takie brzmienie, które trochę wyprzedzało swoją epokę. Dlatego myślę, że Sylwester dla wielu osób może brzmieć tak nawet trochę 80-sowo. No ale dam wam posłuchać i ocenić to wam samym.

myślę, leci jeszcze Sylwester i zostanie on z wami do końca gorączki, do godziny 18. A ja już się żegnam. Za mikrofonem była oczywiście Zofia Kulesza, a za konsoletą realizatorską Paweł Zjeżdżałka. Mam nadzieję, że ta godzina w takim romantycznym klimacie bardziej upłynęła wam bardzo tanecznie i że Sylwester, który leci w tle, nadal was w takiej atmosferze utrzyma. Trzymajcie się dobrze i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
1: Autopromocja.
2: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.

Kolejne pełne brzmienie rozpoczęliśmy fragmentem piosenki zespołu Squid, Narrator, o tym, że jesteśmy swoimi własnymi narratorami i że gramy swoje role, śpiewali Brytyjczycy. Zespół Squid, czyli jeden z najważniejszych przedstawicieli tak zwanego windmill scene, czyli ruchu muzycznego, o którym dzisiaj powiemy. Dzisiaj trochę naginam konwencję, ponieważ nie będzie to konkretnie jakiś gatunek jeden, a raczej właśnie

wpłynął na alternatywne granie chociażby w Chile. Jeszcze sobie powiemy. Zanim powiem trochę więcej o historii samego klubu i tego, czym ten Windmill Scene jest w ogóle, to posłuchajmy jeszcze jednego utworu, jak to Paweł właśnie, cześć Paweł. Paweł z Jeżdżałka mnie realizuje. Paweł powiedział, że jestem bardzo mało niszowy, bo on zna tą piosenkę, która zaraz poleci i ona ma nawet zmierzone intro i co ja mogę powiedzieć? No będzie to Shame, czyli też jeden z zespołów, z którego ten Windmill tak naprawdę się zaczął i ich utwór One Rizla.

Shame on Rizla. Bardzo klasyczne brzmienie, jak na Windmill muszę przyznać, ale to dlatego, że to jest z pierwszego ich albumu, rok 2017, i myślę, że wtedy też mniej więcej ten peak Windmill scene się zaczynał. O co chodzi w ogóle z Windmill? Jest to pub położony w południowym Londynie, w dzielnicy Brixton, który zasłynął z tego, że skupia taką społeczność lokalnych muzyków, ale dlaczego, no dużo jest takich pubów, dlaczego to się udało? No myślę, że przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę menadżerowie pubu i tego już klubu muzycznego później bardzo zachęcali takich muzyków też bardziej eksperymentalnych, takich, którzy chcą te granice jakoś przekraczać,

do tego, żeby właśnie tam występowali. Poza tym to miejsce znajduje się w okolicy dwóch znanych i takich prestiżowych szkół muzycznych, Guildhall oraz Brit School. I stamtąd też ci muzycy przychodzili. Na początek właśnie takie zespoły jak Shame, czy jeszcze wcześniejsze, które grały troszkę taką bardziej brudną muzykę, wydaje mi się, mniej techniczną, ale one zachęciły tych uczniów właśnie szkół muzycznych, żeby oni sami ze swoimi projektami przychodzili. Jeżeli chodzi o te zespoły pierwsze, no to było na przykład Fat White Family, właśnie Shame albo Goat Girl. Była to muzyka dość agresywna, chociaż nie wiem, czy ten utwór to dobrze reprezentuje, ale zaufajcie mi, że takie utwory też się zdarzały. Nieokiełznana, energiczna, no i właśnie przekraczająca granice. Jeżeli chodzi o brzmienie samego Windmillu, bo tak jak mówiłem, nie jest to tyle gatunek, co pewien ruch muzyczny, no to tutaj mamy zawiłe metrum, mamy takie mafrokowe inspiracje, post-rock, post-punk, także i szerokie instrumentarium, co zaraz myślę, że usłyszycie zresztą, bo przed nami wydaje mi się, że no, najsłynniejsze wydanie z Windmillu, czyli album Ants From Up There, Black Country New Road i ich utwór The Place Where He Inserted The Blade.

Poleciały teraz dwa utwory. Pierwsze to było zapowiadane Black Country New Road z ich albumu Ants From Up There, więc najpierw może powiem o nim. No to jest płyta, o której myślę, że już wszystko zostało tak naprawdę powiedziane, ponieważ jest to taki jeden chyba z najbardziej uznawanych albumów obecnej dekady, rok 2021. Zespół, który zresztą rozpadł się, znaczy nie rozpadł się, oni nadal grają i teraz wydali w zeszłym roku swoją drogą bardzo ciekawy album w zupełnie innym stylu, może nie zupełnie, ale w dużej mierze w innym stylu. Isaac Wood, czyli wokalista, którego słyszeliśmy, niestety wydaje mi się, że przytłoczyła go trochę rozpoznawalność, jaką zdobyli po właśnie Ants From Up There. I opuścił ten zespół, chociaż aktualnie jest, tego co się orientuje, na supporcie, na trasie koncertowej Phoebe Bridgers, także no, może usłyszymy od niego coś nowego. Natomiast drugi utwór, który słyszeliśmy, to jest jedyna piosenka na tej audycji, która tak naprawdę nie jest ani z Brixton, z Windmillu, ani nawet z Anglii. Jest to zespół amerykański Racing Mount Pleasant. A dlaczego to wybrzmiało? No dlatego, że jest to zespół, który bardzo mocno inspirował się Black Country New Road i oni też tego nie kryją. Wydali w zeszłym roku naprawdę fajny album, z którego pochodził ten utwór, i mimo że sama płyta nie jest aż tak równa, to ta piosenka, no uważam, że to jest najlepszy utwór Black Country New Road, którego nie wydało Black Country New Road nawet. No było to niesamowite. Teraz pora na kolejny zespół z Windmillu. Kolejny zespół, myślę, że drugi najbardziej rozpoznawalny. Będzie to Black Midi i będzie to podejście do tej muzyki, do sceny windmillskiej zdecydowanie inne, bardziej eksperymentalne, bardziej progresywne. Posłuchajmy Black Midi, Welcome to Hell.

Black Midi, Welcome to Hell. Black Midi to projekt, który powstał w roku 2017 i oni od początku wnosili do tego Windmillu właśnie taki pierwiastek chaosu, ale mimo, że to chaotyczne było, co usłyszeliśmy i ogólnie ich muzyka jest dosyć chaotyczna, to wydaje mi się, że to jest też bardzo techniczne granie, bardzo właśnie takie progresywne mimo wszystko. Oczywiście jest to wymieszane i z punkiem, i z jakimś avant-progiem i tak dalej, ale tak, no jest to też skład, który wywodzi się tak praktycznie w pełni z Brit School, czyli jednej z tych placówek muzycznych, o których mówiłem na początku, szkoły, która jest dosyć blisko Windmillu. Jeżeli chodzi o ten zespół, no to myślę, że dwa nazwiska najważniejsze to Cameron Picton, czyli człowiek, który na początku, na pierwszym albumie był tak naprawdę takim liderem, później to się trochę zmieniło. Jordi Grip ze swoją, wydaje mi się, no nie znam go oczywiście osobiście, ale wydaje mi się, że jest bardzo taką... no nie wiem, dominującą osobowością, później przejął pałeczkę i tak naprawdę do 2024 roku tak było, na tym albumie, na tej piosence też słyszeliśmy właśnie wokal Jordiego Gripa, bo jest to ich płyta z 2022 roku, ostatnia wydana przez nich w 2024. Ich działalność została zawieszona, tak nie powiedzieli, że się rozpadają tak na zawsze, ale póki co nie grają razem. No i Jordi wydał swój solowy album The New Sound, bardzo też swoją drogą dużo to mówi o jego ego, że nazwał swoją pierwszą solową płytę nowym brzmieniem, ale tak, no jest to, było to faktycznie nowe brzmienie, ale nie będę teraz o nim mówił, więcej powiem o Cameronie Pictonie, ponieważ on także założył swój solowy projekt, nazywa się on My New Band Believe. I w tym roku wydali i płytę, i bardzo ciekawy singiel. Chciałbym, żebyście posłuchali teraz tego singla, który nosi tytuł Numerology.

My New Band Belief, Numerology. To robi Cameron Pinkton po opuszczeniu Black Midi. Brzmienie bardzo ciekawe, no i nie mniej eksperymentalne. Może trochę bardziej, no nie wiem, jazzujące nawet w pewnym sensie. No to już, już dużo tutaj może być opinii na ten temat. Natomiast ja bym chciał jeszcze powiedzieć o tym właściwie takim dziedzictwie trochę Windmillu, bo tak jak już wspomniałem, Black Country New Road no już straciło swojego takiego chyba najsłynniejszego członka. Black Midi nie działa, czyli dwa te najbardziej znane zespoły. Shame, które słyszeliśmy też gdzieś na początku, odeszło nieco od tego windmillowego brzmienia. Ich ostatni album nie zdobył za dużej popularności, ale dziedzictwo jest takie, że aktualnie to, co się dzieje w Chile, jest to ruch znany jako Nueva Escena Chilena, czyli nowa scena chilijska. Przepraszam, jeżeli tak fonetycznie to skaleczyłem, ale no, no nie za bardzo jestem hiszpańskojęzyczny. No więc tak, a propos tej nowej sceny chilijskiej, no to to jest ruch, który aktualnie zdobywa bardzo dużą popularność, jeżeli chodzi właśnie o taką gitarową alternatywę. I jest to ruch, no, który myślę, że nie istniałby, gdyby nie Windmill, a przynajmniej nie w takiej formie, w jakiej istnieje. Bardzo mocno czuć inspirację tym brytyjskim brzmieniem. No i tak jak mówię, ruch muzyczny, który polecam obserwować, jest to, jest tam i też znowu jakieś zróżnicowanie i do tego też takie nowe, świeże podejście do tego brzmienia, także nowa scena chilijska, warto obczaić. No i tak poza tym oczywiście nadal wychodzą fajne albumy spod tych skrzydeł Windmillu, na przykład zespół Mary and the Junkyard, który wczoraj na Aferytmie prezentowałem, no to też ich nowy album jest na pewno warty sprawdzenia. No tak, no ale jeszcze trochę o tym Windmillu. Już nie będziemy teraz wchodzić znowu w Chile i to, co tam się dzieje, bo to już jest zupełnie odmienna sprawa. Ale posłuchajmy teraz Windmillu w wydaniu żeńskim, bo będzie to English Teacher i Nearly Daffodils.

Nearly Daffodils, English Teacher. To, tak jak mówiłem, żeńska reprezentacja w Windmillu. Jest tych żeńskich reprezentacji jeszcze kilka, no ale niestety mamy tylko jedną godzinę, więc troszkę przyspieszę. Następny człowiek, którego posłuchamy, to będzie Jerskyn Fendrix i to jest osoba odpowiedzialna za soundtrack chociażby z Bugoni od Lantimosa i także z innych jego filmów. Ciekawa kooperacja i jego muzyka filmowa bardzo mi pasuje. No a tak... szybciej mówię. A tak poza tym, no to on także solowo robi fajne rzeczy. Posłuchajmy jego utwór SK1.

0: angielskim Fendrix, SK1, to jego utwór z zeszłego roku, jeżeli się nie mylę. No i zostaniemy w roku 2025, bo moja ostatnia propozycja właśnie z tego roku pochodzi. Pain to Power to pierwszy oficjalnie wydany album zespołu Marudża. Będzie to brzmienie, nie wiem, myślę, że nie zaskoczy was jakoś bardzo po przesłuchaniu całej tej audycji, natomiast jest to na pewno zespół najbardziej taki świadomy społecznie, najbardziej taki rebel ze wszystkich. No oni tutaj śpiewają o tym, że mimo, że jak sam tytuł mówi, oni patrzą na nas z góry, to musimy pamiętać o tym, że największe znaczenie ma nasza ludzka wspólnota i po prostu występuje nadal potrzeba kochania bliźniego bardziej niż kiedykolwiek. Tak naprawdę zespół Marudża, Look Down On Us, to zaraz poleci. Mówił do was Nikodem Prokopowicz, realizował mnie Paweł Zjeżdżałka. Bardzo dziękuję za realizację. No właśnie, posłuchajmy Marudża, Look Down On Us.
1: Same old toxic fables, nameless empty cradles, the farmer half has labels, faithless. They reek in selfish favors, I teach what I am able, and seek more than I'm told to. We are self-fulfilling.

0: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00.
3: Chcę powiedzieć je.
2: Notowanie w piątek o 20:00.
4: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze.
6: Tak.
5: Raz lepiej, raz gorzej.
7: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry, ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
10: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
11: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
12: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
11: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
12: Sobota, godzina 19:00.
11: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
13: Cześć, z tej strony Franciszek Szymański. Jest z nami gościni, bo nie ma dzisiaj Kuby. Przedstaw się gościni.
2: Jestem Zofia Kulesza, tak, jestem dzisiejszą gościnią i cieszę się, że zastępuję tego drugiego na audycji Ławka.
13: Tego drugiego. Prowadzisz na co dzień audycja Gorączka, tak? Dobrze kojarzę?
2: Oj, już widzę, że zaczynamy grubo, nie? Tak, audycja Gorączka, ale jestem też na innych audycjach.
13: To prawda, na przykład na tej. Dziękuję, że zastępujesz tego drugiego.
2: Tak, ja bardzo lubię prowadzić audycje, które nie są moje w ogóle. To jest moje hobby. Dzisiaj na przykład dostałam kartkę od redaktora Piechockiego. Pozdrowienia. Dostałam kartkę z papieżem Leonem.
13: Wow, tak. Fajnie.
2: Za to, że prowadziłam smutne. No.
13: Boże, ale teraz zobacz, jak nawiążę sprytnie. Kuba jest teraz w Rzymie, wybrał rzymskie wakacje. Papież.
2: Nie gadaj.
13: To się wszystko łączy. Kropki.
2: No tak, kropki połączone. Boże, już drugie nawiązanie do LS-a w tej audycji.
13: Bo obydwoje oglądamy Lekko Stronniczych na YouTubie.
2: I to jest jedyna rzecz, która nas łączy.
13: Tak, i to jest też jedyna rzecz, która sprawia, że mamy jakąkolwiek osobowość.
2: No cóż.
13: Ale dobra, to opowiem ci historię. Wracam wczoraj z roboty. Ja jestem technikiem oświetlenia scenicznego. Czyli jak jest scena, to ustawiam lampy.
2: A wspinasz się na takich uprzężach pod samą...
13: Jeszcze nie mam na to uprawnień. Będę miał.
2: To jest... mega bym chciała coś takiego robić. W sensie, bo zawsze jak chodzę na koncerty i widzę tych ludzi właśnie na tym, ja też chodzę na ściankę i mega mi się podoba robienie rzeczy na wysokościach, wspinanie się na drzewa i te sprawy. To
13: jesteś
2: fajne.
13: Hardkorem, tak?
2: Jestem hardkorem po prostu, parkour, nie?
13: No i mogę ci załatwić joba, bo u nas w branży się mówi joba.
2: Joba.
13: Tylko to jest bardzo ciężka praca fizyczna i w ogóle...
2: Ja jestem gotowa na wszystko, stary.
13: Dobra, dobra.
2: Jakby widziałeś
13: pokaż
2: te mięśnie,
13: bice, pokaż
2: już
13: bice.
2: Ci pokazuję bica.
13: Wow, olbrzymi. Nie spodziewałem się.
2: Nie widzicie tego, ale uwierzcie Frankowi na słowo.
13: Bo ty zresztą mnie zresztą uczyłaś tańczyć na róże przecież.
2: Było tak. Siedzieliśmy na ławce i stwierdziliśmy, że musimy z niej wstać prawidłowo i poszliśmy na takie, jak to się nazywa, to jest taka siłownia zewnętrzna.
13: Open coś space.
2: Open space.
13: Zawsze po maczy z chłopakami tam chodzimy.
2: Tak,
13: poćwiczyć. Tak.
2: I powiem wam szczerze, że Franek mnie bardzo zaskoczył. Jest po prostu stworzony do pole dance'u. To jest wrodzony talent.
13: To prawda.
2: Tak, ja naprawdę. Nie
13: zaprzeczam, nie ten. Nie tak potwierdzam. Było. Dobra, wracam sobie z tego koncertu Dawida Kwiatkowskiego. Moja babcia mówi, że od Dawida Kwiatkowskiego bije elegancja.

0: Co się dzieje? Dlaczego oni znają tych wszystkich artystów, puszczając tego telefonu? Basu tam nie słyszałem, ale już wiem, że jest. I co się okazało? Że to jest grupka ziomali, którzy sobie robią muzę, pewnie trochę dla beki, pewnie trochę, żeby sobie porobić śmieszne rzeczy, żeby się zabawić, i puszczają swoje numery. I myślę, że to jest bardzo audycja ławka.
1: No, jest to vibe audycja ławka, chociaż trochę nie wiem, o czym jest ta audycja nadal.
0: Właśnie. My przez cały okres trwania ramówki letniej chcemy o sobie odpowiedzieć, czym jest ławka. Czym jest to community, które
1: czyli
0: siedzi.
1: Ławka to jest koncept trochę.
0: Tak, to jest koncept. Bo, już zdradzę, mam nutkę pochodzącego z miejsca na świecie, która nie ma ławek, to miejsce.
1: Co? Jest takie miejsce?
0: Jest takie miejsce.
1: Dla mojej polskiej, poznańskiej duszy blokowej i tak dalej, to jest niewyobrażalne.
0: Oni używają murków. ChatGPT mi tak powiedział. No.
1: Szczerze mówiąc, przed chwilą siedzieliśmy na schodach, więc...
0: Tak.
1: Tak.
0: No i...
1: Czyli ławka w sumie może być wszędzie, bo ławka to koncept. Wszystko
0: tak,
1: może być ławką.
0: Wszystko może być ławką. Ale tak sobie myślałem w ogóle, że skoro w tym innym... Zdradzę. Puszczę muzykę z brazylijskiej faweli i tam nie ma ławek, bo nie ma infrastruktury miejskiej. I sobie myślałem, że gdybyśmy my nazwali swoją audycję Mur... Przecież to byłoby takie fajne do opowiadania historii, że wiesz, na murze można siedzieć, przez mur można przeskoczyć, murem można się podzielić.
1: Można pisać na nim.
0: Można na nim pisać, tak. No na ławce też w sumie.
1: No, powiedzmy. No.
0: Ale dobra, to może pójdźmy muzykę od chłopaków. Chłopaki kazali się przedstawić jako, już sprawdzam, bo mi napisali. Gucci Gwardia.
1: Okej. Pozdrawiamy Gucci Gwardię.
0: Pozdrawiamy Gucci Gwardię i puszczamy ich numer.

0: Uczy gwardia, dobry przekaz leci.
1: No właśnie nie za dobry, szczerze mówiąc. Pewnie państwo nie zrozumieli dużej części numerów Gucci Gwardii, ponieważ musiałem zgrabnie wyciąć przekleństwa i rzeczy, których nie można puszczać po 20, przed 22.
0: Franek po prostu nie chce użyć słowa ocenzurował.
1: Tak, nie znałem tego słowa wcześniej.
0: Bo to tak nie pasuje do klimatu ulicy.
1: To prawda.
0: Ale no cóż, trzeba...
1: Ulica skreśla i wskazuje.
0: You gotta do what you gotta do.
1: No, ale nie każda ławka musi być na ulicy.
0: No, tutaj była w tramwaju.
1: Tak, to była bimbowa ławka.
0: Bimbowa ławka.
1: Pozdrawiamy tamtą biarę.
0: W ogóle ciekawy sposób promocji muzyki, żeby po prostu puszczać swoją muzykę w tramwaju i czekać, aż ktoś cię zaczepi z Radia Afera.
1: To prawda. Widocznie się udaje. Chłopaki zapytali mnie, czy będą popularni. Jak myślisz, czy po opuszczeniu w Radio Afera można być popularnym?
0: Ja myślę, że to jest droga do sukcesu, a przynajmniej pierwszy krok.
1: Myślę, że poprzez Radio Afera można podbić cały fyrtel.
0: Cały fyrtel. Tak. Pięknie. Pięknie to określiłeś.
1: A, dziękuję.
0: Ja przygotowałam coś na audycję Ławka.
1: Przygotowałaś
0: tak,
1: się?
0: Przygotowałam.
1: Ale poczekaj, czy to jest z audycji Gorączka? Bo
0: tak,
1: o
0: tak.
1: Jezu, nie.
0: To jest

0: który puszczałam w zeszłym roku na audycji Gorączka, ale teraz puszczamy go właśnie z, no jakby z folderu Gorączka. I jest to utwór, który został stworzony w sumie w projekcie stworzonym przez takiego fotografa amerykańskiego, który właśnie stworzył zespół i album, który miał być takim komediowym, self-care'owym albumem. I nie wiem, pomyślałam, że trochę wam się na tej ławce przyda dobrych słów manifestacji.
1: A co to znaczy self, jakim?
0: Self-care, w sensie, że on dokładnie to określił jako self-help, czyli taki self-help, no, czyli taki album, który miał służyć temu, żeby sobie pomóc z jakimiś problemami. Hmm.
1: Chciałem cię zapytać, jaki masz self-care, ale jak self-help, to jak też możesz powiedzieć nam, jak zamierzasz sobie pomóc?
0: Byłam wczoraj na Sound Systemie w Ślinie i myślę, że to mi pomogło.
1: To prawda,
0: bez szczegółów.
1: Bez
0: szczegółów, ale to mi pomogło.
1: Ślina ma chyba no foto... policy.
0: Nie, chyba nie.
1: Nie, nie,
0: w sensie dużo widziałam zdjęć potem z tego wydarzenia.
1: A. Szkoda.
0: Ale...
1: Szkoda. W sumie ja lubię.
0: Ale powiem ci szczerze, że widziałam mało ludzi na telefonach i to był dobry widok. Mało
1: tak,
0: ludzi
1: prawda.
0: Na parkiecie w ogóle wyciągało telefon chociażby nawet po to, żeby nagrać, nie? Coś.
1: Mhm. To
0: się ceni.
1: Jak wczoraj byłem właśnie w robocie, to w ogóle praca to jest dla mnie nowe słowo. Dotychczas znałem tylko wersję tego słowa bezrobocie. I jeszcze się próbuję dostosować, ale sytuacja, w której siedzę na jobie, mówiąc sposobem, w jakim się mówi w mojej branży, tam się nie ma pracy, tam się ma joba, to takie 12 godzin bez telefonu to jest coś wspaniałego.
0: No, ja to znam z takich jobów, typu winobranie, nie?
1: Winobranie też tak, musi być w ogóle.
0: No, masz zbyt zajęte ręce zbieraniem winogron, żeby sięgnąć po telefon.
1: No, to jest piękne.
0: Tak, pięknie to robi na głowę i pięknie na głowę też chyba chciał zrobić właśnie zespół Willpower, tym self-helpowym albumem i utworem Adventures in Success.

0: To był Willpower i Adventures in Success i znowu mi nie działają słuchawki.
1: Boże, ale skandal.
0: Już działają.
1: Już działają? Dobrze. Zosia użyła pokrętła,
0: tak,
1: które ma na celu...
0: Poczułam się jak DJ.
1: W ogóle też miałaś ostatnio wrażenie, że w Poznaniu brakuje DJ-ów?
0: Nie. Nigdy nie miałam w ogóle poczucia, że brakuje DJ-ów gdziekolwiek.
1: To ja miałem takie poczucie.
0: Ale kurde, nie wiem. Jakby w ogóle jest fajny kolektyw teraz dziewczyński, DJ-ski i nie wiem, czy o nim słyszałeś, w Ślinie dziewczyny grały.
1: Nie.
0: Muszę sobie tylko przypomnieć, jak się nazywa, ale generalnie...
1: To ty szukaj, a ja opowiem. Ostatnio słuchałem sobie, słuchajcie, Secika i Jana Maste z B2B, czyli razem z Chlar, z festiwalu Awakeness. I zaskoczyło mnie to, jak oni są dobrzy osobno, a jak zagrali razem te B2B, to był jakiś skandal, bo zazwyczaj oczekuję od DJ-ów tego, aby te przejścia były prawdę takie delikatne, takie przyjemne, albo właśnie zaskakiwały swoim takim nagłym zmianą, która jest, że tak powiem, do rytmu. A te chłopaki mają świetną dyskografię i je puszczali, tylko oni z jakiegoś powodu zupełnie nie potrafili się zgrać.
0: Ciekawe.
1: To prawda, to jest ciekawe. To znaczy, dobra, przez pierwsze półtora godziny nie potrafili się zgrać, bo potem wyłączyłem, a sam DJ set trwał 2 godziny.
0: Miałam nadzieję, że powiesz, że potem do siebie dotarli i będzie jakiś happy end tutaj, ale...
1: Nie. To znaczy happy end jest taki, że obydwoje osobno są świetnymi DJ-ami i bardzo polecam. Ja Namaste i Chlar. Świetni są.
0: Okej. Okay. A gdzie ich słuchałeś?
1: W salonie.
0: Okej.
1: Okay. Na słuchawkach.
0: Chodziło mi bardziej o stację, portal.
1: Takie niszowe radio może kojarzysz, YouTube.
0: O, to coś mi to mówi, gdzieś świta.
1: Nasza konkurencja, nie powinienem chyba mówić.
0: Och, to radio YouTube.
1: No.
0: Najgorzej.
1: Znalazłam
0: dziewczyny.
1: Dobra.
0: Dziewczyny, one stacjonują generalnie w Ślinie, ale wydaje mi się, że też będą grały gdzieś poza Śliną. Nazywają się Kittens Geeks. Słodko, nie?
1: Kociaki, kotki. Fajnie.
0: Kociaki, patrz, w ogóle mają grafikę z kotkiem na przykład tutaj.
1: Fajna. Jest nie? Taki kotek, ale ten kotek tak, tak on, próbuje...
0: On jest taki groovy.
1: Jest groovy, no. Ale myślisz, że on leży na brzuchu, czy stoi na palcach?
0: Ja myślę, że stoi na palcach tyłem i tańczy.
1: Ciekawe.
0: I merda ogonkiem.
1: Fajnie. To ja opowiem wam o okładce albumu, który zaraz puścimy.
0: Okej. Okay.
1: Tak, przejście zrobię.
0: Ja lubię w ogóle temat okładek.
1: Ja właśnie, szczerze mówiąc, zawsze nie lubiłem w radiu, nie lubiłem opowiadać o okładkach albumów, bo czułem, że to jest takie trochę pójście na łatwiznę, że prawda, to jest bardzo luźna audycja jak ta teraz, ale jak jest taka bardziej ramówkowa audycja i się mówi o okładce albumu, a nie próbuje jakoś tam fajnie ugryźć na przykład gościa i faktycznie dowieść jakąś taką rzeczową informację,
0: no.
1: to jest takie łatwe, na łatwiznę pójście.
0: Ej, kurde, ja właśnie byłam z tych, którzy zawsze lubią opowiadać o okładkach, bo mega doceniam sztukę robienia okładek. Zrobiłeś
1: ja
0: kiedyś jakąś okładkę?
1: Nie, nigdy nie zrobiłem żadnej okładki.
0: Ja zrobiłam 5 singli, okładek.
1: Aha, czyli my jesteśmy po dwóch różnych stronach tego wszystkiego.
0: Nie, żeby się chwalić, nie, ale...
1: No, nie, no, jak jest czym, to warto. Ja szczerze mam taką filozofię zadawania pytań, że o okładkę pytam tylko, gdy jakiś utwór bezpośrednio odnosi się do okładki, bądź artysta sam zrobił okładkę.
0: To jest w sumie ciekawe.
1: Czeremchy zespół ma okładkę namalowaną olejem i prawda, jedna osoba z duetu, pani, już nie pamiętam szczerze mówiąc, jak ma na imię, ma właśnie, zajmuje się malarstwem olejnym po prostu. I polecam ci Czeremchy. Świetny album.
0: Obczaję.
1: Z pod Białegostoku.
0: Ale to jest w ogóle ciekawa rozkmina, nie? W sensie, czy ta strona wizualna jest ważna w muzyce? W sensie... Bo jak, oj, widzę już po twojej minie, że się nie zgodzimy chyba.
1: Ja uważam, że jest ważne, no bo jak robię światło na eventach, to uważam, że szczerze mówiąc, bo właśnie tak siedzę od roku w branży oświetleniowej i ostatnio byłem na festiwalu Audio River z moimi kumplami i ich obserwowałem światło podświadomie i ich moich kumpli, ponieważ są dla mnie ważni. i oni zmieniali sposób, w jaki tańczą, nie w zależności od tego, co DJ grał, tylko w zależności, jaka była światło, czyli...
0: Ej, ale to jest ciekawe.
1: Czyli mój kumpel nagle było, pamiętam, na sali Park, było światło biało-niebieskie i sobie tańczymy, był drop i dopiero gdy po chwili, bo to było na żywo programowane światło, czy tam realizowane, zmieniło się na tylko białe, to mój kumpel, wow, ale super przejście, i zaczął zupełnie zmienić sposób, w jaki tańczył.
0: O kurde.
1: I to mnie zaskoczyło też, jako, prawda, przyszłego, mam nadzieję, realizatora, że
0: ciekawe,
1: to się ma aż taki wpływ na człowieka. Co prawda tam było stroboskop, więc też taki skrajny przykład, ale jednak.
0: Kurczę, nigdy nie obserwowałam w zależności ruchu ludzi do światła, ale...
1: Spróbuj, polecam.
0: No, ciekawe.
1: Tylko nie wiem, czy to jest umiejętność, którą się da nabyć świadomie. Bo ja to, prawda, tak...
0: Zboczenie zawodowe.
1: Ale dobra, opowiem wam o kłódce, bo ja mam też... Odchodzimy od tego tematu ciągle, ale opowiem
0: Zapomniałam już, że o tym mieliśmy rozmawiać, szczerze mówiąc.
1: Opowiem wam o kładce artysty Sabotaże. I Sabotaże ma okładkę, że jest jego twarz... To jest wszystko namalowane. Jego twarz z przodu, taki profil. Za nim jest fawela namalowana. Jest noc, jest nad nim napis No Brooklyn i ma takie przeciwsłoneczne, szybkie okulary. To jest chyba z lat 90., wtedy była taka moda, w których odbija się Nowy Jork.
0: Wow.
1: I zawsze...
0: Ale
1: świetne.
0: Cheesy.
1: Fajne, co? I właśnie chodzi o to, że zawsze zastanawiałem się, co ma na myśli, ale ja już chyba wiem, od kiedy... Co artysta miał na myśli, gdy projektował taką okładkę, ale teraz wiem. Chodzi o to, że na fawelskiej ławce, ławka to koncept, pamiętajmy, tam nie ma ławek tak naprawdę, bo sprawdziłem to, bo tam nie ma infrastruktury, oni siedzą na murkach, schodach i tak dalej. Jest, prawda, też community, które się spotyka i słucha muzyki, i prawda, na Brooklynie to też jest już pewnie na prawdziwych ławkach, skoro mają... prawdziwe ławki i tam spędzają razem czas chłopaki i dziewczyny i wszystkie osoby. I pamiętam Jakub Żulczyk, gdy napisał jedną książkę o alkoholu, przez Karola Paciorka został zapytany o to, jak się zmieniała jego obserwacja a propos narkotyków, gdy zaczął pisać książkę o narkotykach. I on powiedział, że tak naprawdę substancje są różne, ale potrzeby ludzkie, emocje, wyrażenie siebie jest takie same. I ja myślę, że jest tak samo z tym Brooklynem, Nowym Jorkiem, że zupełnie dwa inne środowiska, ale te podstawy człowieczeństwa są takie same. I właśnie myślę, że dlatego ławka, audycja jest o kulturze lokalnej i takim community lokalnym, ale to dotyczy tak naprawdę każdego miejsca.
0: Pięknie to ująłeś, Franku.
1: Dzięki. Myślałem o tym, szedłem tutaj.
0: Aż tak... Milej patrzę na audycję ławka teraz.
1: Milej? No. Ale tak milej neutralniej, czy milej na plus?
0: Zostawię to na potem.
1: Dobrze.
0: Werdykt będzie na koniec audycji.
1: Tak, bo Zosia tak średnio lubi audycję ławka.
0: Bo myślę, że jeśli ktoś jest stałym słuchaczem, to chyba wie dlaczego.
1: No troszkę wypowiadaliśmy
0: się. Zaczęło się niewinnie.
1: Zaczęło się niewinnie
0: od pozdrowień, ale tak naprawdę to cieszenia się z Disco Demolition Night, nie? Ja no jako audycja o disco nie mogłam po prostu tego zaakceptować, nie?
1: No tak. Jakby,
0: bo ja dosłownie rok temu, mniej więcej o tej samej porze, też mówiłam o Disco Demolition Night, ale w kontekście, że to było mega słabe.
1: I że w sumie
0: to trochę słabo.
1: A, no. Dobrze, to zapraszam do odsychu. Sabotaże No Brooklyn. Ekompromiso.
2: No Brooklyn. Reparei que na periferia a maioria dos moradores son gente pobre, carente de cultura propia. O terceiro mundo tem sido cruel. Eu vejo as marcas do sofrimento nos rostos brasileiros. É sabotagem. Cada pessoa tem a sua história e o respeito é o que faz prevalecer.

0: Rap e Compromiso album się nazywa. Utwór to No Brooklyn.
1: Rap e Compromiso to... jak byś to przetłumaczył? Tłumaczyłeś to?
0: Nie, nigdy.
1: Okej, okay. Ciekawe, bo Compromiso to... No nie wiem, kompromis.
0: Może kompromisu.
1: Może rap
0: może.
1: Kompromisu?
0: Ławkowy kompromis? Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem. A uczyłem się portugalskiego właśnie za sprawą tego albumu.
1: Ej, a ja się też uczyłam przez chwilę portugalskiego, ale za sprawą Bossa Nowy i takich mniejszych twórców, takich folkowych, nie do końca bossanowowych.
0: Co to znaczy bossanowowy?
1: Bossanowowy to jest określenie użyte od słowa bossa nowa.
0: Aha.
1: Od gatunku.
0: Dobrze, że bossa...
1: Bossa i nowa.
0: Ona była bossa i nowa. Była nowa.
1: Tak.
0: To brzmi jak ksywa fajna.
1: Bossa... Ej, w sumie...
0: Bossa nowa.
1: Bossa nowa. Jak pierwszy raz widzisz jakąś babkę i przychodzi bossa, to mówisz, o, to jest bossa nowa.
0: No ta bossa nowa, kurde, jakaś dziwna jest.
1: No, coś ta bossa nowa, czemu ona chodzi bez butów?
0: To...
1: Myślę, że nie powinniśmy tego ciągnąć dalej. Temat się wyczerpał, tak. Chyba bossa
0: tak,
1: nowy.
0: Już,
1: bossa nowowy.
0: Tak, jeszcze K by się wkradło i byłoby...
1: Oj, takie żarciki. Tutaj na gorączce nie rzucam takimi żarcikami.
0: No bo gorączka...
1: Ja tutaj tak się rozliczę po prostu na tej łapce.
0: Bo gorączka to po prostu audycja, która nie ma w sobie kompromisu w ogóle.
1: A ławka... ławka się lubi ze strażą miejską pewnie.
0: Nie lubimy się ze strażą miejską, ale nie mamy nic przeciwko, jakby chcieli się dosiąść.
1: Tacy jesteście otwarci.
0: Tak, jesteśmy otwarci i tolerancyjni.
1: Kompromisowi.
0: Tak, kompromisowi jesteśmy. Swoją drogą, moja dziewczyna... Bo musimy nawiązać do tego, że zaraz puścimy...
1: Tego drugiego. Tak.
0: Bo Kuba, ten drugi, wysłał nam 10-minutową głosówkę, w której zawierają się też dwa numery muzyczne. Wow, wiem.
1: On tam je nagrał? Wow, on to zmontował.
0: On tam śpiewa w ogóle. On to zmontował, no.
1: Ja myślałam, że to będzie taka głosówka, że wiesz, że odpalasz Messengera i po prostu gadasz, japujesz po prostu.
0: Nie, no bez przesady, tego bym nie puścił. Boże, ja wiem, że jest letnia ramówka i możemy więcej, ale to
1: bez przesady.
0: Bez przesady, tak, nie plujmy słuchaczom w twarz.
1: Dobrze, to nie
0: ale
1: plujmy...
0: nawiązując, moja dziewczyna ma anegdotkę, która mi od czasu do czasu opowiada, że był we Włoszech. Gościu, który zjadł makaron, który miał 10 dni czy tam 2 tygodnie i umarł.
1: Ja w to wierzę, nie?
0: Ja też w to wierzę.
1: Ja myślę, że tak było.
0: Ja myślę,
1: mam
0: że
1: nadzieję,
0: tak
1: że to nie spotka Jakuba.
0: Ja też. Jakuba, który jest, uwaga, gdzie?
1: W Rzymie,
0: czyli w Włochy.
1: Rzymskie wakacje.
0: Puszczajmy tą głosówkę. Co tam u ciebie, Jakub, jest? Słychać.
2: Dzień dobry, cześć. Z tej strony redaktor Jakub, który na emigracyjnych podróżach wojuje północ i południe Polski. Nie chcę zabierać dużo czasu naszym głównym gwiazdom dzisiejszej audycji, także pokrótce chciałbym przybliżyć was do moich podróży, które odbywam właśnie w tym momencie. Jeszcze niedawno temu byłem nad jeziorem Glenstrup w Danii, to jest północna część, a wraz z nim na samym i w zasadzie północy, na takim cypelku Skagen. Co mogę powiedzieć, to Skagen nie umywa się do polskiego helu, także Polska 1, Dania 0, ale to chyba było wiadomo od zawsze. Niemniej chciałbym trochę przybliżyć tej okołoduńskiej kultury, która gdzieś mimo wszystko dotykała mnie na co dzień podczas tej podróży. I przynosiła mi pytanie, ponieważ jak w Danii, tak w Polsce pełno ławek, na których można siedzieć i rozmawiać. I naszła mnie taka refleksja, siedząc na jednej z nich, czy tę ławkę definiuje to, że my na niej jesteśmy, to, że ona znajduje się w naszym sąsiedztwie, czy to, z kim na niej siedzimy? Na to pytanie mam nadzieję, że odpowiedzą wam redaktorzy w studio. Tymczasem ja chciałbym was zaprosić do numeru Dina Blanta i Eliosa Runenfelta pod tytułem 5.

0: świetny numer. Myślę, że przybliżał mi drogę niejednokrotnie podczas podróży, ponieważ zostałem kierowcą zawodowym, jadąc z Poznania aż do Glenstrup, ponad 1000 kilometrów w jedną stronę na raz. Myślę, że powinienem dostać za to order i mam nadzieję, że jak wrócę, to Franek mnie takim orderem ugości. Niemniej teraz przejdziemy trochę w inną stronę Europy. Ta, która przede mną dopiero, czyli do Włoch, do Rzymu. Bardzo ładnie się to w ogóle złożyło, bo Dania takim swoją aparycją bardzo przypomina Franka, natomiast Rzym i Włochy znacząco są bliższe do mnie. Niemniej, jeżeli chodzi o Włochy, można powiedzieć, że to jest taki mój pierwszy dom podróżniczy. Chyba w żadnym innym kraju europejskim, czy żadnym innym na świecie nie byłem tak często i nie miałem tylu historii, jak właśnie z Włoch. I też wychodzę z taką myślą, że wiele z nas podróżowało do Włoch i ma tam piękne historie, piękne momenty. Dlatego utwór, który teraz będę chciał Państwu zaprezentować, nie dość, że ma swoje pochodzenie włoskie, ponieważ został stworzony przez duet Włochów, jakże przypomina nam o jednym miejscu w tych Włoszech, w którym akurat ja nie będę stacjonował. Jest to Mediolan Milan. A jeżeli chodzi o Mediolan Milan, to myślę, że w studiu siedzi specjalista, redaktor Franek, który może po tym numerze Państwu przedstawi jakiś rąbek tajemnicy na temat włoskiej, a w zasadzie mediolańskiej sceny klubowej. Zapraszam do odsłuchu The Dining Rooms Occhi Neri.
1: Camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

0: Maintenant, écoutez attentivement et répétez à haute voix chaque mot que je dis. D'ici.
1: A ten segment komentował dla Państwa Jakub Bućko-Łoś. Pozdrawiam i oddaję głos do studia w Poznaniu.
2: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy, przejmujemy.
2: Ale głos. Nie powiedział, kogo pozdrawia.
3: No właśnie, nie? Ja tutaj węszę jakiś ten. To było specjalnie, to było wycelowane we mnie po prostu. Tutaj.
2: Myślę, że ciebie nie pozdrawia.
3: No, chyba tak.
2: O. Albo właśnie tutaj mnie nie pozdrawia.
3: Nie, no ciebie to na pewno. Jakby, jak mógłby cię nie pozdrowić?
2: Wiesz co, wiem, że na piątkowie obowiązuje zasada przy ławkach, że się nie pozdrawia. Kuba mi mówił, on jest z piątkowa i podobno tak jest.
3: Naprawdę? Tak. Ale dlaczego?
2: Ja już nie powiem, ale Kuba mówił, że tam się mówi nie pozdrawiam, bo coś tam jest jakieś takie...
3: Okej, okay. Czyli... Aha, dobra, czyli to nie jest tak, że nie mówisz pozdrawiam, tylko że mówisz nie pozdrawiam.
2: Tak, że nie pozdrawiam, bo się nie zobaczymy, a że jesteśmy w tym ekosystemie...
3: Czy ten szczur cię rozprasza?
2: Tak. Ale dobrze, opowiemy, co się właśnie działo. Dlaczego się tak zająkałem co chwilę. Chodzi o to, że na laptopie podczas naszej przerwy, w której mówił Kuba, nasz realizator Paweł puścił szczura, który się obraca, taką animację.
3: Tak, taką pikselową animację.
2: Tak. Ja obróciłem teraz ekran, bo nie mogłem się skupić, bo ten szczur się obraca. A ten gnój teraz, bo ma władzę nad naszymi monitorami, puścił na innym monitorze teraz tego szczura, żeby mnie rozproszyć.
3: My prowadzimy tutaj kłótnie między audycjami, a prawdziwym naszym wrogiem chyba są po prostu realizatorzy.
2: Tak. Szczególnie realizator Paweł.
3: P-J.
2: P-J.
3: Paweł J.
2: Paweł J.
3: Paweł J. Nie, Paweł Z.
2: No tak, ale...
3: Przepraszam.
2: Aha, bo ja myślałem, że to jest żart, że JP.
3: Nie.
2: No.
3: Paweł Z, przepraszam, nie wiem, czemu powiedziałam miot. Bardzo późno to do mnie dotarło.
2: Ale dobrze. Chodzi o to, z czym się kojarzą nam szczury? Mi się kojarzą z zespołem Syna.
3: Mi z dżumą.
2: Z dżumą.
3: Ale nie, szczury są spoko generalnie.
2: Tak.
3: Jakby ja podziwiam ludzi, którzy mają szczury jako zwierzątka, bo to jest takie nieszablonowy wybór zwierzątka.
2: Moim zdaniem to wszystko zależy. Bo znam... wszystkie lesbijki, które ja znam, mają szczury.
3: Ja wszystkie lesbijki, które znam, nie mają szczurów.
2: To może coś...
3: Mamy jakieś inne towarzystwa.
2: Mamy inne
3: zupełnie
2: wibracje.
3: Ale kiedyś... Okej, Paweł Zjeżdżałka, realizator, właśnie napisał nam, że szczury to są pik zwierząt, estir.
2: Tak.
3: Jak to skomentujesz?
2: Ja się z tym nie zgadzam.
3: No, ja myślę, że... O, koty. Koty są najlepsze, nie? Mm. Jakby koty top zwierząt ogólnie wszystkich. Ale generalnie ktoś mi kiedyś powiedział, taka dziewczyna w liceum mi powiedziała, że wyglądam, jakbym miała szczury. W sensie, jakbym hodowała szczury.
2: Nie wyglądasz, jakbyś miała szczury.
3: I do dzisiaj się zastanawiam, co to znaczy. Czy to dobrze, czy źle. Ale podoba mi się, jak to... Franek mnie teraz tak po prostu obmacał wzrokiem, żeby stwierdzić, czy wyglądam, jakbym mogła posiadać szczura, czy nie, że aż się poczułam trochę niekomfortowo tutaj.
2: O nie, przepraszam.
3: Nie, no nie, śmieję się. All good.
2: No, dzięki. To z czym nam się kojarzą szczury? Ja powiedziałem, że z zespołem Syny.
3: Tak, bo... to ja może powiem, że też. Już po prostu...
2: No i chodzi o to, że zespół Syny ma takiego wokalistę, nazywa się Piernikowski, kojarzysz?
3: Nie.
2: Kurde. A to szkoda, bo w naszej zajawce jest utwór Syny.
3: To jest ich utwór?
2: To jest ich utwór.
3: Wow.
2: Tak. I Piernikowski jest bardzo związany z audycją Ławką. Nie jako człowiek, że o nas wie. Szkoda.
3: Miło by było.
2: Bardzo. Ale jako człowiek, który ma szczurzą muzykę, i on właśnie rapuje, czy tam recytuje o trudach życia miejskiego.
3: Ej, ja myślę, że gdyby szczury śpiewały, to właśnie taką melorecytacją, nie?
2: Tak. I właśnie byś śpiewał o trudach życia miejskiego.
3: Tak, wszystko się zgadza. Tak. Może on jest po prostu szczurem w ubraniu człowieka.
2: Trochę tak wygląda. Łysym szczurem. Ale moja ulubiona z tej utworu, który zaraz wam puścimy, czyli utwór Trwamy od Piarnikowskiego, ma piękną zwrotkę. Nie ma tam szczura, ale ma piękną zwrotkę, którą by szczur na pewno nawiedł.
3: Wow.
2: Czyli kawa za 10, drogo mają.
3: To brzmi, jakby to szczur powiedział.
2: Na pewno. Trwamy.
3: Może oni im po prostu... Oni po prostu może kradną teksty szczurom. Gdzieś, wiesz, chodzą, słuchają jakichś szczurzych koncertów w kanałach i potem kradną te teksty i
2: ja
3: sami je nawijają.
2: Pewien, że on podsłuchuje szczury. Ja jestem pewien, że...
3: No właśnie o tym mówię, nie? To jest to właśnie.
2: On, jestem pewien, że widział niejednego szczura.
3: Fajnie.
2: Jestem tego pewien. A znasz producenta 2K88?
3: Nie.
2: A, to jest też jedna druga syny. On,
3: ja tu przyszłam na lekcję po prostu kulturową polskiego rapu.
2: Ale szczerze, znając twoją audycję, którą prowadzisz, audycja Gorączka, to potrzebujesz.
3: Okej, ja nawet nie wiem, jak odbić tą ripostę. Ja muszę się zastanowić.
2: Dobrze, to się zastanów, a my w ten czas puszczamy utwór Trwamy od Piernikowskiego.

Radio jest, a ja tutaj mieszkam. Po 22 cisz, nocna, nocny sklep. Tu zaopatruję się za papierosem, na balkonie trwamy, trwamy. Twoje kitaty drogie,

za kawę. Dużo chcą pieniędzy. A my trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy. Robimy swoje gówno. Gówno. Weź, bierz to, będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy, trwamy. Zbieram na brudę Nike'a.

0: To był Piernikowski z Syny.
1: Syny.
0: Ale to był sam Piernikowski bez 2K88. Swoją drogą polecam najnowszy album Ailey. On produkował ten album razem z Krędzem. Świetny był. Jest nadal. Jeśli miałbym czegoś zazdrościć Ailey, to tego, że na jej Instagramie ona ma zdjęcie z Trickim.
2: Z kim?
0: Z Trickim.
2: Kto to?
0: Nie znasz Trickiego?
2: Nie znam Trickiego.
0: A znasz taki gatunek jak trip-hop?
2: Znam trip-hop.
0: No, to taki pionier z UK.
2: Okej. Okay.
0: On ma taki utwór Aftermath.
2: Okej.
0: Okay. I jest byłym chłopakiem Bjork.
2: O, ciekawe.
0: Mhm. A ona jego byłą dziewczyną.
2: To taki trochę segment plotkowy nam się tutaj zrobił.
0: Boże, że ja na to nie wpadłem?
2: No, ej,
0: na ławce?
2: Być. Na ławce przecież ploty lecą po prostu jak z wiadra.
0: Ja mam propozycję. Obgadajmy naszego realizatora Pawła z Z.
2: Paweł Z, ten od szczurów.
0: Ten od szczurów. Szczerze, mega pcha się na antenę. No, na eter, no.
2: Niby milczy, nie? Ale jakoś ciągle tu jest.
0: Wiesz co, Paweł to taka niewidzialna ręka realizatorki. Ona kontroluje wszystko.
2: Jezus,
0: a udaje, Maria, że jej nie ma.
2: Boję się, że zaraz tutaj wyjdzie gdzieś ta ręka i mi ściszy słuchawki.
0: Właśnie.
2: Ale trzymają się dobrze. O, właśnie.
0: O Boże. Ej, właśnie ściszył nas. Ja nie wiedziałam, że to ja może nas ściszyć.
2: Ja też nie wiedziałam. Boże, ona tutaj naprawdę większy wpływ niż by się wydawało.
0: To prawda, za dużo, za dużo. Trzeba pogadać z redaktorem naczelnym o tym.
2: Ojoj.
0: W ogóle, Zosiu, nasza audycja dobiega końca powoli.
2: Szkoda.
0: Właśnie, też mi szkoda. Fajnie się ją prowadziło, no, z tobą. Dziękuję ci za to.
2: Powiem szczerze, że jest tu milej na tej ławce niż myślałam, że będzie.
0: Właśnie.
2: Spoko się siedzi.
0: To prawda, mi też jest tu miło i chciałem tylko jeszcze raz udowodnić, to ta prawda jest ławka.
2: Nie ufajcie mu.
0: Jesteśmy
2: nie
0: na prawdziwej
2: ławce. Nie wierzcie ani jego słowo, ani jedno jego słowo.
0: Naprawdę siedzimy na ławce.
2: No, ja może nic nie powiem.
0: Nie komentujesz?
2: Nie komentuję tego.
0: Ale wiesz, że milczenie jest potwierdzeniem? Wyrażenie zgody.
2: Kurde, faktycznie jest tak, no. To ja powiem tak, jeśli ławka jest konceptem, to faktycznie na niej siedzimy.
0: O, ładnie powiedziane. Paweł, w ogóle Paweł powiedział nam, że możemy
2: Paweł
0: przedłużyć audycję.
2: Paweł patrzy na nas, jakby nam nie wierzył.
0: Tak. A propos protek, Paweł dzisiaj powiedział, zaczęliśmy tą audycję 5 minut później i Paweł, cytuję go, powiedział, możecie sobie wziąć 5 minut następnej audycji. Powiedział tak.
2: O Boże, czy to legalne w ogóle?
0: Myślę, że nie. Myślę, że
2: to
0: nie.
2: To chyba nie jest legalne.
0: Tak. Myślę, że to jest bardzo nielegalne.
2: Chowa się teraz.
0: Ze wstydu.
2: No właśnie.
0: Powiedzieliśmy jednocześnie.
2: O, jak słodko.
0: I tak. Chociaż na ławce nie zawsze jest słodko.
2: Nie, nigdy nie jest. To jest poważnie.
0: Tak. A na naszej to już w ogóle.
2: No, tutaj tylko ciężkie tematy i ciężkie rytmy.
0: I plotki.
2: I szczury.
0: No.
2: No.
0: Dobrze, to ja zapraszam was do przesłuchania utworu, który ostatnio znalazłem. Chyba się, pisze się XZISTANC, czyli Extrans, coś takiego. I ten utwór jest fajny, bo jest techno, ale taki melodic i bardzo zmienia swoje brzmienie na przestrzeni czasu. Zachęcam do przesłuchania Extrans.
2: I się żegnamy chyba, nie?
0: Existence chyba się czyta. Existence, tak. I żegnamy się. Dziękuję ci za twoje maniery.
2: Ja dziękuję za zaproszenie. Było mi naprawdę miło. Pozdro, ławka, yo.
0: Ja też pozdrawiam was wszystkich. Dziękujemy. Mam nadzieję, że wam się podoba forma takiej bardzo luźnej i rozmowy o niczym. Dawajcie znać, proszę.
2: Dawajcie.
0: No. Existence. Wow.

0: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
1: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
1: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
6: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Autopromocja.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.
8: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
9: Gnade Claire.

Rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni Silosu. Sprzed mikrofonu wita się z Wami Alicja Miszczak, a dzisiejsze wydanie będzie poświęcone polskim muzykom, którzy wykonują muzykę elektroniczną i ambient. Ale tutaj zrobię mały wyjątek, ponieważ wczoraj pojawiła się bardzo zaskakująca wiadomość. 24 lipca premiery miał najnowszy singiel zespołu Ministry, Burnt Out. I dodatkowo zostało ogłoszone, że 30 października zostanie wydany ostatni album tej formacji, Hate to Go, Take Out of Delivery. I będzie ten album zwieńczony finałową, końcową trasą koncertową. I Ministry będziemy mogli usłyszeć również w warszawskiej progresji. A dokładnie odwiedzi nas 22 kwietnia, więc można już stwierdzić, że będzie to koncert 2007 roku. Oprócz tego w trasie Alowi Jorgensenowi i jego zespołowi będzie towarzyszył niemiecki zespół Die Krups. Więc uważam, że na takim koncercie fana muzyki industrial no nie może zabraknąć. A my posłuchajmy utworu, który zapowiada ostatni album formacji Ministry, Burnt Out.

Za nami Burnt Out zespołu Ministry, który będzie wieńczył ich 45-letnią działalność muzyczną. A my przechodzimy do tematu dzisiejszej audycji. Jacaszek, a właściwie Michał Jacaszek, to urodzony w 1972 roku artysta dźwiękowy, producent muzyczny i autor muzyki eksperymentalnej. Swoją działalność muzyczną już zaczynał, będąc związany z Radiem Sfera, gdzie realizował swoją audycję, w której podkłada własną muzykę do recytowanych przez znajomych poetów tekstów. I jego takim pierwszym debiutem muzycznym jest, powstała we współpracy z poetą Waldemarem Ślefarskim, płyta Waldemar Ślefarski, wiersze mieszane, 1996-99, a w 2004 roku nakładem Gustav Records wydał płytę Lofi Stories. Jego sposób tworzenia muzyki oraz samplingu są dość nietypowe, ponieważ używa do nich takich niekonwencjonalnych rzeczy, jak chociażby archaiczne nagrania, dźwięki wydawane przez zabawki, instrumenty czy szczątki znalezionych mechanizmów, a także płyt winylowych i magnetofonów szpulowych z bajkami. I swoją metodę nazywa muzykotroniką. Oprócz tego ma na swoim koncie współpracę z takimi muzykami jak Tomasz Organek czy Michał Bryndal. Współtworzył też różnego rodzaju projekty, takie jak chociażby Rimbaud, który zresztą w 2014 roku wystąpił na Męskim Graniu. A my posłuchajmy jego dwóch utworów. Pierwszy to jest utwór Lament, to z albumu Treny z 2008 roku oraz utwór Tree, tutaj w remiksie Fleck.

Lament i Tree to dwa utwory od Jacaszka. To teraz o drugim bohaterze, którego remix usłyszeliśmy przed chwilą. Bartosz Dziadosz, a od 2005 roku posługujący się pseudonimem artystycznym Plek. Jego muzyka łączy sobie elementy drone, down tempo, glitch i muzyki klasycznej. Oprócz Jacaszka współpracował z wieloma artystami, chociażby Tomaszem Reńcem, Hiroki Sasajimą czy Filipy Lemi i wieloma innymi artystami. I występował na różnych festiwalach, chociażby Open Air Festival czy Insomnia Festival. A my posłuchajmy sobie jego utworu sprzed 3 lat. Mowa tutaj o utworze Spring z albumu Peace z 2023 roku.

Job Karma to powstała pod koniec lat 90. wrocławska formacja, którymi w skład wchodzą Maciej Fred, Aureliusz Pisarzewski oraz Arkadiusz Bagiński. Występy grupy mają formę sztuki audiowizualnej. Jeżeli chodzi o styl muzyczny, jest to połączenie post-industrialu z ambientem. Dodatkowo Maciej Fred oraz Arkadiusz Bagiński są organizatorami Wrocław Industrial Festival. No to teraz Job Karma i ich ostatnie wydawnictwo Czernobyl, inspirowane katastrofą elektrowni atomowej w Czernobylu i z tego albumu utwór Gamma Radiation.

Tomasz Mreńca to poznański skrzypek, kompozytor i producent muzyczny, który tworzy swoją muzykę z pogranicza ambientu i muzyki eksperymentalnej. Jest członkiem międzynarodowej grupy The Frozen Walnuts, a także tworzy muzyczny projekt Venter. No to teraz tutaj we współpracy z Piotrem Baturzyńskim utwór Graffiti Ends Here.

Graffiti Ends Here, Piotr Patużyński i Tomasz Mańca, to za nami. Czas na finałowy utwór dzisiejszej audycji, a artystą, który będzie odpowiadał za ten utwór, jest Michał Wolski. Muzyk, dziennikarz oraz radiowiec. Jego styl muzyczny ewoluował na przestrzeni lat. Zaczynał bardziej w klimatach minimal techno, ale później już tworzył ambient, dub i deep techno. No i teraz utwór Dharma, to z albumu Chant LP z 2020 roku. A my słyszymy się za tydzień. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
3: Normalnie o tej porze

Come out and play.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

I'm not sure.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Autopromocja. Normalnie o tej porze słuchasz Radia Afera.
3: Teraz, gdy znamy już program audycji, prosimy fona amatorów o wysterowanie odbiorników.

props. Cops come and try to snatch my

0: Autopromocja.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
2: Niedzielę o 19:00.
3: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
4: Pokój się zaprosi na blisko pana i wasze pedagogiki.
5: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6.

normalnie o tej porze na 98,6.

Yes.